0: Próbować przetrwać ten najtrudniejszy, czasami ostateczny czas życia.
1: Zgadza się, bardzo wiele osób boi się słowa hospicjum, paliatywne, kojarzą to już z ostatecznością i z tego powodu myślę, że wiele osób zbyt późno do nas trafia. A tak naprawdę możemy pomóc w wielu sytuacjach. Objęcie opieką paliatywną wcale nie oznacza zakończenia leczenia onkologicznego. To właśnie my mamy tym pacjentom pomóc przetrwać to leczenie, pomóc w objawach, które towarzyszą, a onkolog nie zawsze może, ma czas i możliwości się takim pacjentem zająć.
0: Jak to wygląda w tej fazie pierwszej? Co jest najtrudniejsze dla pacjenta, a co jest także bardzo trudne dla jego bliskich?
1: Myślę, że najtrudniejsze jest ta pierwsza rozmowa z lekarzem, która powinna być zarówno z pacjentem, jak i z osobą bliską. Myślę, że również wielu medyków obawia się taką rozmowę przeprowadzić. Często nie wiedzą, jakich słów użyć, kiedy, boją się reakcji pacjenta, rodziny. Myślę, że też w szpitalach bardzo duże znaczenie mają warunki lokalowe, jakie są, bo nie bardzo jest gdzie takie rozmowy przeprowadzać.
0: A zwykle one są właśnie w fazie, kiedy pacjent przebywa w szpitalu i już wiadomo, że nie można go przekazać do opieki domowej, że sobie rodzina z jakichś względów nie da rady i staje ten problem hospicjum.
1: Bardzo często tak bywa. Często zdarza się już na szczęście, że pacjenci są stopniowo kierowani do takiej opieki. W Łodzi naprawdę bardzo fajnie współpracujemy z ośrodkiem onkologicznym Szpitala Kopernika. Tam lekarze wiedzą, na czym polega opieka paliatywna. Dużo wcześniej rozmawiają na ten temat z pacjentami i dzięki temu te osoby są kierowane najpierw na przykład do poradni medycyny paliatywnej. Jednocześnie otrzymują leczenie onkologiczne, czy to chemioterapię, radioterapię. Czasami są wykonywane różne zabiegi. A my dbamy przede wszystkim o to, żeby ten pacjent w jak najlepszej kondycji mógł przystępować do tego leczenia. Także jedno drugiego nie wyklucza.
0: To wyjaśnijmy sobie jeszcze termin opieka paliatywna, bo to też jest szereg działań, które są prowadzone wobec tych najtrudniejszych przypadków, najcięższych przypadków choroby.
1: Przede wszystkim słowo paliatywne wywodzi się od słowa palium, czyli płaszcz, otaczać płaszczem. I to wygląda mniej więcej tak, że my zawsze pracujemy zespołowo. Opiekujemy się zarówno pacjentem, jak i jego rodziną. Tutaj nie da się tego rozdzielić. Tutaj praca lekarza tak z mojego punktu widzenia jest takim dodatkiem tak naprawdę. Przede wszystkim jest to personel pielęgniarski, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, psychologowie.
0: Wolontariusze się zdarzają tak, właśnie.
1: Którzy robią naprawdę świetną robotę. Natomiast my jako lekarze tak czuwamy nad tym, żeby ten pacjent mógł być w komforcie i po prostu dalej żyć.
0: Bo czy właśnie w momencie, kiedy pacjent już trafia pod Państwa opiekę, rozmawiamy o stacjonarnym hospicjum, czyli takim, w którym pacjent przebywa 24 godziny na dobę, często już w pewnej nieświadomości, ale jest przecież ten kontakt z rodziną, bądź no, zdarzają się zapewne przypadki, kiedy też nie ma, to proszę mi powiedzieć, czy jest wdrażane jeszcze jakieś leczenie, czy to jest właśnie już tylko pomaganie w funkcjonowaniu organizmu tego podopiecznego?
1: Oczywiście, że jest wdrażane leczenie. To tutaj objęcie opieką paliatywną, trafienie do hospicjum nie oznacza końca leczenia, a niestety często tak pacjenci sądzą. Tutaj mamy często bardzo dużo do zrobienia. Musimy zadbać o to, żeby pacjenta nie bolało. Musimy zadbać o to, żeby komfortowo mu się oddychało. Jeżeli ma taką potrzebę, to żeby mógł jeść, miał apetyt, żeby był odżywiony. Także to jest bardzo wiele aspektów, o które musimy zadbać. Nasi pacjenci też często mają infekcje i to wszystko jak najbardziej leczymy. Skupiamy się na tym, czego pacjent potrzebuje, nad tym, jakie ma objawy, czyli nie leczymy według schematu, tylko leczymy pacjenta, nie jego wyniki i badań. Często one nam pomagają, owszem, ale to ten pacjent jest najważniejszy.
0: Tak, ale jednocześnie no, nie ma co ukrywać, towarzyszą państwo w odchodzeniu. Również w odchodzeniu.
1: Tak.
0: I to na pewno jest taka strona mentalna, do której lekarz, ale także wszystkie osoby, które w hospicjum pracują, muszą się w jakiś sposób dostosować, nie wiem, czy użyć takiego słowa, w pewien sposób przyzwyczaić.
1: Tak.
0: To jest ten trudny moment,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, to jest wiele aspektów takich, które są dla nas trudne, ponieważ pacjenci często są z nami długo. My nawiązujemy z nimi relacje. To nie są anonimowe osoby, to nie są kilkudniowe pobyty w szpitalu, gdzie jest to pani Ksiński, tylko to jest pani Jadwiga, pan Piotr, pan Adam. I naprawdę często to jest dla nas trudne. Na szczęście my możemy liczyć na naprawdę bardzo dużą pomoc i wsparcie hospicjum. Mamy regularne spotkania z zespołem psychologów, różnego rodzaju szkolenia, wsparcie. Także zdecydowanie mamy wytyczoną drogę i taką pomoc. Jeżeli jest nam trudno, jesteśmy w kryzysie, mamy spotkania zespołu, możemy różne trudne tematy przegadać, zarówno między sobą, jak i osobami z zewnątrz. I tak pracuje się zdecydowanie łatwiej.
0: Hospicjum także proponuje szereg rozmaitych takich zadań, czy ćwiczeń, czy warsztatów, które odrywają pacjentów od tej takiej codzienności, tylko tej relacji pacjent-personel medyczny, bo są urządzane rozmaite spotkania artystyczne i to także ma, myślę, taki wpływ dobroczynny na ich jakiś taki minimalny stan komfortu, który trzeba zapewnić każdemu człowiekowi.
1: Tak, bo my znamy zainteresowania naszych pacjentów, wiemy o nich dużo, wiemy czym się zajmowali, co robili w życiu. Także tutaj przede wszystkim zespół wolontariuszy czuwa nad takimi inicjatywami. Część z nich jest taka stale ujęta w programie spotkania z biblioteką, gdzie cudowne panie przychodzą do nas, organizują takie tematyczne popołudnia, czytają książki pacjentom, którzy nie za bardzo chcą opuszczać swoje pokoje. Są różnego rodzaju zajęcia plastyczne, ceramika. Tutaj taki mam odzew ze strony pacjentów, że naprawdę je lubią, bo działają tak relaksująco na nich. Ale też mamy takie specjalne wydarzenia. Gościli u nas aktorzy teatru, muzycy, czasem zwierzęta, na przykład lamy były. Mamy też swoje dwa zwierzaki.
0: A jakie?
1: Mamy królika i żółwia.
0: A, królika i żółwia.
1: No i rybki to też. Także staramy się kierować tym, że hospicjum to też życie.
0: Tak, to piękne zdanie. Hospicjum to też życie. Hospicjum imienia świętego Jana Pawła II w Zgierzu jest relatywnie nowe, bo to są niespełna 3 lata, choć starania trwały przez wiele, wiele lat. Jak wygląda na przykład sprawa właśnie od tej strony sprzętu? Czego państwu najbardziej brakuje? Bo wydaje się być to bardzo przystosowany do tych swoich celów ośrodek. Takie właśnie nowoczesne, dobrze przygotowane miejsce. Ale na pewno są jakieś potrzeby, o których warto powiedzieć.
1: Potrzeby są na co dzień i myślę, że te takie najbardziej zwykłe, ale też takie, o których myślę, że wiele osób by nie pomyślało, że mogą zaistnieć w takim miejscu. No, placówka jest częściowo finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale tutaj większość to jest działalność stowarzyszenia, 1,5% podatku, różnego rodzaju zbiórki. Ale przede wszystkim mamy dyrekcję, która słucha pacjentów i personelu i słyszy, jakie są potrzeby. To, jak udaje się sfinansować różne rzeczy, nie mam pojęcia, ale naprawdę dzieją się cudowne rzeczy. Właśnie w tym tygodniu testowaliśmy 2 takie sprzęty jak CyberOko. To są takie sprzęty, które służą alternatywnej komunikacji. Pacjent może się z nami porozumiewać za pomocą wzroku i od teraz już będą na stałe dostępne w hospicjum w Zgierzu. przeróżne rzeczy.
0: Bardzo pomocna, pomagają, myślę, tak. rzecz, bo na pewno wielu pacjentów po prostu nie ma możliwości innej komunikacji, tak?
1: Tak, są takie choroby, w których pacjent w pełnej świadomości traci możliwość porozumiewania się za pomocą słów, gestów, tak jak na przykład stwardnienie zanikowe boczne. A tak naprawdę dzięki temu urządzeniu jest w stanie sobie surfować po internecie, odbyć z nami rozmowę, także to pozwala mu tak naprawdę pozostać w kontakcie ze światem i z otoczeniem.
0: No bo oczywiście jest w hospicjum u Państwa w Zgierzu cały ten sprzęt rehabilitacyjny. Są urządzenia na przykład bardzo pomocne, myślę, przy kąpielach.
1: Tak, tak. Oczywiście u nas każdy pacjent praktycznie może wykąpać się w wannie z masażem, dzięki temu, że mamy taki specjalny podnośnik. Także tutaj stopień sprawności nie ma najmniejszego znaczenia. Każdy może zażyć kąpieli. Sprzęt rehabilitacyjny, no każdy pacjent, który jest w naszym hospicjum i ma taką wolę i możliwość, codziennie może być rehabilitowany, ale to hospicjum cały czas się rozbudowuje, pracuje i cały czas myślimy o nowych inicjatywach i rzeczach. Teraz na przykład będziemy rozbudowywać hospicjum na przykład o taki specjalny pokój pożegnań. Projekt jest naprawdę bardzo fajny i czekamy z niecierpliwością na realizację.
0: To znaczy, to będzie takie miejsce, gdzie rodzina będzie mogła, nie zakłócając pobytu innych pacjentów, po
1: Dokładnie.
0: Prostu przebywać ze swoim odchodzącym bliskim.
1: Dokładnie taka jest inicjatywa. Będą mogli się pożegnać w ciszy, spokoju. Przede wszystkim im nikt nie będzie przeszkadzał.
0: No to tak, bardzo istotne. Właśnie, bo tak zaczęłyśmy od tego, że nie należy się bać słowa hospicjum, że jeszcze pokutuje też trochę tak w społeczeństwie, ach, oddali babcię, dziadka do hospicjum, bo nie mają serca czy miłości. A przecież wiadomo, że dziś, kiedy ta farmakologia jest w stanie przedłużać życie człowieka nawet w takich fazach, o których kiedyś zupełnie nie myślano, no to musimy się przyzwyczaić, że takie miejsca są i są niezbędne, są bardzo potrzebne. Dlaczego pani doktor zdecydowała się na taką pracę?
1: Ja robiłam specjalizację w szpitalu w Łodzi w Łagiewnikach, gdzie największy odsetek to byli pacjenci z chorobami płuc nieuleczalnymi, czy to nowotworowymi, czy innymi. I od początku bardzo lubiłam pracować z tą grupą pacjentów. Ja nie potrafię widzieć wycinka człowieka. Widzę go od razu jako całość. I w zasadzie praca w hospicjum daje mi taką największą satysfakcję, bo przede wszystkim mam czas, możliwości, żeby się zająć różnymi aspektami, trudnościami pacjenta, a nie tylko zapaleniem płuc, zrobieniem wypisu i przepisaniem recept. Choć to też jest bardzo ważna praca, ale po prostu nie dla mnie.
0: Czasami jest satysfakcja w czasie tej pracy, kiedy się coś uda, chociażby na jakiś czas, na kilkanaście dni poprawić stan pacjenta, że poczuł się lepiej, że ma ileś dni przed sobą, które spędzi w lepszej kondycji, na przykład psychicznej.
1: Tak, dla nas jest to bardzo satysfakcjonujące. Przyjmujemy pod swoją opiekę często bardzo cierpiących ludzi, czy to cierpiących z bólu, innych dolegliwości. Jest to też takie cierpienie psychiczne. I jak widzimy, jeżeli ten pacjent i rodzina pozwalają nam wejść do swojego życia i się sobą zaopiekować i widzimy, jak odzyskują spokój, to jest to bardzo satysfakcjonujące.
0: Potrzeba bardzo wielkiej cierpliwości czasami wobec pacjenta i dodam wobec rodziny, która też występuje z różnymi czasami oczekiwaniami, pretensjami.
1: Trzeba dużo cierpliwości. Zdarzają się różne trudne sytuacje. Bardzo często pacjenci, rodziny wypierają stan, w którym są. Mają różne oczekiwania od pomocy w wyzdrowieniu, po bardzo intensywną fizjoterapię. Natomiast dzięki temu, że w hospicjum właśnie mamy czas na rozmowę, mamy ten wielodyscyplinarny zespół i czas na takie bycie, to takich trudnych sytuacji jest w mojej opinii dużo mniej niż na przykład w szpitalach.
0: Tak, gdzie ten rytm jest zupełnie inny, tak? I zresztą cele także inne. Skupiłyśmy się na hospicjum stacjonarnym, ale również w hospicjum w Zgierzu działa hospicjum domowe. Na jakich zasadach?
1: W hospicjum domowym też miałam okazję pracować. Obejmujemy opieką pacjentów z całego powiatu zgierskiego, czyli naprawdę z dużego obszaru. Tutaj mamy przede wszystkim braki kadrowe, bo mam wrażenie, że ile osób by nie było do pracy, to zawsze to będzie za mało. Pacjenci wówczas przebywają w domu pod opieką rodziny, mają zagwarantowane wizyty domowe lekarza, pielęgniarki. U nas też jest możliwość wizyt opiekunów medycznych, fizjoterapeutów i psychologów. Tutaj nie mogę zapomnieć o naszej wspaniałej pani Marcie, która jest pracownikiem socjalnym i pomaga pacjentom w bardzo trudnych, różnych sytuacjach zawiłych. Pomaga pozyskiwać im fundusze na podstawowe rzeczy, życie, środki, czystości, leki, bo często pacjenci, jak zachorują, zostają bez środków do życia. Nie każdy ma tutaj prawa do różnego rodzaju świadczeń, a czasami trzeba po prostu wiedzieć, gdzie się zgłosić po pomoc.
0: Jest jeszcze również poradnia, a zadania poradni?
1: Poradnia medycyny paliatywnej jest dla pacjentów, którzy są w stanie dojeżdżać na wizyty. Zadania są w zasadzie takie same jak pozostałych placówek, tak? Tylko tutaj głównie się to opiera na pomocy lekarskiej. I zaletą są krótkie terminy przyjęć, więc tutaj zawsze apelujemy do lekarzy, że jeżeli pacjent może odbywać wizyty w naszej poradni, choć czasem się zdarza, że też ich sami przywozimy z miejsca zamieszkania, to prosimy właśnie o kierowanie do tej poradni, żeby ten czas oczekiwania do opieki domowej troszeczkę skrócić. No ale tutaj przede wszystkim, panie doktor, pomagają właśnie pacjentom, którzy są w trakcie leczenia onkologicznego, potrzebują jakiegoś podawania leków po cyklach chemioterapii, wsparcia leczenia bólu. Także tutaj pacjenci w takim celu przychodzą.
0: Podziękowania są.
1: Podziękowania. To bardzo dużo dla nas znaczy.
0: Dziękuję pięknie dr Barbara Grabda, hospicjum imienia świętego Jana Pawła II w Zgierzu, Małgorzata Warzecha.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: O poranku jak zawsze czas na najważniejsze wiadomości w naszym studiu Justyna Krakowiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zawalony pustostan w Łowiczu. Akcja strażaków trwała ponad 4 godziny. Nie ma dobrych wiadomości z rynku pracy. W Łódzkiem rośnie bezrobocie. A na koniec sport i porażka klubu z Piłsudskiego. Póki co bezchmurnie, dziś do 23 stopni. Katastrofa budowlana w Łowiczu. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Wczoraj po południu zawaliła się część opustoszałej kamienicy przy ulicy Zduńskiej. Choć był to pustostan, strażacy i tak przeszukali gruzy. W akcji uczestniczyła specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z psem. Użyto też drona. Pod gruzami nikogo nie znaleziono. Ze względów bezpieczeństwa z sąsiedniej kamienicy ewakuowano 6 osób. Akcja trwała ponad 4 godziny. Rośnie bezrobocie w Łódzkiem. W województwie stopa bezrobocia zbliża się do 7% i choć ekonomiści podkreślają, że liczby te nie są jeszcze alarmujące, to zaznaczają, że kończy się czas rynku pracy pracownika. O szczegółach Michał Dąbrowski.
3: W marcu zarejestrowanych bezrobotnych w Łódzkiem było ponad 66 tysięcy mieszkańców, z czego prawie 20 tysięcy w samej Łodzi. To efekt m.in. wzrostu zarobków, bo kiedyś w Polsce zachodnie firmy budowały duże fabryki i zakłady produkcyjne z powodu niskich kosztów pracy. Mówi ekonomista profesor Piotr Krajewski z Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Te firmy przenoszą się do miejsc, gdzie po prostu muszą zapłacić pracownikom mniej, czy to do Azji. To jest taki skutek uboczny tego, że się bogacimy.
3: Przyczyną wzrostu stopy bezrobocia jest też automatyzacja.
4: Kasy automatyczne stają się czymś coraz bardziej popularnym.
3: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: Ekspert dodaje, że kolejnym wezwaniem dla pracowników będzie też wzrost znaczenia i roli sztucznej inteligencji.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Dziś obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Historyk Muzeum Historii Polski Michał Bąk przypomina, że barwy naszej flagi towarzyszyły Polakom od wieków.
5: Są to barwy herbowe po pierwsze dynastii Piastów, które następnie stały się barwami herbowymi Królestwa Polskiego, czyli biały orzeł na czerwonym tle.
2: A zgodnie z ustawą każdy może legalnie wywieszać flagę narodową nie tylko z okazji świąt państwowych, ale także tych prywatnych. Towarzyszyć ma temu jednak to, że flaga ma być oznaczona, otoczona należytą czcią i szacunkiem. A jak majówka, to grill. Straż Miejska przypomina jednak, że nie wszędzie można rozpalać ogień. W Łodzi obowiązują konkretne zasady. Zakazane jest grillowanie m.in. na balkonach i tarasach. W mieście są jednak wyznaczone miejsca, gdzie można to robić legalnie. Gdzie? To sprawdzał Jakub Jędrzejewski.
6: Znajdują się one w parkach i na terenach rekreacyjnych, m.in. na Zdrowiu, w Parku Julianowskim, Podolskim czy na Stawach Jana. To miejsca oznaczone i przygotowane do bezpiecznego korzystania z koszami na popiół i odpady. Straż Miejska podkreśla, że poza tymi strefami grillowanie jest wykroczeniem. Dodatkowo nie wolno spożywać alkoholu ani zakłócać porządku publicznego. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: A gdzie można grillować w Łodzi? To można sprawdzić na radiołódź.pl. Piłkarze Widzewa Łódź przegrali w Warszawie z Legią 0-1 i pozostali w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie w stolicy oglądał Michał Malinowski.
7: Choć obie drużyny zajmują miejsca w dolnych rejonach tabeli, to jednak wielu liczyło, że dwie wielkie marki polskiego futbolu zagrają jak za dawnych lat. Spotkanie było jednak słabe, momentami wiało wręcz z boiska nudą. Gospodarze mieli nieco więcej z gry, ale bramce gości właściwie nie zagrażali. Widzew niby próbował, ale głównie myślał jednak o tym, by bramki nie stracić. Ta sztuka się jednak łodzianom nie udała. W ostatniej akcji meczu bramkę dla legionistów zdobył Rafał Adamski i to gospodarze cieszyli się z 3 punktów. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: A na zwycięstwo w Warszawie Widzew czeka od 97 roku. Za tydzień łodzianie zagrają u siebie z Lechią Gdańsk. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę.
0: Ta majówka naprawdę jest przepiękna, choć aktualnie tylko 4 stopnie na termometrach. W dzień bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym. Temperatura maksymalna od 22 do 23 stopni. Krem do opalania na pewno może się przydać. Wiatr słaby z kierunków zachodnich. Najpiękniej będzie jednak jutro, nawet do 25 stopni.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 6 to najlepszy początek dnia, czyli poranek dla aktywnych. Program realizuje Kuba Janik, przed mikrofonem Patryk Lewy. Do 10 jesteśmy z Państwem.

Witamy się raz jeszcze o poranku w kalendarzu sobota 2 maja, czyli oczywiście Dzień Flagi, jak również inne, bardziej nietypowe święta, między innymi Dzień Grilla, Święto Orła Białego, czy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Bez względu na to, czy słuchają nas Państwo w Łodzi podczas majówkowego wyjazdu, czy za granicą. Proszę o informację, jeśli są Państwo z nami, studio@radioloc.pl lub nagrywając głosówkę przez naszą stronę.

18 minut po godzinie 6 tu Radio Łódź, najlepszy początek dnia, poranek dla aktywnych i mimo majówki na pewno coś dla fanów ruchu dzisiaj będzie. Już za kilka minut w naszym studiu pierwszy gość i ciekawa, choć nietypowa aktywność. Warto z nami pozostać.

25 minut po godzinie 6, tak energicznie zrobiło nam się o poranku, oczywiście za sprawą męskiego grania, czyli Darii Zawiałow, Króla i Igo. Oczywiście w tym przypadku, w tym roku do męskiego grania Igor Herbut dołączył i wspólnie z Darią Zawiałow między innymi utwór Nareszcie wykonuje. Grać pięknie na naszej antenie na pewno jeszcze będziemy, jednak za kilka chwil rozmowa z naszym pierwszym gościem.

0: W audycji najlepszy początek dnia zapowiadany gość. Dzisiaj jest to Adrian Bartecki, profesjonalny skoczek spadochronowy.
1: Cześć wszystkim.
0: Cześć, dzień dobry. Zaczniemy od czegoś niezwykłego, co robisz, bo będziesz pobijać jakiś rekord.
1: To znaczy będę brał udział w wydarzeniu, które będzie tak naprawdę pierwsze w Polsce, bo pierwszy raz ludzie będą mogli zobaczyć skok z budynku na żywo. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie, którego rozgłos chcemy wykorzystać w celu nagłośnienia zbiórki charytatywnej.
0: Zapytam, dlaczego jest to pierwsze tego typu wydarzenie? Dlaczego wcześniej czegoś takiego nie próbowaliście?
1: Na świecie dzieją się różne tego typu pokazy, dzieją się różne eventy, gdzie skoczkowie z całego świata zbierają się i uprawiają ten sport. Natomiast w Polsce jest to mało popularna aktywność. Tych skoczków nie ma dużo i tak naprawdę moje działania w social mediach powodują, że ten rozgłos staje się troszkę coraz większy wokół tego sportu. I dzięki temu też mam możliwość, coraz częściej mam możliwość rozmawiania o tym, żeby wykonać właśnie jakieś tego typu skoki, czy to w formie jakiejś współpracy, czy to w formie zrobienia właśnie takiego pokazu. Z tą zbiórką było to na takiej zasadzie, że pewien pracownik, który budował ten budynek, odezwał się do mnie, powiedział, że widzieli mój skok, który tam wcześniej robiłem, że podoba im się moja aktywność, że widzą, że mam jakieś zasięgi i zapytali się, czy nie chcą, żebym nagrał jakieś rolki promującą tą zbiórkę charytatywną. Stwierdziłem, że tych zbiórek jest tak dużo, że ludzie po prostu skrolują to dalej i warto by było się w jakiś sposób wyróżnić. I zaproponowałem, że możemy zrobić takie show, taki pokaz, który przyciągnie uwagę mediów, przyciągnie ludzi, dzięki czemu finalnie się to przełoży na większe wpłaty i większą pomoc.
0: A co dokładnie to będzie?
1: Będzie to skok spadochronowy, a tak naprawdę 4 skoki podczas trwającego tam dużego wydarzenia pod nazwą Kulturalia.
0: Czy czujesz jakiś stres przed tym skokiem, skoro będą oglądać się inne osoby?
1: Zawsze czuję stres przed skokiem i chyba o to chodzi w tym sporcie, że on daje bardzo dużo emocji i mogę powiedzieć, że uprawiałem wiele sportów ekstremalnych w swoim życiu i przy base jumpingu czuję tych emocji zdecydowanie najwięcej.
0: A o skokach będziemy jeszcze więcej mówić za kilka chwil na antenie Radia Łódź.

0: Do godziny 7 pozostało już tylko 22 minuty. Oczywiście nie tylko nasz gość angażuje się charytatywnie do dzielenia się dobrem. Zawsze warto zachęcać. Przypomnijmy, Łatwo Gang i BDOS zakończyli tak zwany Dis na Raka, czyli transmisję, podczas której udało się zebrać prawie 283, uwaga, miliony złotych. Przed nami utwór Mai Mecan, BDOS-a 2115 i Fundacji Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem, czyli kolokwialnie mówiąc, Dis na Raka.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Najlepszy początek dnia, a w nim nasz gość, czyli Adrian Bartecki, profesjonalny skoczek spadochronowy. Witam cię raz jeszcze.
1: Cześć wszystkim.
0: Mówiłeś o tym skoku, o emocjach, ale już nawet abstrahując od tego wydarzenia, które będzie, jakie to uczucie tak skakać?
1: Musimy rozróżnić tutaj dwa rodzaje skoków. Pierwsze to jest klasyczny skydiving, gdzie skoki są wykonywane z samolotu z wysokości zazwyczaj 4000 metrów. Tam są przeogromne emocje, przeogromne poczucie wolności, kiedy lecimy, kiedy spadamy, widząc ziemię, chmury, to wszystko, co się tam dzieje i uprawiając różne rodzaje skoków w powietrzu, jakieś formacje i różne sposoby latania. Natomiast drugą dziedziną skoków jest base jumping, czyli ta dziedzina skoków, na której ja się koncentruję. Są to skoki z obiektów stałych, skoki z górskich szczytów, z budynków, mostów i są to skoki z dużo mniejszych wysokości, gdzie nie mamy spadochronu awaryjnego, gdzie nie mamy w cudzysłowie drugiej szansy, czyli podchodząc do takiego skoku zdajemy sobie sprawę, że jeśli skaczemy z mostu, który ma 120 metrów, to musimy w ciągu tych 5-6 sekund zrobić wszystko idealnie. Nie ma tam miejsca na błąd. Musimy dobrze się wybić, przyjąć odpowiednią pozycję, otworzyć dobrze spadochron i przygotować się też do tego skoku, sprawdzić warunki pogodowe, wiatr, termikę, wszystkie, absolutnie wszystkie aspekty związane właśnie z tym bezpieczeństwem.
0: Pozwolę sobie powiedzieć, że to chyba niebezpieczny sport. I zapytam, skąd zamiłowanie właśnie, skąd to się wzięło u ciebie, że robisz to, że skaczesz ze spadochronem?
1: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to faktycznie, jak się spojrzy na statystyki, to jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych sportów na świecie. Jak wpiszemy najbardziej niebezpieczne sporty, to ten base jumping jest zazwyczaj na pierwszym miejscu. Natomiast tak jak każda inna aktywność, to bezpieczeństwo zależy tylko i wyłącznie od nas. Od tego, czy jesteśmy gotowi na dany skok, bo możemy podchodzić do tego odpowiedzialnie, przygotowywać się latami, tak jak ja to robiłem, ten progres robić we właściwym czasie z konsultacją z instruktorem, a można próbować dróg na skróty i to zazwyczaj jest droga donikąd. W tym sporcie szczególnie, bo tutaj, jak już wspomniałem, tego czasu jest niewiele i to bezpieczeństwo zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Jeśli chodzi o zamiłowanie, to od dziecka kręciły mnie różne sporty ekstremalne. Zacząłem teraz swój 17 sezon motocyklowy i całe moje życie wiąże się właśnie z tymi silnymi emocjami. Kiedyś bardziej motoryzacja, a jak pojawiły się możliwości finansowe, to przerzuciłem się na skoki spadochronowe.
0: A o przygotowaniach i o tym, czy każdy może spróbować, już wkrótce porozmawiamy.

0: Sobotni poranek w Radiu Łódź to poranek dla aktywnych. Rozmawiamy dzisiaj o skokach ze spadochronem. Sam przyznam się, że dostałem taki prezent i będę musiał go wykorzystać. Jak zatem się do czegoś takiego przygotować i co najważniejsze, czy każdy może tego spróbować?
1: Jeśli chodzi o klasyczny skydiving, czyli skoki z samolotu, to jest to coś, co absolutnie większość z nas może spróbować, jeśli tylko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Wówczas po prostu kupujemy bilet, idziemy na strefę spadochronową i powierzamy wszystko instruktorom, którzy mają tysiące skoków zazwyczaj na koncie, ogromne doświadczenie, i wykonujemy taki skok, będąc do nich podpiętymi w specjalną uprząż. Warto to zrobić chociaż raz w życiu, dlatego że wiążą się z tym emocje, których nie da się poczuć robiąc cokolwiek innego. Dlatego każdemu to polecam i uważam, że jest to bardzo bezpieczny rodzaj skoku, wbrew temu, co się może wydawać na pierwszy rzut oka. Tam mamy bardzo dużo czasu, mamy bardzo doświadczonych instruktorów, mamy spadochron główny, mamy spadochron zapasowy, mamy automat, który nam otworzy spadochron, gdybyśmy my z jakiegoś powodu tego nie zrobili. Także każdemu polecam, jeśli tylko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, do tego, żeby spróbować. Jeśli chodzi o base jumping, tam droga jest troszkę inna. Absolutne minimum do wykonywania tego typu skoków to jest 200 skoków oddanych z samolotu. Jeśli mamy zrobioną taką cyfrę, to wówczas możemy odezwać się do instruktora, który wykonuje takie kursy, i możemy spróbować. Natomiast w praktyce jest mnóstwo ludzi, którzy mają znacznie więcej skoków na koncie, a nie chcą próbować tej aktywności, bo ona się jednak wiąże, jak już wcześniej wspomniałem, z bardzo ekstremalnie silnymi emocjami.
0: Mówiłeś o tych emocjach i jakie to są emocje, gdybyśmy mogli tak to naszym słuchaczom zobrazować?
1: Stojąc na krawędzi, kiedy jesteśmy te 100-200 metrów nad ziemią, no, zdajemy sobie sprawę przede wszystkim z tego, jak niebezpieczny jest to sport. I sama ta świadomość powoduje, że nasz mózg mówi, żeby tego nie robić po prostu. Jest to naturalny odruch, że kiedy stoimy nad przepaścią, to organizm się przed tym w jakimś stopniu broni. Wiąże się to z ogromnym wyrzutem adrenaliny, emocji, ale kiedy już oddamy ten skok, kiedy otworzymy spadochron i wylądujemy, to po prostu to uczucie ciężko jest porównać do czegokolwiek innego. To jest po prostu ogromne poczucie wolności, emocji, endorfin, dopaminy i wszystkiego naraz. Natomiast zdecydowanie nie jest to dla każdego, podobnie jak zwykłe skoki z samolotu. Jednym mogą dać ogromną frajdę, a niektórzy mogą czuć się niekomfortowo robiąc tego typu aktywności. Dlatego też trzeba być predysponowanym w pewien sposób, żeby uprawiać aż tak ekstremalne dyscypliny.
0: Zatem decyzję o tym, czy chcieliby się Państwo zdecydować na taki skok, pozostawiamy już po tej drugiej stronie radiowego odbiornika. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Adrian Bartecki, profesjonalny skoczek spadochronowy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: sobie i wam. Na pewno życzymy, by ten majówkowy czas był jak najlepszy. Zbliża się godzina 7, co oznacza, że już za chwilę na naszej antenie najważniejsze wiadomości.
1: Majówka z Radiem Łódź. Autopromocja.
2: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
3: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
4: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
5: Na śniadanie Angielka albo Żulik.
6: No i chodzimy na Pietrynę.
7: No, to jest galanta ulica.
2: W Łodzi słuchamy Radia Łódź.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
2: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
8: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
2: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony, przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
10: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 7. Czas na serwis informacyjny Justyna Krakowiak.
11: Dziś dzień flagi, za chwilę o tym, jak ją wywieszać prawidłowo. Donald Trump chce podwyższyć cła na europejskie samochody. Będzie też sport i przegrana Widzewa. Dziś w całym regionie piękne słońce, maksymalnie do 23 stopni. Dziś obchodzimy Dzień Flagi Polskiej. Zgodnie z tradycją w pierwszych dniach maja wywieszamy flagę. To gest, który ma jednoczyć Polaków i być wyrazem dumy z narodowej tożsamości. O zasadach wywieszania flagi Sebastian Dziuta.
12: Przypominamy, że zwykli obywatele powinni wywieszać czystą flagę zawierającą dwa poziome pasy, biały i czerwony w proporcjach 5:8. Flaga w wersji z herbem przeznaczona jest między innymi dla placówek dyplomatycznych, lotnisk, portów czy jednostek Wojska Polskiego. Flagę należy traktować z szacunkiem, o czym przypomina dr Andrzej Kompa, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego.
13: Przede wszystkim należy pamiętać o tym, by flaga była prezentowana w sposób godny. Nie może dotykać ziemi, nie może dotykać wody. Jeżeli danego dnia bardzo intensywnie, rzęsiście pada deszcz, flagę powinno się zdjąć.
12: A jeżeli flaga ulegnie zniszczeniu, należy ją rozszyć pomiędzy pasem białym i czerwonym lub spalić w miejscu, które nie jest publiczne. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
11: Instytucje publiczne mają obowiązek wywieszania polskiej flagi w święta państwowe.
2: Więcej na radiołódź.pl.
11: Donald Trump poinformował, że podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe. Zdaniem prezydenta to odpowiedź na działania Unii Europejskiej, która ma nie przestrzegać umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami. Jan Pachlowski.
14: Dotychczas w ramach transatlantyckiej umowy handlowej Unia Europejska zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów pochodzących z Europy, w tym auta. New York Times poinformował, że ekonomiści z Białego Domu skarżyli się, że wspólnota nie podejmuje wystarczająco szybkich działań w celu wdrożenia amerykańsko-europejskich ustaleń. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami podkreślił: podnosimy cła dla Unii Europejskiej, ponieważ nasi partnerzy z oceanu nie rozumieją, na czym polega polega nasza uzgodniona wcześniej umowa, dlatego podniosłem stawki celne do 25%. To przyniesie miliardowe dochody dla naszego kraju, mówił prezydent. Nie jest jasne, na mocy jakiego aktu prawnego prezydent zamierza nałożyć zapowiadane cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w odpowiedzi zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy, procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
11: Krokusy, wędrówki i możliwość jazdy na nartach. Tłumy turystów spędzają długi weekend w górach. Na Kasprowym Wierchu dla narciarzy wciąż jest dostępna trasa w kotle gąsienicowym, a wyruszający na wycieczki mogą podziwiać m.in. kwitnące krokusy.
6: Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze.
15: Pełne polany kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj.
16: Pstryknąć zdjątko i do widzenia, nie?
17: No widok jest rewelacyjny. Ośnieżone szczyty, piękna, kapitalna pogoda. No rewelacja.
18: Fajnie, pogoda dopisuje.
19: Bardzo ładne góry, widoki bardzo piękne.
20: Ciepło. Bardzo fajnie.
21: Wrażenia niesamowite.
22: Widoczki są rewelacyjne, naprawdę.
11: Proszę jednak pamiętać, że w wyższych partiach Tatr nadal panują trudne zimowe warunki. Widzew Łódź przegrał na wyjeździe z Legią Warszawa 0-1 w piłkarskim klasyku Ekstraklasy. Zwycięstwo gospodarzom dała bramka z 7 minuty doliczonego czasu gry, którą zdobył Rafał Adamski. Z porażką nie mógł pogodzić się kapitan łódzkiej drużyny Mateusz Żyro.
23: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć. Niewiarygodne, w jakich okolicznościach znowu tracimy punkty. To już nie jest przypadek, jak 8 raz dostajemy w ostatniej akcji meczu bramkę. Nie wiem, z czego to wynika naprawdę.
11: Widzew wciąż zajmuje miejsce w strefie spadkowej, jest 16. Do zakończenia rozgrywek pozostały jeszcze 3 kolejki, a za tydzień łodzianie podejmą Lechię Gdańsk. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Aż chciałoby się zaśpiewać w dzień gorącego lata, bo termometry pokażą dzisiaj do 23 stopni i jutro nawet do 25. Krem z filtrem na pewno może się przydać, bo niebo bezchmurne. Od czasu do czasu tylko z zachmurzeniem małym, wiatr słaby z kierunków zachodnich. Teraz jednak tylko 6 stopni, ciśnienie 1002 hektopaskale.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 7 rozpoczynamy kolejną godzinę naszego poranka dla aktywnych. Patryk Lewy, Kuba Janik. Polecamy się do słuchania do godziny 10.

Jak przyjemnie. Just Can't Get Enough i formacja Depeche Mode. Sprawdzamy, co w tej godzinie w naszym programie, a gwarantuję, że usłyszymy piękne historie o tańcu i nie tylko. W poranku dla aktywnych ugościmy dziś zespół pieśni i tańca Poltex, działający przy łódzkim Pałacu Młodzieży i co najważniejsze, sprawdzimy, czy chodzi tylko o sam taniec jako aktywność, czy może o coś więcej. Na zegarze już prawie 9 minut po godzinie 7:00.

0: A w naszym studiu teraz goście Iwona Brzezińska i Zuzanna Brzezińska, zespół pieśni i tańca Poltex. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Nazwiska takie same, bo dość popularne, czy jesteście rodziną?
1: Jesteśmy rodziną.
0: To zacznę w takim razie od ciebie, Iwono. Jesteś kierowniczką zespołu pieśni i tańca Poltex, choreografką. Jak to się u ciebie zaczęło wszystko? Nawet niekoniecznie historia z tańcami ludowymi, tylko ogólnie taka taneczna historia.
1: Taneczna historia była taka, że jak się urodziłam i miałam już jakąkolwiek świadomość, zawsze chciałam tańczyć. I to zawsze było we mnie, jako małym dziecku. No i mama zapisała na tańce. No i tak już poszło.
0: Czyli rozumiem, że zanim zaczęłaś dobrze chodzić, tak, raczkować, to już tańczyłaś, tak?
1: Tak, tak, tak, tak.
0: A u ciebie?
2: No w sumie u mnie historia jest podobna, tyle że od najmłodszych lat mama nie miała to ze mną zrobić, więc zabieram je do sobą do pracy. No i tam się już ze wszystkimi zaprzyjaźniłam w zespole i do tej pory nie potrafię sobie wyobrazić życia bez Poltexu właśnie, bez zespołu.
0: To było tak, że już od pierwszych zajęć, jak to zobaczyłaś, ciebie to zainteresowało? Czy było jednak tak, że najpierw trzeba było się do tego przekonać, a dopiero później polubiłaś to tak bardziej, tak jak teraz to lubisz?
2: Myślę, że najpierw mnie interesowali ludzie tam. To, że mam nowe koleżanki, nowych kolegów, ciągle jakieś nowe środowisko wokół siebie, bo dużo jeździliśmy w różne miejsca i dopiero po czasie zrozumiałam, że w sumie to kocham to robić, kocham tańczyć.
0: Jesteśmy w poranku dla aktywnych. Skąd pomysł na taką aktywność jak taniec ludowy?
1: No, u mnie dokładnie wzięło się to stąd, że chciałam tańczyć. Wiadomo, to były czasy niełatwe i dzieci w tamtym czasie trochę wychowywały się same. Znaczy, nie chcę mówić tutaj, że nie było opieki, ale musiały sobie dawać rady, no więc mnie mama zapisała po prostu na najbliższe tańce w okolicy i był to zespół pieśni i tańca Poltex. Więc tam się zaczęła moja kariera jako niepełno sześciolatki. Ponieważ od 6 roku życia już trzeba było się samemu przemieszczać, chodzić na zajęcia i dawać sobie świetnie samemu radę. No i tak się zaczęło. Na początku miłość do tańca, a potem z roku na rok miłość do folkloru. I uważam dzisiaj, że to było coś najpiękniejszego, że akurat zespół pieśni tańca Poltex był najbliżej mojego domu.
0: Czyli przypadek, ale zakończony miłością.
1: Tak.
0: Gdyby tak to w jednym zdaniu ująć. Co wyjątkowego jest w kulturze ludowej? Bo jednak weszłaś do Poltexu, zostałaś, teraz w cudzysłowie mówiąc, władasz Poltexem, jakkolwiek by to nie brzmiało. Co takiego jest wyjątkowego ogólnie w tańcu ludowym?
1: Radość. Że nie ma miejsca na smutek. Że jest to przestrzeń, w której ciągle jest interakcja z drugim człowiekiem. Że jest wzajemna relacja. Że tych relacji w zespołach ludowych jest multum, bo i zespół sam sobie tworzy rodzinę, w która się dobrze czuje we własnym jakby otoczeniu, że do tego jest ten taniec z bardzo taką żywą, radosną muzyką. Do tego wszystkiego są właśnie i wyjazdy, i poznawanie nowych kultur, i ludzi otwartych na świat, i na poznawanie innych ludzi, i ich własnych kultur. I myślę, że folklor po prostu ma w sobie i człowieka, i cały świat.
0: A są jakieś polteksowe rodziny, być może jakieś pary, które się poznały w Poltexie i teraz już mają dzieci i te dzieci też chodzą na zajęcia tańca ludowego. Są takie osoby?
2: Tak, w ogóle przez to, że mamy dużo grup i są grupy dla dorosłych i dla dzieci, to w sumie dużo jest u nas rodzin i braci, i mama z tatą, i nie wiem, czy mam jakieś wnuczęta, chyba nie jeszcze.
1: Jeszcze
2: ale może
1: nie.
2: To kiedyś nastąpi.
1: Chociaż teraz w pierwszej grupie rzeczywiście jest dziewczynka, która jest wnuczką byłych tancerzy. Tak, tak się też zdarza. Jak najbardziej.
0: To wszystko jeszcze przed nami. O grupach dziecięcych, o grupach dla dorosłych za kilka chwil jeszcze będziemy rozmawiać.

0: Tu Radio Łódź, audycja Najlepszy Początek Dnia. W moim studiu zespół pieśni i tańca Poltek, Iwona Brzezińska i Zuzanna Brzezińska, tancerki, choreografki. Kilka minut temu wspomniałyście o grupach dziecięcych, o grupach dla dorosłych. Kogo szukacie? Czy każdy może zacząć?
1: W teorii każdy może zacząć. Nie ma limitu.
0: Już dobrze się zaczyna, tak?
1: Tak. Nie ma limitu. Zespół jest otwarty jak najbardziej na wszystkich, którzy kochają taniec, folklor, którzy chcą przeżyć niesamowitą przygodę. Bo jak się w to środowisko wejdzie, to już się zostaje, jest się kupionym na całe życie. Ale nie ukrywam, że najbardziej, najchętniej, najwięcej potrzebujemy dzieci, bo to w nich widzimy przyszłość, to one będą kreowały późniejsze czasy, pokolenia, więc dzieci, tutaj chłopców, wiadomo, to jest zawsze taki malutki deficyt, że tych chłopaków potrzebujemy, a chłopcy są po prostu cudowni w tańcu, są naszymi diamencikami, także są doceniani na każdej płaszczyźnie. Ale oczywiście, jeżeli się jest studentem i przyjechało się do Łodzi, ma się ochotę zacząć taką przygodę, jest też taka możliwość, bo jest też taka grupa. Jak się idzie do liceum, jest też grupa przygotowawcza dla dzieci takich, czy młodzieży właściwie takiej, która też by chciała zacząć taką przygodę z takim tańcem i z taką radością życia. I mamy też grupę dla dorosłych i w tej chwili grupa dla dorosłych składa się z byłych tancerzy, ale i właśnie z ludzi, którzy przyszli po 40 latach, jak już mieli 40 lat i zaczęli tą swoją przygodę z tańcem. My nazywamy ich tak trochę rodzice, ale oczywiście to są różni ludzie, którzy przychodzą po prostu dlatego, że w wieku powiedzmy 40 plus zakochali się w tańcu i w folklorze.
0: Ja zawsze myślałem, że to raczej na odwrót jest, że to dorosłych brakuje, że dzieciaki są... Zawsze to się jakoś zmieniło w ostatnich latach?
1: Tak, zmieniło się. Właśnie wydaje mi się, że właśnie ta aktywność, że ludzie chcą być aktywni, że nie chcą w pewnym wieku już tylko siedzieć w domu i nic nie robić, że szukają tej aktywności dla siebie i myślę, że taki zespół po prostu daje im tą przestrzeń, tą możliwość, no i niesamowitą przygodę, że tak powiem, w kwiecie wieku.
0: Załóżmy, że taki laik, ktoś, kto nie miał wcześniej styczności z tańcem, chciałby do was dołączyć. Jak wyglądają takie zajęcia? Na co się przygotować?
2: Na dużo ruchu. No w sumie zajęcia mają taką formę dość klasyczną. Zaczynamy od rozgrzewki, potem przechodzimy przez elementy repertuaru Polteksu, albo uczymy się nowego tańca, albo wdrażamy po prostu nowego uczestnika w to, co już mamy. I na koniec mamy krótką relaksację. Ale to wszystko jest... bardzo radosne. W sumie bardzo dużo się śmiejemy, rozmawiamy też. Czasami trzeba nas ciągle uciszać, żebyśmy przestali rozmawiać i ćwiczyli bardziej. Ale myślę, że w ogóle taniec ludowy nie stracił tego swojego elementu, który był od zawsze, czyli tego, że tańczył go lud, bo był szczęśliwy, bo chciał się bawić i to ciągle jest taniec ludowy. My się w sumie bardziej chcemy sobą spotkać i razem potańczyć, niż przyjść odbębnić trening.
0: A ile trwają takie zajęcia, taki trening?
2: My mamy zajęcia dwa razy w tygodniu i to są zajęcia, które trwają długo, bo składają się z kilku zajęć, mniej więcej 3 godziny. Mamy też zajęcia z klasyki, z baletu, żeby ciągle jednak trzymać te ciała w formie. Mamy też śpiew i mamy dodatkowe aktywności, tak jak teatr tańca i tam bardziej szukamy współczesnych form.
0: Czyli możliwości jest sporo. O tych możliwościach jeszcze porozmawiamy i porozmawiamy głębiej o samym tańcu ludowym, ale to na naszej antenie za kilkanaście minut.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: 29 minut po godzinie 7. Patryk Lewy, Kuba Janik. Zapraszamy do godziny 10.

0: W naszym programie dzisiaj tematyka tańca ludowego i nie tylko. Przypomnę, zespół Pieśni Tańca Poltex nas dzisiaj odwiedził. Iwona Brzezińska i Zuzanna Brzezińska, tancerki, choreografki zespołu właśnie Pieśni Tańca Poltex. Czym taki taniec ludowy różni się od pozostałych tańców? Albo inaczej, dlaczego warto przyjść na zajęcia właśnie z tańca ludowego, a nie na przykład z innego stylu, a tych stylów jest bardzo dużo teraz tanecznych?
1: No dla mnie, ja też w ogóle musiałam trochę dojrzeć do tańca ludowego, bo miałam takie etapy buntu u siebie, że mówiłam, dobra, już to jest tej ludowizny, może coś współczesnego, może coś bardziej szałowego, ale tak na koniec dnia uznałam, że to jest w sumie fajne, nie próbować ciągle wymyśleć czegoś nowego. Te kolejne próby wymyślenia koła na nowo są po prostu bez sensu i trzeba czasem sięgnąć do tego, co jest nasze, tu pod ręką. Czyli taniec ludowy, który istnieje od tylu lat i on ciągle niesie ze sobą tą radość. Dodatkowo te zajęcia są naprawdę bardzo intensywne w tym sensie, że jest dużo ruchu po prostu. Jeśli chcesz się dużo poruszać, to taniec ludowy jest do tego świetny. Jest dużo podskoków, dużo elementów, które są bardzo zamaszyste. Przez to jest właśnie duża aktywność fizyczna, a jednocześnie duża radość i to się nie wiąże z jakimś przemęczeniem czy smutkiem, tylko właśnie z radością.
0: I stąd też ten balet, o którym wspomniałaś.
2: Tak, no balet jest jakby podstawą tego, żeby dobrze przygotować tancerza na scenę, bo nie ukrywamy, że jesteśmy zespołem stylizowanym i chcemy dobrze wyglądać na scenie. Żeby się dobrze prezentować, to tak, podstawy klasyki są jak najbardziej tutaj wskazane, żeby uformować nasze ciało, które ma się po prostu ładnie prezentować, przyjemnie dla widza. Ja może tutaj dodam jeszcze, że ja uważam, że taniec ludowy dlatego jest tak fenomenalnym tańcem i tak dobrze się sprzedaje, że ma różną dynamikę. I na jednych zajęciach od Kujawiaka po Oberka przez Mazura Krakowiaka mamy wiele dynamik w ciele, w ruchu. Mamy czas się bardzo zmęczyć, mamy czas chwilę odpocząć i znowu się, że tak powiem, zmęczyć, bo zatańczymy Mazura, Kujawiaka, Oberka. To wszystko jest w różnych emocjach, w różnym myśleniu, ustawianiu swojego ciała i tak naprawdę w ciągu 2 godzin przeżywamy miłość, radość, rozstanie, zebranie, zabawę i wiele, wiele takich rzeczy, które człowiekowi są po prostu potrzebne w życiu.
0: Ale faktycznie to przeżywacie, czy to tak bardziej na potrzeby choreografii?
2: Myślę, że przeżywamy. Przeżywamy, że gdzieś po prostu staramy się podążać za ruchem, no przynajmniej tak chcemy, żeby widz widział autentyczny taniec, a nie coś wyjętego z klatki.
0: To na koniec jeszcze dopytam o wasze najlepsze, być może najzabawniejsze historie związane z tańcem ludowym. To jednak występy na żywo, dużo się tam dzieje, zarówno na scenie, jak i od kulis, bo sam też kiedyś tańczyłem, co prawda nie u was, ale tańczyłem. Jakie są wasze historie? Może od ciebie zacznijmy.
1: Dla mnie najpiękniejsza historia wiąże się z naszym wyjazdem zeszłorocznym do Portugalii. Po pierwsze, poznaliśmy tam fantastyczny zespół folklorystyczny właśnie z Portugalii, z którymi się strasznie zaprzyjaźniliśmy. I był jeden wieczór, jeden z ostatnich, kiedy usiedliśmy wszyscy razem, żeby zjeść kolację i to zamieniło się właśnie w taką totalną biesiadę. Każdy śpiewał swoje ludowe pieśni, my swoje polskie, oni swoje portugalskie. Tańczyliśmy swoje tańce i to jest moment, w którym czujesz, że to wszystko ma sens. Właśnie to jest po to, żeby się zebrać, podzielić swoją kulturą z kimś innym i być z tego dumnym.
0: A ty ile już tańczysz?
2: Moment, zaraz to obliczę. Nie obliczasz.
0: Bo chciałem tak pięknie nawiązać do tego, że jak masz tak duże doświadczenie taneczne, to pewnie masz z czego wybierać, 40, jeśli chodzi o te wpadki, ciekawe sytuacje.
2: 44?
0: Czyli coś powyżej 40 lat.
2: Tak.
0: To
2: tak.
0: Faktycznie jest z czego wybierać.
2: Tak, aczkolwiek no mówię, no odkąd jestem kierownikiem, no to trudno, czy choreografem, to trudno też mówić o takim aktywnym tańcu, no bo stoję jakby po tej drugiej stronie. Ale tak, rzeczywiście życie moje zespołowe jest bardzo długie i tych opowieści jest bardzo, bardzo dużo. Jednym z ważnych na pewno moich doświadczeń życiowych to było to, że właśnie ostatni turniej, jaki w życiu zatańczyłam, bo jeszcze zespół startował w turniejach tańców polskich, ostatni turniej, jaki w swoim życiu zatańczyłam i wiedziałam, że to już będzie jakby poniekąd trochę koniec mojej kariery, to był właśnie w 3. miesiącu ciąży z Zuzanną. Także to taka, myślę, że ciągłość pokoleniowa, że już gdzieś tam w pierwszych dniach swojego życia była na parkiecie. No i siłą rzeczy musiało to tak zostać.
0: To jeszcze na koniec jednym zdaniem, czemu warto spróbować?
2: Warto spróbować, bo zespół pieśni tańca Poltex to jedna wielka rodzina, to radość, to miłość do tańca i to wszystko spotyka się na jednej sali prób, ale także na pięknych salach koncertowych. I w tym roku mamy zacny jubileusz 65-lecia. Będziemy świętować to piękne, ten piękny jubileusz wspólnie, nie tylko my tancerze, ale i byli tancerze, no i cała Łódź. Dzisiaj już serdecznie zapraszamy na to wydarzenie 31 października do Teatru Muzycznego.
0: Również zapraszamy i polecamy. Mam nadzieję, że oprócz tańców będzie można też wiele ciekawych historii usłyszeć, jak to bywa na jubileuszach.
2: Tak, oczywiście będzie wiele wspomnień tego, co właśnie najlepsze i w zespole, i w tańcu ludowym.
0: W takim razie trzymam kciuki, życzę wam wszystkiego dobrego, a w naszym studiu Iwona Brzezińska i Zuzanna Brzezińska, zespół pieśni tańca Poltex. Dziękuję wam bardzo, że przyszłyście do Radia Łódź.
2: Dziękujemy bardzo.

Złoto i mrozu to przed momentem na antenie Radia Łódź. Przy takich utworach zdecydowanie szybciej ten majówkowy poranek nam upływa, bo już tylko kwadrans pozostał do godziny 8. A na studio@radioloc.pl napisał do nas nasz stały słuchacz, pan Emil, który serdecznie pozdrawia wszystkich ze spaceru dookoła jeziora. Oj, jak pięknie. Oczywiście wszystkich, którzy są z nami w poranku dla aktywnych, my również pięknie pozdrawiamy, a ja przypomnę, że w każdej sprawie można pisać na studio@radioloc.pl lub nagrać głosówkę przez stronę www.radioloc.pl.

Coraz bliżej do godziny 8, już tylko prawie 5 minut. Przed nami oczywiście wiadomości, sport i prognoza pogody, ale najpierw jeszcze Amy Winehouse pięknie nam zagra. To oczywiście na antenie Radia Łódź w najlepszym początku dnia, czyli poranku dla aktywnych.

0: Majówka z Radiem Łódź.
1: Autopromocja.
2: To było wyjątkowe wydarzenie w Radiu Łódź. 28 kwietnia w legendarnym studiu Henryka de Picha wystąpiła znakomita wiolonczelistka Dobrawa Czocher. Koncert odbył się w ramach jubileuszu 95-lecia Radia Łódź, a Dobrawa Czocher zagrała utwory ze swojej najnowszej płyty.
3: Album State of Matter i oczywiście to też jest ubrane w te kolory wody. Jak pokazać kolor za pomocą dźwięków?
2: O tym m.in. w rozmowie z Dobrawą Czocher. Audycja z klasyką w tle. Niedziela, 3 maja, godzina 22. Patrycja Pawłowicz, zapraszam.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja.
5: Tu Radio Łódź. Zbliża się godzina 8. Na wiadomości zaprasza Justyna Krakowiak.
6: Dobra wiadomość dla kierowców to koniec remontu na Śmigłego Rydza. 5000 żołnierzy USA do końca roku ma opuścić Niemcy. Majówka majówką, ale za chwilę matura. Przez cały dzień mnóstwo słońca, na termometrze już 8 stopni. Dobra wiadomość dla kierowców w Łodzi. Po latach prac aleja Śmigłego Rydza została w pełni wyremontowana. Można też przejechać rondem Broniewskiego, a ulica niższa stała się dwukierunkowa. To jednak nie koniec remontów w tej części Łodzi, bo w najbliższych dniach ruszy przebudowa Żgowskiej. O szczegółach Jakub Jędrzejewski.
7: W 2 minione weekendy drogowcy ułożyli ostatnie warstwy nowej nawierzchni na remontowanym odcinku, dzięki czemu w pełni przejezdne są aleja Śmigłego Rydza, rondo Broniewskiego i ulica niższa, na którą wraca ruch dwukierunkowy.
8: Pamiętajmy, że wcześniej też została wyremontowana ulica Bednarska, czy Lecznicza oraz Tuszyńska.
7: Mówi Tomasz Andrzejewski ze spółki Łódzkie Inwestycje. Jednocześnie nadal będą prowadzone prace przy torowisku. Jeśli chodzi o zmiany w kursowaniu MPK, to od niedzieli inaczej pojadą autobus 71 i Z13. Tego samego dnia rozpoczną się prace na ulicy Żgowskiej. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
6: A którędy w trakcie remontu przejadą tramwaje i autobusy, to można sprawdzić zaglądając na naszą stronę.
0: Więcej na radiołódź.pl.
6: W ciągu najbliższego roku Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec około 5000 żołnierzy. Decyzja ta została podjęta po tym, jak prezydent Donald Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza Friedricha Merza za jego uwagi dotyczące wojny USA z Iranem. Jan Pachlowski.
9: Jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, oświadczył w komunikacie główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Czytamy dalej w komunikacie. Donald Trump wstępnie zapowiedział tę redukcję na początku bieżącego tygodnia, po tym jak niemiecki kanclerz stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran. Napięcia między europejskimi przywódcami a administracją Trumpa nasiliły się w związku z wojną z Iranem, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły bez uprzedniego powiadomienia większości sojuszników z NATO. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Zmiany dla pracowników. Można już zwrócić się do pracodawcy o doliczenie do stażu pracy innych aktywności zawodowych, nie tylko tych wynikających z umowy o pracę. Jak podkreśla Monika Kiełczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzeniem okresów, które można doliczyć do stażu pracy, są zaświadczenia wydawane przez ZUS.
10: Staż ma wpływ na wiele uprawnień pracowniczych, na przykład na wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość dodatku stażowego czy długość okresu wypowiedzenia.
6: A do stażu można doliczyć m.in. okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wykonywania umów zlecenia, umów o świadczenie usług oraz umów agencyjnych. To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W poniedziałek rozpoczynają się matury. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników musi zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%.
11: Jest trochę stres jednak. Powiem szczerze, że już to napięcie tak od jakiegoś czasu czuję. Widzę, że to się tak przekłada trochę na mnie.
12: Wszystko, co możemy, to ćwiczymy. Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy. To jest na pewno bardzo stresujący czas. Szybko się skończy i wyczekujemy tak naprawdę tego dnia, aż będziemy po tym będziemy mogły odsapnąć.
13: Czuję, że jestem przygotowany.
6: A wyniki tegorocznych matur będą ogłoszone 8 lipca. Kolejne wiadomości o 9.
5: W Radiu Łódź czas na informacje sportowe. W naszym studiu Robert Zwoliński.
14: Dzień dobry. Piłkarze Widzewa Łódź przegrali 0-1 z Legią Warszawa w meczu 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Bramka dająca zwycięstwo gospodarzom padła w ostatniej akcji meczu. 3 punkty zapewnił gospodarzom Rafał Adamski, a trener łodzian Aleksander Wukowicz nie krył rozczarowania rezultatem.
15: Nie był to mecz wybitny, natomiast mecz, którym ten punkt byśmy na pewno szanowali, inaczej byśmy byli na pewno też nastawieni, czy inaczej po prostu byśmy się czuli. Jest to na pewno bolesna porażka.
14: A dla Widzewiaków był to już 3 z rzędu mecz wyjazdowy, w którym stracili gola po upływie 90 minuty. Łodzianie wciąż zajmują miejsce w strefie spadkowej, są na 16 miejscu z dorobkiem 36 punktów i do bezpiecznych miejsc tracą w tym momencie po 2 punkty. W następnej kolejce łodzianie zagrają przed własną publicznością z Lechią Gdańsk. A dzisiaj poznamy zdobywcę piłkarskiego Pucharu Polski. Na PGE Narodowym w Warszawie w walce o to trofeum zmierzą się Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Początek finałowego starcia o godzinie 16. Hubert Hurkacz awansował do półfinału tenisowego turnieju rangi Challenger w Cagliari. W ćwierćfinale Hurkacz wygrał z Włochem Matteo Berrettinim 2-1, a następnym rywalem Polaka będzie Argentyńczyk Roman Andres Buruszaga. Początek tego spotkania dzisiaj, nie wcześniej niż o godzinie 14.30. Piłkarze UKS Łódź w 31. kolejce pierwszej ligi podejmą dzisiaj Pogoń Siedlce i to drugi mecz z rzędu dla UKS-iaków na własnym boisku. Trener Grzegorz Szoka przyznaje, że choć rywal jest w tabeli niżej, to trzeba zagrać bardzo rozważnie.
16: Wiele razy to się sprawdza, że po prostu oddaje się piłkę przeciwnikowi, jest się dobrze zorganizowanym w obronie, czeka na te momenty, kiedy można kontratakować. Wydaje mi się, że w tym meczu możemy się spodziewać, że będą takie fragmenty.
14: Mecz UKS-u z Pogonią na Stadionie Króla rozpocznie się o 19.30, a relacja tekstowa tradycyjnie na radioloc.pl. A we wczorajszych meczach Górnik Łęczna przegrał ze Śląskiem Wrocław 0-4, a Puszcza Niepołomice pokonała Znicz Pruszków 1-0. Liderem tabeli pozostaje Wisła Kraków, która ma 2 punkty więcej od drugiego Śląska. Trzecia Wieczysta Kraków do Wisły traci 9 oczek, natomiast UKS na razie zajmuje 8. pozycję, no ale choćby dzisiaj jeszcze ma swój mecz, a później także zaległe spotkanie. Siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i pochodzący z Łasku Michał Bryl przegrali swój ostatni mecz grupowy podczas turnieju rangi Beach Pro Tour Elite w mieście Brasilia. Polacy w spotkaniu grupy D ulegli łotewskiej parze Martins Plavins i Christians Fokerocz 1-2. Bryl i Łosiak dzięki

0: do 25 stopni. Wiatr słaby z kierunków zachodnich, chwilami zmienne ciśnienie 1002 hektopaskale.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 7,5 minuty po godzinie 8, a my witamy się z Państwem ponownie w sobotę 2 maja. To Radio Łódź i najlepszy początek dnia. Patryk Lewy, Kuba Janik. Zapraszamy do godziny 10.

11 minut po godzinie 8 tu Radio Łódź, najlepszy początek dnia, czyli poranek dla aktywnych. W tej godzinie sprawdzimy, jak aktywnie spędzić czas w majówkę i co warto zrobić, jeżeli nie mają Państwo jeszcze planów. Oprócz tego oczywiście, by odwiedzić nas w naszym plenerowym studiu w Porcie Łódź, będziemy tam od godziny 10, a więcej o tym powiemy na naszej antenie już za kilka chwil.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź. To najlepszy początek dnia, poranek dla aktywnych, a aktywnie na pewno dzisiaj będzie za sprawą naszego plenerowego studia w Porcie Łódź. Ze mną jeszcze w studiu na Narutowicza Joanna Czekalska-Makowska z działu promocji. Dzień dobry, Asiu.
1: Witam serdecznie.
0: Opowiedz nam trochę, dlaczego warto do nas przyjść. Oczywiście nie tylko po to, by zobaczyć prezenterów, zobaczyć, jak radio od kulis wygląda. Natomiast ponoć są jakieś konkursy, jakieś nagrody?
1: No oczywiście, no troszeczkę tutaj zdradzasz. Ale dla tych wszystkich, co jeszcze nie mają planów majówkowych, zapraszamy serdecznie właśnie dzisiaj do naszego studia plenerowego. A na uczestników czekają animacje, konkursy z nagrodami oraz oczywiście możliwość zobaczenia, jak to mobilne studio wygląda. No i tak, że będą zmagania sportowe. Lubisz sport?
0: A wyglądam?
1: No, szczupły jesteś, więc chyba tak.
0: Znaczy, ja chyba po raz pierwszy na antenie powiem ten żart. Ja mam do sportu dwie lewe nogi, bo moje nazwisko to lewy i to idealnie pasuje, wiesz?
1: Okej, ale w gumę, w skakankę?
0: Nie, no to potrafię, tak.
1: No
0: tak,
1: dobra, chyba. To uczestnicy również będą musieli, jak będą chcieli wziąć udział w naszym konkursie.
0: Zapraszamy zatem do naszego studia plenerowego w Porcie Łódź od 10 do 17. Będzie można nie tylko wygrać jakieś fajne nagrody, ale także zobaczyć pracę radiowców od kulis.

Zalia i Piotr Rogucki, piękny duet na antenie Radia Łódź. Teraz trochę mniej pięknie będzie, bo kolejne utrudnienia w ruchu dla pasażerów MPK już od jutra. To w związku z rozpoczynającymi się remontami na ulicach Franciszkańskiej między Północną a Wojska Polskiego, a także na Żgowskiej od Dąbrowskiego do Bednarskiej. Linia 1 zostanie skrócona do skrzyżowania Ogrodowej i Nowomiejskiej. Więcej zmian za to, jeśli chodzi o piątkę i o szóstkę. Piątka z krańcówki Chojny-Kurczaki pojedzie Żgowską, następnie Paderewskiego, Pabianicką, ponownie Żgowską i Dąbrowskiego do Kilińskiego. Kolejne zmiany to przejazd dalej ulicami Pomorską, Placem Wolności, Nowomiejską, Zgierską i później już ta piątka na swoją stałą trasę do krańcówki Teofilów wraca. Linia numer 6 także skierowana zostanie objazdem Paderewskiego i Pabianicką i skrócona do skrzyżowania Ogrodowej i Nowomiejskiej, podobnie jak jedynka. Za to zmiana niezwiązana z żadnym remontem. Po prostu skrócenie dziewiętnastki do pętli Północna.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No dobrze, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: Do godziny 9 zajrzymy na pewno na stronę radioloc.pl, gdzie zestawienie top 7 pomysłów na majówkę w Łódzkiem i przypomnimy bardzo znany utwór formacji Coldplay, który 12 lat temu pojawił się w eterze. Ale to nie wszystko. Będę mieć także nagrody, dlatego warto z Radiem Łódź pozostać.

21 minut pozostało do godziny 9, a na naszej stronie zestawienie pomysłów na majówkę w Łódzkiem. Na początek zaglądamy do Kutna. Tam dzisiaj na scenie wystąpią m.in. takie gwiazdy jak Loka, Bero czy Oskar Cyms. Tam także cały majowy jarmark czeka do godziny 22. W naszym zestawieniu o Łodzi nie zapominamy. Nie zapominamy także o Muzeum Kanału Dętka, które ponownie zostało otwarte. Fanów aktywności na świeżym powietrzu zachęcamy do odwiedzenia ogrodu botanicznego. Na naszej stronie zdjęcia przepięknych tulipanów, choć tu ostrzegę, że trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo kolejki, a przynajmniej wczoraj, bardzo długie przy obu wejściach, ale wiedzą Państwo, jak to jest. Pierwsza randka niekoniecznie musi się odbyć w botaniku. A na koniec zaproszenie do odwiedzenia plenerowego studia Radia Łódź w porcie Łódź. Tam mnóstwo atrakcji, będzie można podejrzeć kulisy pracy radiowców i zgarnąć galantę nagrody. To wszystko już od godziny 10. Bardzo serdecznie zapraszam na początku w imieniu Wiktorii Makowskiej i Kuby Jędrzejewskiego. Po godzinie 13 Paulina Klima, Stasiak i Marcin Mendelbaum będą tam na Państwa czekać. Sam tam również będę, więc zapraszam. A więcej informacji i reszta propozycji z naszego majówkowego zestawienia oczywiście na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji.

A do godziny 9 pozostało już niecałe 13 minut. W Radiu Łódź nie tylko informujemy o tym, co najważniejsze, ale także wspominamy dobrą muzykę, bo dokładnie 12 lat temu swoją premierę miał utwór formacji Coldplay, który już teraz Państwo słyszą, Sky Full of Stars. Nie wiem jak Wy, ale ja nie mogę uwierzyć, że ten utwór jest z nami od ponad dekady. Posłuchajmy.

Zbliża się godzina 9, a to na naszej antenie oznacza najświeższe wydanie wiadomości, te już za kilka chwil. Nie zabraknie także sportu i prognozy pogody, choć wystarczy spojrzeć za okno, by wiedzieć, że dziś będzie naprawdę pięknie.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno z dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
6: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
8: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 9. Czas na wiadomości. Justyna Krakowiek.
10: Śmierć w wodzie. Na Pomorzu zginęły dwie osoby. Będzie pomoc dla sadowników. Po ostatnich przymrozkach wielu z nich straciło nadzieję na plony. Powiemy też o kolejnym remoncie w Łodzi. Tym razem prace ruszą na Franciszkańskiej. Sporo słońca, przez cały dzień temperatura idzie w górę. Dwie osoby zginęły na jeziorze Salino na Pomorzu. Przed północą na akwenie wywróciła się łódka z 5 osobami. W wodzie znaleziono 28-letnią kobietę i 27-letniego mężczyznę. W akcji poszukiwawczej brała udział grupa wodno-nurkowa. Zaginionych poszukiwano również za pomocą sonarów. Prokuratura wyjaśnia teraz okoliczności tragedii. Rolnicy i sadownicy nie pozostaną bez wsparcia. Minister Stefan Krajewski zapewnia, że poszkodowani na skutek przymrozków otrzymają pomoc. Resort rolnictwa przygotowuje się do liczenia strat i sporządza wniosek do Komisji Europejskiej o pieniądze. Daria Kania.
11: Minister Stefan Krajewski przyznaje, że rolnicy i sadownicy przegrali walkę z przymrozkami, ale jednocześnie zapewnia, że wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc. Jest już plan działania.
12: Ruszamy z kopyta od poniedziałku. Mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach, tak żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc.
11: Europoseł Krzysztof Hetman rozmawia już o tym z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
13: Jest taka rezerwa przewidziana na tego typu sytuacje nieszczęśliwe w wysokości 480 milionów euro. Taki wniosek musimy jak najszybciej do Komisji Europejskiej złożyć, dlatego tak szalenie ważne jest, aby jak najszybciej dokonać tej oceny skutków.
11: Sadownicy podkreślają, że przymrozki niemal całkowicie zniszczyły ich plony. Daria Kania, Polskie Radio.
10: Już jutro drogowcy rozpoczną remont ulicy Franciszkańskiej, gdzie przebudowany zostanie odcinek od Północnej do Wojska Polskiego. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu w Łodzi.
14: Rozpoczną się od wyburzenia kamienicy przy Franciszkańskiej 8. Gdy zniknie budynek stojący przy skrzyżowaniu z ulicą Wolborską, znajdzie się miejsce na dodatkowy pas ruchu. Wyprostowane zostanie także skrzyżowanie z Wolborską i Smugową, co ułatwi przejazd.
10: Miasto zapowiada poprawę układu drogowego, nowe miejsca parkingowe, no i więcej zieleni.
1: Więcej na radiołódź.pl.
10: stopień zagrożenia pożarowego w Lasach Włódzkim. Leśnicy i strażacy apelują o ostrożność. Na terenie Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej stacjonuje samolot Dromader, który uczestniczy w akcjach gaszenia lasów. Jak powiedział Radio Łódź Marcin Pampuch, dyrektor piotrkowskiego lotniska, maszyna od wielu lat jest bardzo dużym wsparciem dla strażaków.
15: Do akcji gaszenia pożaru lasów zadysponowane są samoloty M18 Dromader, które potrafią zabrać na pokład 2,5 tony środka gaśniczego. Zwykle jest to woda. Ten środek gaśniczy błyskawicznie powoduje zaduszenie ognia.
10: Samolot bierze udział w akcjach gaśniczych także poza województwem łódzkim. Ostatnio maszyna została wysłana w okolice Warszawy. Długi majowy weekend sprzyja spędzaniu czasu na rowerze lub hulajnodze. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji apeluje do kierowców, by zwracali uwagę na użytkowników jednośladów.
16: Szczególną uwagę policjanci zwrócą na zachowania kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pieszych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego.
10: W weekend kierowcy mogą spodziewać się większej liczby patroli drogowych. Mają sprawdzać m.in. trzeźwość kierowców. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę.
9: W Radiu Łódź czas na sport. Robert Zwoliński.
17: Piłkarze UKS Łódź w 31. kolejce pierwszej ligi podejmą dzisiaj Pogoń Siedlce i to drugi mecz z rzędu dla UKS-iaków na swoim boisku. Trener Grzegorz Szoka przyznaje, że choć rywal jest w tabeli niżej niż UKS, to trzeba zagrać bardzo rozważnie.
18: Wiele razy to się sprawdza, że po prostu daje się piłkę przeciwnikowi, jest się dobrze zorganizowanym w obronie, czeka na te momenty, kiedy można kontratakować i wydaje mi się, że w tym meczu możemy się spodziewać, że będą takie fragmenty.
17: A spotkanie UKS-u z Pogonią na Stadionie Króla rozpocznie się dzisiaj o 19.30, relacja tekstowa na radiołódź.pl. Swój mecz zagra dzisiaj także drugi zespół UKS-u. Rezerwy mają już tylko matematyczne szanse na utrzymanie się w drugiej lidze, ale pozostaną w tej grze, jeśli pokonają na wyjeździe rekord Bielsko-Biała. Trener łodzian Konrad Gerega zauważa jednak, że przed kilkoma jego podopiecznymi czas wielu egzaminów.
19: Przed niektórymi zawodnikami matury i oni też zdają teraz matury z poziomu centralnego. Doświadczają takiej rywalizacji, gdzie jeden moment decyduje o tym, czy grasz dobrze, czy źle. I mam takie przeświadczenie, że z niektórymi cały czas krążymy w kółko chłopakami i wracają te same demony, co może wynikać z presji, emocji, stresu meczowego.
17: A jak będzie dzisiaj? Początek meczu rekordu z UKS-em 2 o godzinie 14. Na pewno 3 punkty w tej kolejce zdobędzie za to lider Unia Skierniewice. Podopieczni Kamila Sochy mieli grać w tej kolejce z GKS-em Jastrzębie, ale ta drużyna wycofała się już kilka tygodni temu. Unici otrzymają więc 3 punkty za wygraną walkowerem i Skierniewiczanie pozostają liderem tabeli. Rozpaczliwa walka o utrzymanie natomiast przed piłkarzami Widzewa Łódź. Podopieczni Aleksandera Wukowicia przegrali wczoraj bardzo ważny i prestiżowy mecz z Legią Warszawa 0-1. W stolicy Widzewiacy stracili gola w ostatniej akcji meczu, a trener Wukowicz nie krył rozczarowania taką stratą punktów.
20: Nie był to mecz wybitny, natomiast mecz, którym ten punkt byśmy na pewno szanowali, inaczej byśmy byli na pewno też nastawieni, czy inaczej po prostu byśmy się czuli. Jest to na pewno bolesna porażka.
17: Widzew w tabeli pozostaje na 16. miejscu. Do bezpiecznych pozycji traci już jednak 2 punkty, a większość rywali w walce o utrzymanie jeszcze w tej kolejce nie grała. Później pozostaną już tylko 3 serie gier. O utrzymanie tylko, że w grupie pierwszej, trzeciej ligi walczy natomiast GKS Bełchatów. Przed brunatnymi mecz z bezpośrednim sąsiadem Olimpią Elbląg. Bełchatowianie tracą do tej drużyny 2 punkty. Olimpia jest na pierwszym bezpiecznym miejscu, a początek spotkania w Bełchatowie dzisiaj o 17:00. Natomiast w samo południe w Tomaszowie Mazowieckim Lechia podejmie Wigry Suwałki. Tomaszowianie utrzymanie mają już zapewnione, a Wigry marzą jeszcze o dogonieniu

0: zachodnich, chwilami zmienny, w dzień bezchmurnie lub tylko z zachmurzeniem małym, więc jeśli spędzają Państwo majówkę na świeżym powietrzu, warto pamiętać o kremie z filtrem.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 8 minut po godzinie 9. Błyskawicznie, przynajmniej z mojej perspektywy, upływa nasz poranek dla aktywnych. Program realizuje Kuba Janik, a przed mikrofonem Patryk Lewy. Zapraszam jeszcze do godziny 10.

0: wracać.
1: Blinding Lights. Tu oczywiście Radio Ucie, najlepszy początek dnia. Sprawdzimy, co jeszcze w naszym programie do godziny 10, a zagwarantować mogę, że będziemy mieli gości. Odwiedzą nas Paulina Klimas, Stasiak i Marcin Mendelbaum, którzy od 13 będą czekać na Państwa w naszym plenerowym studiu w Porcie Łódź, ale będę mieć też zaproszenie i do kina, i do teatru. Żeby takie zaproszenie zdobyć, należy napisać na studio@radioloc.pl lub nagrać głosówkę przez naszą stronę w temacie Państwa dzisiejszych planów.

0: Tu Radio Ucie, poranek dla aktywnych. W naszym studiu zapowiadani goście. Paulina Klimas, Stasiak, Marcin Mendelbaum. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Zapowiedział nas.
1: Zapowiedział nas. Tak wcześnie kazałeś nam tu przyjechać.
2: Człowieku, serca nie masz.
0: No nie mam. Nie jesteś pierwszą osobą, która mi to mówi. Niemniej zaprosiłem was, bo dzisiaj jesteście gwiazdami, można powiedzieć, w naszym plenerowym studiu w Radiu Łódź.
2: Widziałeś kiedyś gwiazdy w środku dnia?
1: No teraz widzi. Teraz o poranku, co prawda, ale...
0: Dokładnie tak. Do naszego plenerowego studia zapraszamy tam plejada gwiazd, wspomniani goście u mnie w studiu, także Kuba Jędrzejewski i Wiktoria Makowska. Dlaczego warto was odwiedzić dzisiaj między 10 a 16?
2: No bo to będzie najlepsze miejsce do tego, żeby odwiedzić. Po prostu nic ciekawszego w regionie się nie będzie działo.
1: W majówkę nic ciekawszego, drodzy państwo, nie znajdziecie, także zapraszamy serdecznie. My z Marcinem od 13 do 16. Wcześniej Kuba z Wiktorią, ale na miejscu również inne fajne atrakcje. Będą konkurencje i będzie można wygrać vouchery na zakupy, a w tych konkurencjach między innymi dla tatusiów przyszywanie guzika. Jakoś bardzo mnie rozczuliła ta konkurencja. Umiecie przyszywać guziki?
2: Oglądanie meczu piłkarskiego.
1: To by było za proste.
0: Ja nie potrafię przyszywać.
2: Oczywiście, nie wiem ile to potrwa, ale jakoś sobie dam radę. Pamiętam, no, zajęcia praktyczno-techniczne, było kiedyś takie coś w szkole i tam się człowiek uczył tego.
1: No to może przyjdą tacy tatusiowie, którzy przerobili tę lekcję w szkole i będą potrafili przyszyć guzik. Mamy natomiast będą skakać na skakankach i kręcić hula hop. Ale będą też oczywiście konkurencje dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będzie wata cukrowa, także zapraszamy do naszego studia plenerowego, będziemy też czytać bajki.
2: Będzie się sobie malowało twarz, czy komuś?
1: Ja tobie spróbuję pomalować, tak żebyś przypominał Marcina z XV wieku.
2: Mhm.
0: Ja miałem w planach przyjść, ale
1: właśnie
0: jak
1: harfa.
0: Zamierzasz mi twarz pomalować, to nie wiem, czy się wybiorę w takim razie.
2: No to ryzykuj, no zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: A ty harfę spakuj do plecaczka,
2: tak.
1: Bo na
2: mam taką składaną, tak.
1: Super, nerwy nareszcie. Drodzy państwo, jesteście świadkami. Marcin Mendelbaum po godzinie 13 zagra na harfie. Albo na nerwach.
2: Brzdęk, brzdęk.
0: Zapraszamy do naszego studia plenerowego.

24 minuty po godzinie 9. Tyle propozycji na majówkę już Państwu przedstawiliśmy, że teraz chętnie posłucham, co Wy macie w planach, być może na dzisiaj, być może na jutro. Z tej pogody na pewno trzeba korzystać. Przypomnę, zarówno dziś, jak i jutro nawet do 25 stopni pokażą termometry w najcieplejszym momencie dnia. Będąc z Państwem od godziny 6, zaskoczeniem nie będzie, że ta temperatura rośnie, ale gdy była ta godzina 6, tylko 3 stopnie były na termometrze, a teraz już prawie 19, więc jeszcze tylko dodamy 6 i będzie całe 25. studio@radiolot.pl. Tu czekam na zgłoszenia. Mam bilety do kina i bilety do teatru.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Do godziny 10 pozostało już tylko 29 minut, a na studio małpa radiolot.pl napisała do nas m.in. pani Ela, która wybiera się dzisiaj na rajd rowerowy po Arturówku. W planach także piknika. To wszystko, jak pani Ela nam napisała w rodzinnym wydaniu. Kosz smakołyków już przygotowany, szczególnie, że popołudniem jest zaplanowana także wycieczka do łódzkiego botanika. W szczególności, by zobaczyć te piękne tulipany. Pani Elu, trzymam kciuki, by to się udało, bo prawdę mówiąc, kolejki do łódzkiego botanika ogromne, a przynajmniej wczoraj. Pocieszę jednak, nawet jeśli nie uda się tam dostać, pięknie jest też w pobliskim Parku na Zdrowiu, a tulipany zawsze można zobaczyć. To na stronie radiolot.pl i w naszej aplikacji.

0: Tu Radio Ucie, najlepszy początek dnia. Czas sprezentować naszemu słuchaczowi jedną z nagród, jakie mam właśnie dla Państwa.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A napisał do nas pan Adrian krótko, ale konkretnie. Mianowicie, piękna pogoda, dobra kawa, cisza i Radio Łódź. Ja tylko zastanawiam się, jak łączymy Radio Łódź i ciszę, ale obstawiam, że tutaj chodzi o ciszę tej pięknej natury, bo pan Adrian napisał do nas z niedalekiego Lutomierska pod Łodzią. Oprócz odpoczynku też od czasu do czasu pan Adrian próbuje chwycić za pędzel i malować swoją altankę. Dzień drugi tych prób, więc mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj trochę pan pomaluje, jeszcze trochę jutro i altanka na cały letni sezon będzie już przepięknie wymalowana. A w wolnej chwili zapraszam po odbiór dwuosobowego zaproszenia do kina. Co prawda do nas, do Łodzi, na Narutowicza, ale myślę, że warto.

Tu Radio Ucie, najlepszy początek dnia i poranek dla aktywnych. Teraz w klimacie tej aktywności można powiedzieć tak w cudzysłowie, że się zakręcimy, bo zapraszamy Państwa na niedzielę, dopiero co prawda na 21 czerwca, ale wszystkich miłośników aktywności, dobrej energii zapraszamy do wspólnego świętowania, zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, czyli na bieg jubileuszowy 5 do setki. A to oczywiście z okazji 95-lecia Radia Łódź. Chcemy uczcić jubileusz naszej rozgłośni razem z Wami, czyli mieszkańcami Łodzi, regionu, słuchaczami, a także przedstawicielami różnych środowisk w ruchu, na świeżym powietrzu i w rodzinnej atmosferze. Gwarantujemy, że na tym wydarzeniu każdy znajdzie coś dla siebie. Główny punkt programu to bieg sztafetowy dla dorosłych, w którym drużyny będą mogły wspólnie pokonać trasę, rywalizując i jednocześnie świetnie się bawiąc. Do udziału zapraszamy zarówno zespoły firmowe, instytucje, organizacje, jak i grupy przyjaciół czy rodzin. Ale nie zapominamy również o młodzieży i najmłodszych uczestnikach. W ramach wydarzenia odbędą się także biegi dziecięce na różnych dystansach, dostosowanych do wieku uczestników. Na miejscu także strefa zabaw dla dzieci i dużo możliwości do aktywnego spędzenia czasu. Szczegóły oczywiście na radioloc.pl. Zapraszamy już 21 czerwca.

11 minut pozostało do godziny 10 i do startu naszego plenerowego studia Radia Łódź. Dzisiaj w Porcie Łódź. Tam mnóstwo atrakcji, mnóstwo konkursów, ale co najważniejsze, gratka dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda radio od kulis. Od 10 do 16 będziemy właśnie stamtąd nasz program nadawać. Między 10 a 13 program poprowadzą dla Państwa Wiktoria Makowska i Kuba Jędrzejewski, a między 13 a 16 Paulina Klimas-Stasiak i Marcin Mendelbaum.

0: I tym sposobem wspólnie spędziliśmy ten poranek do godziny 10. Patryk Lewy, dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia we wtorek między 13 a 16.
1: Reklama. Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
8: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
9: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
8: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
10: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 10. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Dziś ulice w regionie mimo kwitnącej wiosny mają tylko dwa kolory, biały i czerwony. Polacy polubili system kaucyjny, korzysta z niego już 1/3 obywateli. Więcej patroli na drogach, policja apeluje o rozwagę. W regionie niemal bezchmurne niebo, na termometrze 18 stopni. Dziś Dzień Flagi. W pierwsze dni maja wywieszamy polską flagę jako wyraz szacunku do państwowego symbolu i okazania dumy z przynależności narodowej.
12: Wywieszamy flagę bez herbu państwowego na białym polu, dlatego że to jest flaga, która jest właściwie przewidziana do użytkowania wyłącznie przez ambasady, misje dyplomatyczne, misje wojskowe za granicą i polskie statki.
11: Wyjaśnia historyk dr Andrzej Kompa z Uniwersytetu Łódzkiego. Co więcej, flagi nie powinno się eksponować podczas ulewy czy silnego wiatru, a jeśli zostanie zniszczona, nie można jej po prostu wyrzucić.
12: Flagę rozszywamy pomiędzy pasem białym i pasem czerwonym i wtedy ona już nie jest flagą. Wtedy można ją zutylizować tak jak wszystkie inne tekstylne materiały, czyli w osobnych punktach, do których oddajemy właśnie ubrania czy jakiekolwiek inne tekstylie.
11: A Dzień Flagi obchodzimy od 2004 roku. 1/3 Polaków korzysta z systemu kaucyjnego co najmniej raz w tygodniu. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie jednego z operatorów systemu kaucyjnego, kaucja.pl. Ponadto niemal 30% Polaków przyznaje, że zwraca opakowania 2 lub 3 razy w miesiącu. Raport widział Kacper Józefowicz.
13: W publikacji podkreślono, że 70% użytkowników ocenia proces zwrotu jako łatwy. Zdaniem autorów badania oznacza to, że główne bariery mają charakter operacyjny, a nie mentalny. Najczęstszymi problemami związanymi ze zwrotem butelek są zbyt mała liczba punktów przyjmujących je, zbyt duża odległość od nich oraz czas potrzebny na odzyskanie kaucji. W Polsce działa obecnie ponad 50 tysięcy punktów zbiórek butelek i puszek kaucyjnych, z czego ponad 9 tysięcy z nich to tak zwane butelkomaty.
11: Z najnowszego badania udostępnionego przez Polską Agencję Prasową wynika, że już ponad połowa Polaków skorzystała z systemu kaucyjnego.
14: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
11: 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło do 66 wypadków, zginęło 5 osób. O apelach policji Aleksander Przoniak.
15: Funkcjonariusze kontrolują kierowców i stan pojazdów, mówi komisarz Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
16: Możemy spodziewać się wzmożonych kontroli prędkości, ale również kontroli trzeźwości, kontroli tego, czy kierowcy nie znajdują się pod wpływem narkotyków.
15: Słoneczna aura i wysokie temperatury oznaczają, że na drogach podczas majówki może pojawić się więcej rowerzystów i motocyklistów. Choćby dlatego kluczowe jest zachowanie bezpiecznej prędkości, mówi nadkomisarz Krzysztof Król z policji w Pile.
17: Zwracajmy na to mocno, szczególnie uwagę, bądźmy ostrożni.
15: Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
11: Opatrunek, który nie tylko chroni rany, ale też leczy. Taki materiał stworzyli naukowcy z Gdańska i z Łodzi. To specjalny żel, który działa jak inteligentna warstwa, zabezpiecza ranę, pomaga zwalczać bakterie i może powoli uwalniać leki tam, gdzie są potrzebne. Mówi doktor habilitowany Łukasz Półtorak z Uniwersytetu Łódzkiego.
18: Uwalniając w sposób kontrolowany ten lek, czyli nie dostajemy tak jakby dawki największej w jednym momencie, tylko ta dawka jest rozkładana w czasie, żeby działać jak najbardziej skutecznie, to nie mamy efektu cytotoksyczności, czyli te materiały, z których hydrożel powstał, nie zabijają nam komórek.
11: Materiał jest na razie na etapie badań laboratoryjnych. Dotychczasowe testy wskazują jednak, że działa i jest bezpieczny. Na kolejną porcję wiadomości zapraszam za godzinę. Dziś na termometrze mamy zobaczyć rekordowe, jak do tej pory, 23 stopnie. To oczywiście dopiero za chwilę, bo póki co na termometrze 18 stopni. Mnóstwo słońca przez cały dzień w całym regionie, a wiatr dziś na pewno nie będzie nam dokuczał.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Ale to taka dość nietypowa sobota. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry Państwu.
2: Wiktoria Mankowska, dzień dobry.
1: Jesteśmy w porcie Łódź, a właściwie za portem Łódź, troszeczkę schowani, ale mamy nadzieję, że Państwo do nas traficie. Oczywiście plenerowe studio Radia Łódź właśnie tutaj dzisiaj na Państwa czeka.
2: Mamy gry, zabawy, wata cukrowa, ale będzie się bardzo dużo dzisiaj działo. O tym co i jak to za chwilę, ale na początek myślę, że chyba trochę zagramy.
1: Tak, zagrajmy. Ja się...

0: Słuchacie Państwo Radia Łódź na zegarach 11:08, a to oznacza, że dokładnie za chwilkę w naszym radiu kącik kulturalny jak co dzień, także zapraszamy serdecznie na Czas na Kulturę.
1: Czas na Kulturę.
2: Anna Grablińska, dzień dobry. Dziś obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej nie tylko na ulicy Piotrkowskiej, ale również na przykład zabytkowy schron Brus poleca się Państwa uwadze, a Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Militariów Kompania Brus przypomina adres Konstantynowska 98. Tam będzie można zobaczyć właśnie ów schron. Sale tematyczne, będzie można porozmawiać z przewodnikiem. Czekają także inne atrakcje jeszcze do godziny 16. Można również odwiedzić dzisiaj Bibułę, czyli tajną drukarnię Józefa i Marii Piłsudskich. W każdą sobotę i niedzielę można tam zwiedzać wystawę stałą Walka Słowem z przewodnikiem lub kuratorem i dzisiaj oraz jutro. Także będzie taka możliwość. Bajeczne soboty co tydzień proponuje Narodowe Centrum Kultury Filmowej, a każda sobota to zupełnie nowy program pełen inspirujących aktywności. Już się rozpoczęły pierwsze warsztaty, natomiast jeszcze dzieci będą nagrywać swoją ścieżkę dźwiękową do filmu. O godzinie 12 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a o 14 w wieku od 7 do 9 lat. To w NCKF-ie w Łódzkim EC1. Także w NCKF-ie trwa retrospektywa Alfreda Hitchcocka. Dzisiaj filmowy roller coaster w technikolorze, czyli północ, północny zachód z Carym Grantem. Szpiegowska gonitwa, zabawne perypetie trwają 2 godziny z okładem, a Grant gra tutaj zwykłego mężczyznę z nieco nadopiekuńczą matką, który niespodziewanie ląduje w samym środku szpiegowskiego zamieszania. O godzinie 19:30 rozpocznie się ta projekcja WC1 w NCKF-ie. I przypominamy o finisażu wystawy Muminki, drzwi są zawsze otwarte. Z okazji tego, że wystawa już tylko do jutra czynna jest w Muzeum Kinematografii, przygotowano mnóstwo atrakcji, a dzisiaj między innymi film Szczęśliwe Dni Muminków o godzinie 14:30. Animacja o tym, jak to Muminki wspominają tatuś swoje dzieciństwo, Muminek jak z Ryjkiem i Włóczykijem wyruszyli, by dowiedzieć się, czy Ziemi zagraża kometa, a mamusia niesamowitą wizytę przybyszów z kosmosu. Będzie także zwiedzanie z przewodnikiem wystawy o godzinie 15 połączone z warsztatami. Kolejny zestaw filmów o godzinie 16. Natomiast o godzinie 18 odbędzie się seans specjalny. To będzie film Księga Lata z 2024 roku w reżyserii Charlie'ego McDowella. Film fabularny, adaptacja powieści Lato. Tove Jansson to jest książka, którą napisała, gdy już przestała pisać o muminkach. Glenn Close, świetna w roli babci. Muzyka Hani Rani, warto to podkreślić. A bohaterką filmu jest kilkuletnia dziewczynka, która spędza lato razem z ojcem i babcią na małej, bezludnej wyspie w Zatoce Fińskiej. To jest film z biograficznymi wątkami związanymi z postacią autorki Muminków. Przypomnę, godzina 18. A jeśli ktoś by chciał wybrać się dzisiaj do teatru, to jest taka możliwość. Podobnie jak wczoraj Teatr Powszechny proponuje Uciekinierki, to w hali Expo o godzinie 16. Natomiast Szalone nożyczki w reżyserii Marcina Sławińskiego można obejrzeć o godzinie 19 w drugiej tymczasowej siedzibie Teatru Powszechnego przy ulicy Nowogrodzkiej 2B.

0: To Charlie Puth, Fit Kenny i piosenka Kraj. A my oczywiście cały czas jesteśmy w porcie Łódź. Dotarł też do nas nasz ulubiony fotoreporter Sebastian Szwajkowski, który tutaj cyka dla Państwa zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć, jeśli do nas nie przyjedziecie, niestety, zobaczyć wszystko, co tu się dzieje na radioloc.pl albo w naszej aplikacji, więc serdecznie zapraszamy właśnie do odwiedzania tych portali, bo tam o tym wszystkim, co tutaj się dzieje, również piszemy. A dzieje się naprawdę sporo.
1: Dzieje się sporo, właśnie rozpoczęły się zawody rodzinne i to właśnie jest tutaj chyba największa w tym momencie atrakcja. Już tutaj nasz dział pracuje nad tym, żeby wyłonić zwycięzcę, a ja przypominam, że do wygrania są naprawdę bardzo w porządku nagrody, a poza tym oczywiście nadal słońce, gry, zabawy i w sumie plener, majówka w plenerze.
0: To ja jeszcze wrócę na chwilę do tego, o czym rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie. Pamiętasz, o tej folii mówiłaś? Zobacz, tak. Jak ona jest już pełna.
1: O kurczę, faktycznie, nie zauważyłam tego wcześniej, ale ta folia, którą tak badałam skrupulatnie dla Państwa, faktycznie jest już kolorowa i wygląda typowo radiościowo.
0: Tak, tutaj naprawdę jest bardzo kolorowo, bo są kolorowe klocki, są kolorowe twarze, tatuaże, stoliki, namioty, właśnie te zawody, więc serdecznie zapraszamy do Portu Łódź. Jesteśmy w sportstacji, czyli na tyłach Portu Łódź. Jeśli ktoś chciałby tu do nas dotrzeć, no to oczywiście jest to bardzo proste. Też w porcie są takie słuchawki radiowe, więc wystarczy przez nie przejść jak przez tunel i wystarczy no tutaj z nami razem być, więc tak, zapraszamy.
1: Zapraszamy. Tunel do radiości. Zapraszamy serdecznie.

0: Sponsorem relacji jest Port Łódź.
1: No właśnie, bo my w tym porcie Łódź cały czas jesteśmy. Tutaj plenerowe studio Radia Łódź i wiele aktywności, ale w naszym studiu też goście.
2: Goście. Z nami jest pan Maciej Jurkiewicz z serwowania i gotowania IKEA. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Skoro majówka, to nie sposób nie wspomnieć o grillu. I gdzieś tam chciałabym zapytać o kwestie dotyczące nowości grillowych, jakie macie.
3: Jasne. Tak, mamy nowy grill w IKEA. Jest to grill modułowy, Grillscar. Miałem przyjemność skręcać go na potrzeby ekspozycji na naszym dziale i mogę zapewnić, że właśnie bardzo łatwo się go składa i właśnie jest on modułowy. W takiej podstawowej wersji jest to grill z przykryciem, zbudowanym termometrem i do niego można dokupać sobie właśnie moduły, na przykład rozkładane skrzydła, które pozwalają na więcej uzyskać więcej przestrzeni na gotowanie, albo dodatkowy nawet blat, który można zamontować albo równolegle, albo w kształcie jakby litery L. No, co pozwala sobie też dostosować ten grill do przestrzeni, którą posiadamy.
1: No właśnie, bo tych możliwości grillowych tutaj jest naprawdę sporo. Niektórzy wybierają grilla, niektórzy jakieś ognisko. A co jeszcze znajdziemy w waszej ofercie?
3: Mamy też dużo artykułów, takich utensyliów grillowych. Poza takimi najbardziej typowymi rzeczami jak łopatki, szczypce czy na przykład szczotka do grilla, mamy też dużo artykułów, które pozwalają nadać grillowi taki amerykański sznyt. Mamy na przykład koszyki do frytek, mamy takie metalowe tacki, pojemniczki metalowe na sosy. Takie rzeczy, które można by zobaczyć w jakiejś restauracji amerykańskiej z lat 60.
1: No właśnie, często tych takich rzeczy do grilla mam wrażenie, że brakuje, jak się już budzimy, chcemy robić grilla i nagle się okazuje, że nie mamy, a przypominamy, że dzisiaj jest sobota i sklepy są normalnie otwarte, także tutaj do IKEA można wpaść, prawda?
3: Jak najbardziej, zapraszamy.
2: No to zapraszamy, szczególnie, że sobota, no i pogoda na takiego grilla majówkowego dopisuje, więc czego chcieć więcej.
1: Dokładnie.
0: Sponsorem relacji był Port Łódź.

0: Autopromocja.
1: To było wyjątkowe wydarzenie w Radiu Łódź. 28 kwietnia w legendarnym studiu Henryka Debicha wystąpiła znakomita wiolonczelistka Dobrawa Czocher. Koncert odbył się w ramach jubileuszu 95-lecia Radia Łódź, a Dobrawa Czocher zagrała utwory ze swojej najnowszej płyty.
2: Album State of Matter i oczywiście to też jest ubrane w te kolory wody. Jak pokazać kolor za pomocą dźwięków?
1: O tym m.in. w rozmowie z Dobrawą Czocher. Audycja z klasyką w tle. Niedziela, 3 maja, godzina 22. Patrycja Pawłowicz, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pusty.
5: To jest 21 wiek.
6: A administracja nie pomoże.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
9: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
10: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drodze.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
12: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
13: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
12: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
14: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony, przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
0: Po reklamie.
16: Sobota. Wolna sobota.
17: I my tak pięknie spędzamy tę sobotę razem z Państwem. Oczywiście w porcie Łódź jesteśmy. Coraz więcej osób, bardzo nas to cieszy, więc mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej.
18: Myślę, że tak, biorąc pod uwagę pogodę, bo trzeba to podkreślać, że temperatura dzisiaj jest naprawdę wyjątkowo majówkowa. Robi się coraz cieplej i bardzo z tego powodu się cieszymy. No i tak patrzę na te tatuaże, Kuba, ja chyba sobie jednak zrobię.
17: To my idziemy zrobić sobie tatuaż, a Państwo niech posłuchają Spider's Webs.

To grupa No Doubt i Spiderwebs i tak Państwu gramy w tę sobotę. Bardzo aktywną sobotę, szczególnie jeśli spędzacie ją z Radiem Łódź w porcie. Łódź, nie zapominajmy, że po majówce wraca matura. No niestety, albo stety, te osoby, które były w ostatniej klasie liceum w tym roku, no to przed sobą mają teraz tak zwany egzamin dojrzałości, a my do tego egzaminu pomagamy się Wam przygotować. Wiktoria Makowska konkretnie, nasza filolożka, zdradza pewne tajniki, to czego nie zapomnieć. O tym więcej usłyszycie już za chwilę, ale zanim to najpierw muzycznie zagrajmy Wonder i Courtney Barnett.

0: Matura zdaj z radością. Zaprasza Wiktoria Makowska.
1: Czy złamanie prawa może być właściwe? Właśnie z takim dylematem mierzy się Antygona Sofoklesa. W tragedii sytuacja wydaje się prosta, ale tylko na pierwszy rzut oka. Król Kreon wydaje zakaz. Polinejkes, zdrajca, nie może być pochowany. A w świecie starożytnych to coś więcej niż decyzja polityczna. Brak pochówku oznacza brak spokoju po śmierci. I wtedy pojawia się Antygona. Łamie zakaz, ale świadomie. I co najważniejsze, od początku wie, że zapłaci za to życiem. To nie jest impuls, to decyzja. Dlaczego zatem Antygona łamie prawo? Bo kieruje się czymś, co dla niej stoi ponad prawem państwowym, prawem boskim, moralnością. Dla niej pochowanie brata to nie wybór, to obowiązek, którego nie można negocjować. I teraz ważna rzecz. Ona nie buntuje się dla zasady. To nie jest rewolucjonistka, która chce obalić władzę. Ona po prostu nie potrafi zrobić inaczej. Bo gdyby posłuchała Kreona, zdradziłaby samą siebie. Dlatego często mówi się, że Antygona wygrywa moralnie, bo zostaje wierna swoim wartościom do samego końca. Ale ten konflikt ma jeszcze drugą stronę medalu i nie jest czarno-biały. Bo spójrzmy na Kreona. On nie wprowadza zakazu bez powodu. Chce pokazać, że zdrada państwowa ma swoje konsekwencje i że prawo działa i obowiązuje wszystkich. I teraz pomyśl, co by było, gdyby każdy łamał prawo, bo uważa je za niesprawiedliwe? Powstaje chaos. Kreon chce temu zapobiec. Chce stabilności, porządku, kontroli. Problem w tym, że idzie za daleko. Zamyka się na argumenty i kompletnie nie słucha innych. I w pewnym momencie ważniejsze od dobra ludzi staje się dla niego własne zdanie. I właśnie wtedy zaczyna przegrywać. I tutaj dochodzimy wspólnie do sedna tej tragedii. To nie jest historia o tym, kto ma rację, tylko o tym, że obie strony tak naprawdę ją mają. Antygona reprezentuje moralność i wierność wartościom. Kreon – prawo i odpowiedzialność za państwo. I tych dwóch rzeczy niestety nie da się tutaj pogodzić. Dlatego ta historia kończy się tragedią, bo kiedy ścierają się dwie równorzędne racje, to nigdy nie ma dobrego rozwiązania. Antygona nie daje prostej odpowiedzi. Pokazuje coś dużo trudniejszego, że czasem złamanie prawa może być moralnie słuszne, ale i tak prowadzi do katastrofy. I że wybór między prawem a sumieniem to jeden z najtrudniejszych wyborów, jakie możemy podjąć.
2: A jeśli chcesz wiedzieć więcej o maturze, powtórkach maturalnych i tym, co jest najważniejsze na ostatniej prostej, to zapraszam Cię na nasz cykl Matura zdaj z radiością. Więcej informacji znajdziesz na naszym Instagramie i TikToku. Wiktoria Makowska, do usłyszenia.
3: No ja powiem Państwu, że na szczęście matura już za mną, ale Wiktoria ma jeszcze jedną ciekawostkę dla Was.
4: Oczywiście, no jedną to za mało, ale żeby nie było za dużo tych treści maturalnych, szczególnie w weekend majowy, ja wiem, że matura już w poniedziałek, ale chciałam tylko dorzucić, że w tym roku tak dużo maturzystów nie było od wielu lat, bo w poniedziałek, 4 maja, rozpoczynamy egzamin oczywiście z języka polskiego, a w sumie matury w tym roku napisze około 450 tysięcy osób i to jest rekord, bo duża liczba tegorocznych absolwentów liceów i tych to jest efekt poprzednich reform edukacji, czyli obowiązku szkolnego dla sześciolatków i likwidacji gimnazjów. Także naprawdę tych maturzystów w tym roku mamy sporo.
3: A ty jak wspominasz swoją maturę?
4: Bardzo dobrze, najlepiej tam z polskiego, wiadomo. Ale nie, był to ciekawy czas i uważam, że im dalej w las i dalej w życie, tym wydaje mi się, że matura to była naprawdę tylko takim małym pierwiastkiem tego, co działo się później.
3: Pozwolę sobie pokusić się o takie stwierdzenie, że matura to bzdura i trzeba korzystać ze wszystkich tych propozycji, które do nas spływają. I taką propozycję my oczywiście dzisiaj dla was mamy. Port Łódź, czekamy na Was tutaj. Jesteśmy do godziny 17 aż.
4: Tak jest, zapraszamy.

0: Sobota, wolna sobota z Radiem Łódź i majówka z Radiem Łódź. Dzisiaj w takim pakiecie. My jesteśmy tutaj w sportstacji za portem Łódź. Wszystko z Łodzią związane, ale no nasze tatuaże też z Łodzią troszkę związane, bo muszę przyznać, szanowni państwo, że namówiłam Kubę na tatuaż. Nie tylko ja zrobiłam, Kuba też ma.
1: Dokładnie. Tak jak rozmawialiśmy w poprzednich wejściach, są u nas takie tatuaże, które sobie można zrobić. Oczywiście one są zmywalne, także spokojnie. Ja mam mikrofon, Wiktoria ma...
0: logo Radia Łódź i takie słuchawki też.
1: Tak, ale tam jest jeszcze kilka innych do wyboru, więc kto by chciał, to tutaj nasza kochana Ewa oczywiście robi takie tatuaże, więc serdecznie zapraszamy. Mamy malowanie buziek, klocki duże, mamy popcorn, watę cukrową. Tych osób, które tutaj są, również przybywa, ale cały czas z tego, co patrzę na parking, miejsc parkingowych jest dużo, więc nie ma się czego obawiać i wystarczy przyjechać do portu Łódź.
0: Wystarczy przyjechać, a przy okazji, jak już państwo będziecie do nas jechać, to zapraszamy do słuchania naszego serwisu informacyjnego, bo już w samo południe Justyna Krakowiak powie, co tam słychać.

0: Autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
12: Jest 12.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. W lasach w Łódzkiem sucho i z zagrożeniem pożarowym. Parada z flagą na ulicach Zgierza. Majówka w Zakopanem. Dziś po południu trudno tam będzie przejechać. Już za chwilę o tym. Dlaczego? W całym regionie słonecznie i ciepło. Od wręczenia odznaczeń państwowych przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą rozpoczęły się uroczystości Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział pracę nad zmianami, które miałyby zachęcić Polaków do powrotu do kraju. Uroczystości obserwował Mariusz Piśniewski.
13: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że budowanie wspólnoty narodowej przekracza granice, a polska flaga jednoczy.
14: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie, na wszystkich szerokościach geograficznych.
13: Prezydent, wręczając nominację do swojej Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą, wspomniał, że wielu Polaków na emigracji waha się, czy nie wrócić do kraju i trzeba im ułatwić ten powrót.
14: Musimy w Radzie do Spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, naszą narodową wspólnotę do tego, aby do Polski wrócić.
13: Dziś prezydent także uczestniczy w uroczystości podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego i wręczy nominacje generalskie i admiralskie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
12: W lasach województwa łódzkiego obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Brak opadów deszczu, niska wilgotność powietrza, zmienny wiatr tworzą niesprzyjającą aurę. W takich warunkach łatwo o pożar. Nasz reporter Paweł Kwiatkowski pojechał do lasu w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, by sprawdzić, jak tam wygląda sytuacja.
15: Widać w lesie, że jest bardzo mało deszczu i jest niebezpiecznie. Mam nadzieję, że nie skończy się to żadnym pożarem, bo widać i zwierzęta, i rośliny. Fatalnie to wygląda.
16: Suchawo i zimno jest w tej chwili, ale myślę, że troszkę popada i się ociepli.
17: Okolice tam Piotrkowa, typu takie trawiaste gdzieś tam, torfowiska i tak dalej, jak najbardziej, bo sam byłem świadkiem, nie tak dawno był tam pożar.
12: A służby przypominają, że używanie otwartego ognia w lesie jest zabronione. Ulicami Zgierza przeszła uroczysta parada z okazji Dnia Flagi. Kilkudziesięciu harcerzy niosło flagę o długości ponad 120 metrów. Uroczysty pochód ruszył spod stadionu Mosir przy ulicy Wschodniej, a na miejscu był Adam Łużyński.
5: Jest to niesamowite święto dla harcerzy, w którym wszyscy razem się łączymy. Wszyscy harcerze z całego Chówca.
18: Harcerze Chówca ZHP Zgierz starają się pamiętać zawsze o tym dniu.
19: Widzę, że pani też ubrała się w barwy narodowe dzisiaj.
20: Tak, oczywiście. Trzeba podtrzymywać tradycje.
21: Flagę możemy też spotkać idąc do sklepu na polskich produktach.
20: To jest nasz symbol.
12: A pochód zakończył się w centrum na placu Jana Pawła II.
1: Więcej na radiołódź.pl.
12: To zawsze duża atrakcja dla turystów i mieszkańców. W Zakopanem uroczyście rozpocznie się dziś wiosenny wypas owiec. Ulicami miasta przejdzie Redyk, czyli pasterski pochód na hale w kierunku Doliny Białego. Redyk rozpocznie się o 15. Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji, zapowiada, że to spowoduje utrudnienia w ruchu.
22: Od godziny 15 do 18 należy spodziewać się sporych utrudnień w ruchu drogowym właśnie w centrum miasta z racji tego, że ten Redyk będzie tamtędy przechodził. W tym rejonie na pewno będzie można zobaczyć tą wyjątkową atrakcję turystyczną, ale też trzeba mieć świadomość tego, że nie będzie można swobodnie poruszać się po mieście. Będziemy starali się właśnie odpowiednio zorganizować tak ruch, aby było bezpiecznie.
12: Redyk będzie połączony z akcją charytatywną. Kolejne wiadomości za godzinę. Proszę dziś koniecznie wybrać się na spacer, na przykład do naszego plenerowego studia. Po tylu dniach z chłodną aurą w końcu zaczęła się prawdziwa ciepła wiosna. Dziś na termometrze maksymalnie 23 stopnie i całe morze słońca. I wszystko wskazuje też na to, że początek tygodnia też przywita nas wysokimi temperaturami.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Wolna i słoneczna sobota z Radiem Łódź. Jesteśmy nadal w porcie Łódź, dokładnie w Sport Stacji. I Jakub Jędrzejewski jest obok mnie, ja Wiktoria Makowska, a program realizują panowie, których przedstawi Kuba. Kuba kto?
2: Tomasz Fryliński, Adam Miksa i Jakub Janik. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, bo tych osób tutaj przybywa, bo naprawdę do obsługi tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, potrzeba kilka osób, a potrzeba, bo jest też sporo już was tutaj, więc jeśli ktoś jeszcze chciałby do nas dołączyć, to oczywiście serdecznie zapraszamy. A ja tylko przypomnę, że w tym roku Radio Łódź obchodzi 95. urodziny. I teraz taka piosenka, która będzie trochę do tego nawiązywać. Edyta Bartosiewicz i urodziny.

0: Tutaj w porcie Łódź coraz więcej rzeczy się dzieje. Właśnie przyszła do nas pewna pani, która czyta pewną bajkę. Co to za bajka?
1: Pipi Pończuszanka. Taka
0: no
1: bajka.
0: Właśnie, ta nazwa tutaj jest, te nazwy są bardzo różne, bo jest Pipi Pończuszanka, Pipi Langstrumpf, mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem, i z Pipi za chwilkę porozmawiamy, a tymczasem zapraszamy tutaj do portu Łódź, bo tutaj naprawdę sporo się cały czas dzieje.
1: Ja jestem w szoku, jeśli chodzi o klocki, jakie one mają powodzenie w ogóle. Tutaj już było tyle konstrukcji przez te 2 godziny, że naprawdę można byłoby tylko się uczyć od tych najmłodszych.
0: To my może pójdziemy, zobaczymy, co tam się dzieje, a państwo jak chcą, to niech przyjadą do nas i sami zobaczą na własne oczy.
1: Zapraszamy.

0: Sponsorem relacji jest Port Łódź.
1: Wszystko się zgadza, jesteśmy w porcie Łódź, Sport Stacja. Jeszcze będziemy z Państwem do godziny 17, ale teraz w naszym studiu plenerowym gość.
2: Mamy tutaj obok mnie, stoi Pippi Langstraff, Pippi Pończoszanka, różnie się to tytułuje. Dzień dobry, witamy.
3: Witam serdecznie, dzień dobry. Wszystkie dzieci, wszystkich dorosłych, wszystkich tych, którzy już znają moje historie i tych, którzy nie znają również, witam serdecznie.
2: No a jakie ty historie dzisiaj, Pippi, przedstawiasz tutaj w porcie?
3: O matko, ja mam tak dużo historii do opowiedzenia, tyle w moim życiu się dzieje, że słuchajcie, no wybrałam kilka opowieści, ale ja je przeczytam, bo jak dużo się dzieje w życiu, to człowiek nie o wszystkim pamięta, i niedokładnie, a nie chciałabym troszeczkę tak nakłamać innym dzieciom tych historii moich z życia, więc ja będę dzisiaj czytała. Ja dzisiaj czytam o moich historiach, bo na szczęście, wiecie, one się urodziły po 45 roku, po wojnie i tak dużo ich dużo było i na szczęście moja cudowna mama je spisała.
1: Pippi wchodzi na pokład. To o czym będzie dzisiaj historia? Tak troszeczkę zdradźmy.
3: O, no więc tak, przedstawiam się dzieciom, bo mówię kim jestem. Opowiadam o tym, jak sobie chodzę do sklepu, po sklepach, jak kupuję. I ja uwielbiam kupować. Ja nawet kupiłabym sobie instrument, żeby na nim pograć, chociaż moi przyjaciele mi zawsze przypominają, że no ja nie umiem na tym grać, więc jak sobie kupię instrument? Ale wiecie, ja jeszcze nie spróbowałam. To skąd ja mam wiedzieć, że ja nie umiem grać? Jak spróbuję, to zobaczę. Najem się mnóstwa cukierków. Tak dużego mnóstwa cukierków, że nie wiem, czy brzuch będzie mnie bolał od nich, czy od pewnych lekarstw, których wypiję bardzo, bardzo dużo. Pochodzę sobie, słuchajcie, spędzę święta Bożego Narodzenia. Bardzo wesoło oczywiście, jak to ja. Pójdę sobie na wycieczkę szkolną. Chociaż wiecie, ja do szkoły nie chodzę, bo tak wcześniej rano wstawać. Ja właściwie trochę pisać umiem, nie za dużo. I właśnie pójdę na wycieczkę z szkolną klasą moich przyjaciół. Zabiorą mnie ze sobą. Trochę ich nastraszę, trochę się pobawimy. Trochę znowu pojem. Ale jeśli chodzi o pisanie, no to napiszę też list. Właściwie sama do siebie, bo ja nigdy nie dostaję listów. Tak? No i z tego wszystkiego to ja jeszcze dużo różnych rzeczy i wycieczek i wydarzeń i wejdę na ten pokład, gdzieś tam popłynę i słuchajcie, będę na bezludnej wyspie. Ale co się wydarzy na tej bezludnej wyspie? No to ja dokładnie nie pamiętam. Coś tam będzie, że popłynęła ze mną moja małupka, pan Nilsson, że zabrałam konia. No dzisiaj go nie zabrałam, bo się nie zmieścił do tramwaju. Następnym razem poproszę, żeby większy mi dali tramwaj. A ja dzisiaj jakaś, nie wiecie, troszeczkę źle się poczułam, nie dałam rady go przynieść, chyba tych cukierków za dużo zjadłam. No więc tak, będzie pan Nilsson, będzie mój koń i będą moi przyjaciele, Tomi i Anika. I co my na tej bezludnej wyspie będziemy robili? Czy uda nam się uniknąć tygrysa? Czy zjedzą nas ludożercy? Czy będziemy jak Robinson Crusoe? Poczytam dzisiaj o tym na pewno.
2: To my nie zdradzajmy na razie tych wszystkich sytuacji. Pippi dzisiaj przypłynęła do portu, ale do portu przypłynie także już za niedługo.
3: Oj tak, ja jak już tutaj przypłynęłam, spodobało mi się. Jest dużo miejsca do szaleństwa, a ja szaleć lubię. Także słuchajcie, od 23 maja możecie mnie tu spotkać. Będzie szaleństwo w porcie Łódź. Będziemy świętowali Dzień Dziecka. Wiecie, to będzie na pewno rewelacyjna, ze mną zawsze jest rewelacyjna zabawa. Czyli od 23 maja zapraszam do portu Łódź na wydarzenia, które będą poświęcone mi Pippi Pończoszance. Jak chcecie, mówcie na mnie jak chcecie, ale ja lubię Pippi Pończoszanka.
1: No to w takim razie zapraszamy na te wydarzenia związane z Pippi Pończoszanką, ale zanim ten 23 nastąpi, to zapraszamy jeszcze oczywiście dzisiaj do portu, do sportstacji, bo te historie o Pippi Pończoszance dzisiaj można też usłyszeć, a my jesteśmy z Państwem do godziny 17. Dziękujemy Pani bardzo.
3: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: Sponsorem relacji był Port Łódź.

0: Reklama.
1: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
4: bezpiecznie.
3: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
11: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
12: Tworzymy rodzinę.
13: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
14: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
15: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
14: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Sobota. Wolna sobota.
17: Piękna pogoda, naprawdę wiele osób tutaj do nas już przyszło do Portu Łódź, do sportstacji, ale mamy nadzieję, że będzie was jeszcze więcej, bo tutaj te atrakcje trwają aż do godziny 17.
18: Mamy oczywiście też dla was watę cukrową, mamy popcorn, mamy bardzo dużo atrakcji.
17: Lizaki.
18: Lizaki są jeszcze właśnie, no i te tatuaże, które z Kubą dzielnie nosimy i pokazujemy wszystkim i zachęcamy oczywiście do tego, żeby nas odwiedzać.
17: To ja mam teraz dla ciebie wyzwanie, może sobie buzię pomalujemy.
18: O kurde, trudne się wylosowało,
17: no,
18: trudne.
17: Zobaczymy, będziemy negocjować, ale oczywiście zapraszamy tutaj do nas do Portu Łódź. To jeszcze tylko powiem, że jakby ktoś chciał zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to zapraszam na radioloc.pl albo do naszej aplikacji. Tam oczywiście są zdjęcia z tego, co tutaj się dzieje, więc gdybyście nie wierzyli naszym słowom, no to możecie to zobaczyć.
18: Tak samo na Instagramie i TikToku, podejrzewam, oczywiście, że też już gdzieś tam coś widać. Także zapraszamy, oglądajcie, wpadajcie, przybijemy jeszcze piątkę, zanim o godzinie 13 pojawi się kolejna ekipa Radia Łódź.
17: Tymczasem zostańcie z nami.

0: Majówka w porcie Łódź z Radiem Łódź oczywiście cały czas trwamy. Tutaj przechadzamy się między tymi wszystkimi atrakcjami, które na Państwa czekają, jeśli jeszcze z nami nie jesteście, ale jest już tutaj sporo osób. Wiktoria, co robisz?
1: Ja obserwuję, bo tutaj mamy bardzo, bardzo dużo ludzi. Przepraszam. Za czym ta kolejka?
2: Za popcornem.
1: No to właśnie, tutaj mamy popcorn, ale przy wacie cukrowej też się troszeczkę widzę, ludzi już ustawia. Mamy jeszcze oczywiście atrakcje. Tutaj widzę, Kuba, ty widziałeś, że tu są pieczątki?
0: Pieczątki? Nie, ja mam tatuaż. Ja sobie zrobiłem tatuaż. Właśnie, mieliśmy negocjować malowanie buziek. To co, pomalujesz buzię?
1: To może ja sobie ogarnę tatuaże, a ty pomaluj buźkę, bo ja już swoją mam pomalowaną, to bez sensu chyba dwa razy, co?
0: Nie. To ja zapytam, co tutaj powstaje. Cześć, jak masz na imię?
3: Nikola.
0: I co, Nikola, malujesz? Nie wiadomo.
3: Zajączka.
0: Jeszcze raz powiedz.
3: Zajączka.
0: Zajączka, tutaj zajączek powstaje. Ty jak masz na imię? O, troszkę się tu zawstydziliśmy, dobra. To jak ma na imię?
4: Sofia.
0: I co Sofia będzie malować, jak myślisz?
4: Kotka.
0: Okej, okay, a skąd taki wybór?
4: Tak zachciała.
0: Tak zachciała, no właśnie, bo tutaj te zachcianki my możemy spełniać, więc jeśli chcielibyście coś na twarzy sobie pomalować, to taka możliwość też tutaj jest. Ja podejdę może tutaj do kolegi. Cześć, jak masz na imię?
5: Maksym.
0: I co tam, Maksym, budujesz?
5: Klocki.
0: Jakaś wieża, jakiś domek, co tutaj powstanie?
5: Domek.
0: Domek, dobra, to ja cię zostawiam, wrócimy później, sprawdzimy, jak idą prace. Wiktoria, a u ciebie co tam?
1: U mnie wielka wieża z klocków, ale też jednocześnie malowanie i to konkretne malowanie. Patrzę, że tutaj mamy nawet labirynty, można znaleźć drogę do wiewiórki, a tutaj do domku z logiem Radia Łódź. Także mamy farby i też dużo się dzieje. Cześć, jak masz na imię?
6: Likę.
1: Co robisz, co będziesz kolorować?
6: Piesek.
1: Będziesz kolorować pieska, a masz jakiś już pomysł, jak go pokolorować? Jakie będzie miał oczy?
6: Niebieskie.
1: No to mamy pieska z niebieskimi oczami. No i co, Kuba, przebijesz?
0: Ja chyba nie przebiję, ale jeszcze tutaj tak słuchuję po cichu, bo tutaj Pipi cały czas jest z nami i czyta bajkę, opowiada jakieś ciekawostki związane właśnie ze swoimi przygodami. Tutaj w takim pomarańczowym namiocie można o tym wszystkim posłuchać, więc do tego też tutaj zapraszamy.
1: No dzieje się, to trzeba przyznać. Dzieje się po prostu, jak wyszliśmy, a ta folia radiościowa...
0: Od początku cię intryguje bardzo.
1: Intryguje mnie od początku i jestem naprawdę w ciężkim szoku, jak ona już jest zapełniona kolorami. Musieliby Państwo to zobaczyć na żywo, bo to nawet ciężko opisać, ale mamy kwiatki, mamy słońce, serduszka, tu są nawet jeszcze jakieś zwierzątka. Naprawdę jest to ciekawy projekt, trzeba przyznać.
0: No właśnie, poczekaj. Jak masz na imię? Cześć.
7: Ola.
0: I co malujesz tutaj? Twoje to serduszko? Tak, tutaj kiwa głową, że tak. Tutaj cały czas właśnie te dzieła powstają. Mamy serduszka, kwiatuszki, jakieś słoneczka. Mamy oczywiście wszystkie kolory tęczy, więc jeśli ktoś chciałby coś pomalować, to również zapraszamy serdecznie. Jesteśmy w porcie Łódź do godziny 17.
1: A ja idę w piłkę pokopać.
0: Proszę bardzo.

up. Great. I am very open.

Radio Łódź. Łączymy.

0: powoli, powoli zbliżamy się do godziny 13. Tak, tak, to już niestety koniec przygody naszej. Tak, zleciało bardzo szybko. Tutaj już w naszym studiu kręcą się oczywiście Marcin Mendelbaum i Paulina Klimas-Stasiak, którzy przejmą mikrofony tuż po godzinie 13.
1: No nie możemy się doczekać, jak będziecie mogli teraz wy coś poopowiadać. Zobaczymy, jak wyjdzie i zobaczymy przede wszystkim, czy wam pogoda też tak dopisze jak nam i czy zasłużyliście na majówkę.
0: Tak, tak, mówimy właśnie do was. Paulina zadała pytanie, czy mówimy coś o was. No dokładnie, właśnie tak. O tobie. Cześć, cześć.
2: No dzień dobry, drodzy słuchacze. My już tutaj przebieramy nóżkami i po godzinie 13 się usłyszymy, ale oczywiście będziemy tęsknić
0: wyrywają
2: za tą
0: nam
2: młodzieżą.
0: Wyrywają.
1: No, młodzież w naszym przypadku, no być może. Marcin, jesteś gotowy?
3: Tak.
1: No dobrze, to tym optymistycznym akcentem.
0: Na temat. A my z państwem jeszcze za chwilkę troszkę porozmawiamy. Teraz Goodbye Crew World.

0: Wolna sobota z Radiem Łódź, majówka z Radiem Łódź, za chwilę godzina 13, ale to nie znaczy, że zwalniamy tempo, ponieważ u nas w porcie Łódź, a właściwie dokładnie w sport stacji za portem, dzieje się bardzo dużo, a troszkę więcej o tym opowie wam Kuba.
1: Tak, mówiliśmy już, że te zawody sportowe się odbyły. Oczywiście cały czas można wziąć udział w różnych aktywnościach sportowych, także serdecznie zapraszamy. Oczywiście są animacje i gry dla dzieci, malowanie twarzy, tatuaże, klocki, malowanie też takie wielkoformatowe, czy malowanie kolorowanych, więc naprawdę jest dużo i są też konkursy z nagrodami, a do wygrania jest no nie byle co, bo karty podarunkowe do Portu Łódź, więc kto by chciał, to serdecznie zapraszamy tutaj do nas.
0: A najpierw jeszcze zapraszamy oczywiście na serwis informacyjny, który już za chwilę.
2: Radio Łódź. Autopromocja.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą. Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
4: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
3: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
2: Autopromocja.
0: Tu Radio Łódź, jest 13. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Sternik Łodzi, która wywróciła się na Pomorzu, był pod wpływem alkoholu. Przed nami kolejne remonty na łódzkich drogach. Tłumy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przed nami słoneczne dni i temperatura spadnie dopiero koło środy. Ale na początek wybuch gazu w Anilinie w powiecie wieruszowskim. Tuż po 10 doszło do rozszczelnienia się wężyka gazowego, w wyniku czego doszło do wybuchu w budynku mieszkalnym. Śmierć poniosła 15-latka, ranne zostały jeszcze dwie kobiety. Sternik Łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim na Pomorzu, był pod wpływem alkoholu. Na skutek wypadku zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna. O szczegółach Mateusz Czerwiński.
5: Łódka, którą podróżowało w sumie 5 osób, wywróciła się wczoraj około godziny 23. Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Jak przekazują strażacy, w trakcie działań odnaleziono pod powierzchnią wody nieprzytomną kobietę. Mimo prowadzonej resuscytacji życia 28-latki nie udało się uratować. W dalszej fazie akcji ratunkowej z wody wydobyto jeszcze ciało 28-letniego mężczyzny. Lekarz także potwierdził zgon. Działania na miejscu prowadzone były pod nadzorem prokuratora. 33-letni mężczyzna, który kierował łodzią, został zatrzymany. Jak informuje biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, badanie wykazało, że znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
0: Kolejne remonty ruszają w Łodzi. Od jutra prace ruszają na Franciszkańskiej i Żgowskiej. Drogowcy zapowiadają zmiany w organizacji ruchu. O szczegółach Jakub Jędrzejewski.
1: Prace na Franciszkańskiej rozpoczną się od rozbiórki kamienicy przy ulicy Wolborskiej. To pozwoli poszerzyć jezdnię i uporządkować skrzyżowanie z Wolborską i Smugową.
6: Przy stacji krwiodawstwa powstaną nowe miejsca parkingowe. Będzie też więcej zieleni, proste chodniki i podwyższone przystanki.
1: Mówi Wiktor Stęczyk z Zarządu Drogi Transportu w Łodzi. Tego samego dnia ruszy również pierwszy etap przebudowy ulicy Żgowskiej od Dąbrowskiej do Bednarskiej. Miasto przekonuje, że utrudnienia mają być ograniczone, a kierowcy mogą korzystać z wcześniej wyremontowanych ulic. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Z utrudnieniami muszą liczyć się też pasażerowie komunikacji miejskiej. Które linie pojadą objazdami? O tym piszemy na radiołódź.pl.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Tłumy turystów spędzają długi weekend na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Najwięcej osób odwiedza Ojcowski Park Narodowy. Do najmniejszego w Polsce parku w każdą majówkę przyjeżdża kilka tysięcy osób.
7: Rowery, jak widać. Jakoś tak dookoła, takie kółeczko żeśmy zrobili.
8: Można pochodzić po prostym, po górkach.
9: Była grota Łokietka, jaskinia ciemna.
10: Dużo ludzi?
8: Oj, strasznie. Przyjechaliśmy tutaj, to ileś razy trzeba było krążyć, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania.
0: Wapienne skały Jury przyciągają też wielu wspinaczy. Ratownicy jurajskiej grupy GOPR apelują o rozwagę, mówi ratownik Michał Mucha.
11: Wspinajmy się w kasku, to jest taki nasz główny apel. Miejmy odpowiednie przeszkolenia. Pamiętajmy o tym, że funkcjonują dwa numery alarmowe, jeżeli chodzi o pogotowie górskie, to jest numer 985 i 601-1300.
0: A w długi majowy weekend ratownicy jurajskiej grupy GOPR najczęściej wzywani są do urazów kończyn. Majówka dla miłośników kolei, zabytkowe pociągi i historyczne maszynownie ponownie otwarte dla zwiedzających. Wraz z majówką swój sezon rozpoczyna parowozownia Skierniewice, czyli najstarsza zachowana parowozownia w Polsce. Od jutra turyści i mieszkańcy regionu będą mogli za darmo podziwiać dziesiątki klasycznych lokomotyw, unikalny sprzęt i dawne warsztaty, mówi wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei Judyta Kurowska-Ciechańska.
12: Parowozownia będzie czynna w ramach regularnych dni otwartych od maja do października, cyklicznie w niedzielę od godziny 11 do 16.
0: Parowozownia będzie czynna tylko w pierwsze niedziele miesiąca. Na kolejne wiadomości zapraszam już za godzinę. Dziś na termometrze maksymalnie do 23 stopni. Przez cały dzień będzie nam towarzyszyło niemal bezchmurne niebo, no i mnóstwo słońca. Jutro nadal ciepło i słonecznie. Delikatne ochłodzenie pojawi się dopiero w środę, ale wtedy i tak na temperaturę nie powinniśmy narzekać.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: No dosłownie, para papa możemy Państwu zaśpiewać, no bo my już kończymy niestety naszą przygodę, ale zostawiamy chyba Was w dobrych rękach, tak mi się wydaje.
2: Zobacz, jakie oburzenie. Nie, no, no na pewno w dobrych rękach. Kuba jeszcze jest taki troszkę niepewny, bo on się cały czas waha, słuchajcie, od 3 godzin, czy sobie twarz pomalować, więc może ja go wreszcie przekonam.
1: Ale Wiktoria też, Wiktoria też.
3: W końcu może byś pomalował.
1: A ty?
3: Nie, ja nie. Ja już nie muszę, nic nie pomoże.
1: A gdzie masz harfę?
3: Na rogatkach miasta zatrzymano moją karetę, w której była harfa i niestety będę grał...
1: Karoce.
3: To co zatrzymali, to wiem lepiej ja.
2: A co ty na to, jak Mendel mówi, że będzie właściwie Marcin Mendel, bo oczywiście będzie mówił, że...
3: I wyszło,
2: że będzie grał na nerwach. Jesteś na to gotowa?
4: Zawsze. Natomiast jak zwykle obiecywał, że na harfie zagra, drodzy słuchacze, no... Sami sobie rozliczcie Marcina.
2: Obiecanki obiecankami, ale my obiecujemy na pewno jedno, że będziecie się z nami bardzo dobrze bawić, nie tylko jeśli chodzi o kwestie antenowe, ale oczywiście też tutaj na miejscu i serdecznie cały czas nieustannie zapraszamy do Portu Łódź, Sportstacja. No nie pozostaje chyba nam nic innego niż przekazać mikrofony i życzyć się nadal... Nie, do tego nie mówisz. To możesz wody się napić. Ale to jak ci w gardle zaschnie, jak będziesz za dużo mówił.
1: Tak to ja tak szybko podsumuję. Marcin Mendelbaum i Paulina Klimas-Stasiak przyjmują mikrofony. Jakub Jędrzejewski, Wiktoria Makowska, bardzo Państwu dziękujemy. Program realizowali Adam Miksa, Tomek Freliński i Kuba Janik. Serdecznie ich pozdrawiamy i zostawiamy Was w dobrych rękach. Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo. Kłaniamy się nisko.
1: Do usłyszenia.
3: No to my zaczynamy.

0: Mało ciasteczkowy.
1: Mało miasteczkowy.
0: Ciasteczkowy.
1: I Dawid, tobie tylko ciasteczka w głowie, Marcin. No.
0: Same ciasteczka.
1: No tak, tutaj mamy dużo słodkości, także zapraszamy. Jesteśmy dzisiaj w porcie Łódź. Wreszcie przejęliśmy te mikrofony.
0: Tak, co? Już koniec.
1: Udało się.
0: A młodzież.
1: Zabraliśmy
2: nie
1: im.
2: Nie poszli.
0: Ale zaraz pójdą.
1: Zaraz sobie pójdą i my już będziemy mogli tutaj na luzie z Państwem być. Oczywiście zapraszamy, jeżeli ktoś ma jeszcze taką możliwość, przyjedźcie tutaj do nas, do portu Łódź. Naprawdę dużo się dzieje. Za chwilę znowu konkurencja.
0: I to nie byle jakie konkurencje. To są
1: właśnie
0: konkurencje, które naprawdę wymagają od zawodników niecodziennych umiejętności.
1: Umiejętności. Mhm. Zaraz będziemy podglądać, jak to wygląda.
0: Szczególnie z guzikami.
1: Guziki podobno trzeba przyszywać i to tatusiowie, a nie mamy, tak dla odmiany.
0: A można maszyną?
1: No sprawdzimy, czy jest jakaś maszyna. W każdym razie zapraszamy, bo są też super nagrody do zdobycia. Można zgarnąć vouchery na zakupy w porcie
0: Łódź. Czyli jak się wygra, to później od razu
1: tam. Można od razu iść na zakupy. Także świetna
0: opcja. Sprytnie urządzona.
1: Oczywiście Radio Łódź. Zapraszamy.
0: No to my gramy.

0: Sponsorem relacji jest Port Łódź.
1: 20 minut po 13 sprawdziłem. To jest samo południe, to jest bardzo ciepłe popołudnie, to jest sobotnie popołudnie. Dobrze mówię, sobota, tak, sobota, bo się
2: wszystko
1: pogubiłem
2: się
1: w dniach.
2: Wszystko się zgadza, Marcinie, patrz.
1: Mm-hmm. Frisbee jest fajne, proszę bardzo, śmiało.
2: Można grać. A my mamy gościa. Jest z nami pani Monika Urbaniak z działu marketingu Port Łódź. I pani Monika państwu tutaj opowie, co też ciekawego dzisiaj się w porcie dzieje.
3: Dzień dobry państwu. Dzisiaj za budynkiem centrum na naszych terenach zielonych, które nazywamy sportstacją, organizujemy piknik z Radiem Łódź, na antenie którego tutaj właśnie państwo nas słyszą. Mamy do 17:00 jeszcze mnóstwo atrakcji, między innymi konkursy sportowe, w których można wygrać karty podarunkowe do Portu Łódź. Dużo atrakcji dla dzieci, w tym malowanie buziek, robienie baniek. No i przede wszystkim nasza nowa atrakcja na sportstacji, czyli fabryka wody. Jest to urządzenie, które pozwala dzieciom przelewać wodę nawet wbrew regułom grawitacji, czyli do góry. Jedno z urządzeń fabryki wody to śruba Archimedesa, która pozwala podnieść wodę właśnie do góry. Także urządzenie dzisiaj oblężone przez dzieci. Serdecznie zapraszamy wszystkich państwa do tego, aby na własne oczy sprawdzić, jak wygląda, i pozwolić dzieciom pobawić się.
1: Czyli nie tylko zabawa, ale też przy okazji nauka, mimo że mamy środek majówki.
3: Dokładnie tak. Z nauką wiąże się również nasze miasteczko rowerowe, do którego również serdecznie państwa zapraszamy. Zapraszamy nie tylko indywidualnych gości do nauki jazdy na rowerze, nauki na temat przepisów ruchu drogowego, ale także szkoły na zorganizowane lekcje. Można u nas również zrobić kartę rowerową, jeżeli szkoła podejmie się takiej próby zorganizowania takich zajęć. Także naprawdę warto.
1: Ja mam dwa zaskakujące pytania. Pierwsze, na jakim świetle przejeżdżamy rowerem?
3: Zielonym.
1: Bardzo dobrze, to już karta rowerowa jest. A drugie, chodzi mi o te guziki, przyszywanie. O co chodzi?
3: No niestety w dzisiejszych czasach tracimy umiejętność manualnych posługiwania się rękoma i manualnych zdolności.
1: Tak, to maszyną nie będzie?
3: Tutaj nie będzie maszyny, nie będzie maszyny. Trzeba użyć własnych paluszków i własnych zmysłów do tego, żeby przyszyć guzik.
2: No właśnie, Marcin, ty to zawsze na skróty byś chciał iść. Mhm. A już czuję, że w twojej głowie rodzi się chęć podejścia tam do tej maszyny z wodą, tak? Pani opowiadała o tym.
1: Bo w radiu nie lejemy wody.
2: Nie, staramy się przynajmniej. No dobrze, jeszcze proszę powiedzieć, bo ten fantastyczny teren, zbliża się sezon, on jest tutaj tak naprawdę dostępny na co dzień.
3: Tak, jest dostępny 7 dni w tygodniu, bezpłatnie, otwarty 24 godziny na dobę. Oczywiście poza zamkniętą strefą miasteczka ruchu drogowego imieni Golfa, które pracują tak w dzień tradycyjnie, natomiast całą strefą można się cieszyć 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
2: A my zapraszamy
1: bardzo serdecznie,
2: dziś,
1: bo tam są konkursy,
2: tam
1: czekają
2: są konkursy,
1: guziki są.
2: I czekają nagrody, a z nami była pani Monika Urbaniak z Port Łódź. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Gramy.
0: Sponsorem relacji był Port Łódź.

0: Autopromocja.
1: To było wyjątkowe wydarzenie w Radiu Łódź. 28 kwietnia w legendarnym studiu Henryka de Picha wystąpiła znakomita wiolonczelistka Dobrawa Czocher. Koncert odbył się w ramach jubileuszu 95-lecia Radia Łódź, a Dobrawa Czocher zagrała utwory ze swojej najnowszej płyty.
2: Album State of Matter i oczywiście to też jest ubrane w te kolory wody. Jak pokazać kolor za pomocą dźwięków?
1: O tym m.in. w rozmowie z Dobrawą Czocher. Audycja z klasyką w tle. Niedziela, 3 maja, godzina 22. Patrycja Pawłowicz, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
5: To jest 21 wiek.
6: A administracja nie pomoże.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
9: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
10: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja.
11: Sobota. Wolna sobota.
12: Takie wolne soboty to my lubimy, prawda?
13: No właśnie miałam powiedzieć wolna sobota, ale kto ma wolną sobotę, bo nie my.
12: No ale praca dla nas jest przyjemnością.
13: Nie, no największą oczywiście. Praca to nasza pasja, największa, zwłaszcza w takich okolicznościach przyrody. No bardzo się cieszymy, że taka piękna pogoda w tę majówkę. Jak patrzę na twarze tutaj uśmiechniętych ludzi, to mam wrażenie, że wszyscy są zadowoleni.
12: Patrz, ale jest też taka sytuacja, że jak się tylko słońce pojawiło, to ludzie czego szukają? Cienia.
13: No tak, to typowe, natomiast ja jakoś od razu przypominam sobie nasze wejścia w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pamiętasz Marcin? Tam, było chyba z minus 30.
12: Tam było tak, jakoś tak mniej o 20, o 50 stopni mniej niż obecnie.
13: Tak, także ja wolę tak jak dziś.
12: No to tak, trzymamy się, gramy i zapraszamy do Portu Łódź.

0: Piknik, piknik, jeszcze raz piknik w porcie Łódź. Dzisiaj jesteśmy, Radio Łódź jest tutaj.
1: I Michael Jackson nam zaśpiewał właśnie.
0: Był, tak, i klocki się rozsypały.
1: Tak, a ja dostałam wiadomość od słuchacza naszego.
0: Tak.
1: Poproszę informację, o której Marcin rzuci ciastka i zajmie się graniem na lirze, bo nie wiem, jak sobie trening dzisiaj zaplanować. Ja też czekam, drogi słuchaczu.
0: W kogo mam rzucać ciastkami?
1: Na pewno nie we mnie. I wyciągaj tę lirę, którą miałeś tu.
0: Ona została na rogatkach.
1: Dobra. Zawsze
0: została
1: tak
0: na
1: mówisz.
0: Rogatkach, ponieważ to była kareta średniowieczna.
1: No tak, no bo trzeba
0: to nie została wpuszczona,
1: Marcin...
0: bo nie spełniła norm dotyczących spalin.
1: No tak, Marcin przybył do nas z XV wieku, także proszę się nie dziwić tym historiom.
0: Mm-hmm. Tak, ja czasami sobie tak opowiadam, że jestem z XV wieku.
1: Dobrze, to ja mu wyłączę mikrofon i on tak sobie dalej poopowiada,
0: nie będę
1: a my posłuchamy muzyki.
0: A za chwilę namiot.

dlatego że tu, dlatego że tak, może i lepiej niż byłoby, gdyby to co mogło się stać.

może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę, a nie mam dość siły. I dobrze, że jest, że trzyma mnie tak tej niepewności przyjemny klimat. Bo może bym tu za tym, co tam, za bardzo tęskniłam.

0: Sponsorem relacji jest Port Łódź.
1: Pakuj się, Marcin, ale do namiotu,
2: ja
1: a ja
2: przywitam wyjeżdżam.
1: Naszego gościa. Z nami jest pani Katarzyna Krawczyk z firmy Regata. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
1: A my jesteśmy oczywiście w porcie Łódź. O, Marcin wszedł. Chyba mu wygodnie, jak pani sądzi.
3: No oczywiście, idealny namiot.
1: Idealny na majówkę, ale nie tylko.
3: Nie tylko, na wakacje, na jakieś wypady poza miasto jak najbardziej.
1: Można tutaj do nas przyjść i w sportstacji zobaczyć takie właśnie namioty, pochillować. Każdy może sobie tutaj wejść i sprawdzić, jak to jest?
3: Tak, zapraszamy wszystkich, można wchodzić do środka, testować, kłaść się.
1: No proszę, on myśli chyba, że już pracę skończył. Marcin, teraz testujesz to krzesełeczko, które...
2: Nie, teraz to ty krzesełeczko testujesz, ja sobie zostanę w namiocie. Fajnie było z tobą prowadzić program.
1: Wychodź z tego namiotu, to ty będziesz rozmawiał z panią, jak ja będę testować.
2: Nie, ale rzeczywiście jedna osoba się mieści, a może i nawet dwie.
1: A jakieś większe też są opcje, gdyby ktoś się nie zmieścił?
3: Tak, oczywiście mamy namioty dwu-, czteroosobowe, więc mamy dla całej rodziny również już taki większy.
1: Super, dobra, to ja testować krzesełko.
2: Majówka pod namiotem, tak? To jest też takie rozwiązanie, że można wybrać się, tym bardziej, że pogoda ku temu bardzo dobra.
1: Pasuje mi?
2: Tak, tylko się nie przewróć. Tam jest z tyłu za tobą drzewo. I ostrożnie.
1: Ale zobacz, tu jest w ogóle taki specjalny, można sobie termosik włożyć albo coś.
2: Ja tutaj mówiłem przed wejściem, że to jest świetne nie tylko na majówkę, ale takie krzesełko świetnie się sprawdzi na przykład w oczekiwaniu na tramwaj.
3: No oczywiście, można sobie zarzucić na plecki, jak tramwaj nie przyjeżdża lub ma opóźnienie, rozstawić sobie swoje krzesełeczko i czekać.
2: Co więcej, jak będą zajęte miejsca w tramwaju albo autobusie, to można w środku usiąść.
3: Miejsce VIP będzie.
2: Właśnie.
1: A mówiła pani, że są jeszcze jakieś mini wersje, czyli jeżeli ktoś nie ma tyle miejsca w plecaku, to może jakiś mniejszy taborecik rozkładany sobie wybrać.
3: Tak, oczywiście. W swojej ofercie mamy właśnie małe takie taboreciki, które zmieszczą się dosłownie aż do plecaka małego, więc...
1: To zapraszamy, można tutaj zobaczyć, potestować, ale widzę, że Marcin jeszcze ma
2: tak,
1: jakieś tutaj
2: tematy pytania związane z majówką i namiotami. Co się jeszcze kupuje oprócz namiotu i tego krzesełka, żeby pojechać na majówkę? Co jest potrzebne, taki niezbędnik do wyjazdu majówkowego?
3: Oczywiście, można jeszcze różne akcesoria kempingowe, jak na przykład sztućce, talerze takie lekkie, plecaki, ale również...
2: Czyli takich porcelanowych nie bierzemy?
3: Nie. Trochę ryzyko. Troszkę mamy ryzyko, żeby się potłukły. Nie, plastikowe mamy. Można też oczywiście ubrania na każdą porę roku u nas znaleźć.
2: No tak, ubrania by się przydały rzeczywiście na majówkę, bo to tak może być bez ubrania, może być trochę ciężko.
1: Chociaż dzisiaj przy takiej pogodzie.
2: No właśnie. Sporo się dzieje tutaj podczas pikniku Radia Łódź w porcie Łódź. Przed chwilą chyba zakończył się konkurs i rywalizacja, która była dość zacięta i tam można było wygrać różnego rodzaju bony,
1: vouchery
2: i taka szansa jeszcze będzie.
1: Oczywiście, także zapraszamy, no i zapraszamy tutaj ten namiot, można testować.
2: Sprawdzić.
1: Bardzo pani Kasi dziękujemy.
3: Ja również państwu bardzo dziękuję.
0: Sponsorem relacji był Port Łódź.

0: Ale pięknie Alanis Morissette nam zaśpiewała. Bardzo lubię Alanis Morissette.
1: To już gdzieś słyszałem.
0: Marcin wyszedł z namiotu, potestowaliśmy wygodne krzesełka. Co dalej, Marcin, w programie będzie?
1: Ja tak zastanawiam się nad tym laniem wody.
0: A, no to na pewno sprawdzimy, ale ja mam taki pomysł. O właśnie, czy Twistera? Widziałeś gdzieś Twistera?
1: Nie, ale są klocki do układania.
0: I są rybki do łowienia. To może po...
1: Takie prawdziwe, nie?
0: Sprawdzam, która godzina, bo już chciałam powiedzieć po 12, a to już prawie 14.
1: Tak,
0: po 14 będziemy łowić ryby.
1: Dobra, na czas?
0: Na czas.
1: To mocno trzymamy, trzymajcie Państwo za nas kciuki, bo to coś mi się wydaje, że nie będzie łatwe, bo znając życie, to Paulina strasznie będzie utrudniała łowienie ryb.
0: Nieprawda. Ja nigdy niczego nie utrudniam.
1: No się okaże po 14. To umawiamy się na ryby. Jest popcorn, jest wata cukrowa z tego, co widzę, zatem
0: można
1: smacznego.
0: Sobie twarz pomalować, także jeśli ma ktoś ochotę, to oczywiście zapraszamy. Jesteśmy dzisiaj w porcie Łódź i tak jak już wspominałam, zbliżamy się do godziny 14. O pełnej oczywiście będą newsy.
1: No to zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno z dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No dobrze, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat, co codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
7: Gotowi na majówkę?
8: Tak!
7: Hamak?
8: Jest!
7: Grill?
8: Jest!
7: Zdrapki i gry Lotto?
8: Są!
9: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
11: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
10: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
12: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 14. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry. Wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła 15-latka. Prezydent Karol Nawrocki czci polską flagę, a historycy przypominają, jak obchodzić się z biało-czerwoną. Ponad połowa Polaków skorzystała z systemu kaucyjnego. Łodzianie mówią, że już się przyzwyczaili. Do końca dnia w regionie będzie istne lato z temperaturą do 24 stopni. Tragiczny wypadek w domu w powiecie wieluńskim. Przed południem doszło tam do wybuchu gazu. Zginęła jedna osoba, a kolejna doznała ciężkich poparzeń. Ofiara śmiertelna to dziewczynka w wieku kilkunastu lat. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Adam Łużyński.
14: Przed południem w miejscowości Anielin, niedaleko Konopnicy w powiecie wieluńskim, doszło do wybuchu gazu w jednym z budynków mieszkalnych. Jak informują strażacy, powodem eksplozji była nieszczelność węża, w którym przepływał gaz. Na miejscu zginęła dziewczynka w wieku 15 lat. Ciężko poparzona została 40-letnia kobieta przebywająca w tym czasie w budynku. Bez dolegliwości medycznych wybuch przeżyła jedna osoba, którą ewakuowali strażacy.
13: W wyniku eksplozji budynek mieszkalny nie został mocno uszkodzony i nadal nadaje się do zamieszkania.
15: Więcej na radiołódź.pl.
13: Prezydent czci polską flagę. Przed pałacem w dniu flagi Karol Nawrocki mówił, że dzisiejsza uroczystość ma być wyraźnym sygnałem o jedności narodu i ciągłości pokoleń.
16: Musimy myśleć o trwałej, ponad tysiącletniej Rzeczpospolitej i tej, która trwać będzie przez kolejne tysiąc lat.
13: 2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za granicą. Przed południem prezydent wręczył działaczom polonijnym odznaczenia państwowe. Łodzianie świętują Dzień Flagi. W pierwsze dni maja wywieszamy polską flagę jako wyraz szacunku do państwowego symbolu i okazania dumy z przynależności narodowej. Historyk dr Andrzej Kompa z Uniwersytetu Łódzkiego wyjaśnia, że flagi nie powinno się eksponować podczas ulewy czy silnego wiatru, a jeśli zostanie zniszczona, nie można jej po prostu wyrzucić.
17: Flagę rozszywamy pomiędzy pasem białym i pasem czerwonym i wtedy ona już nie jest flagą. Wtedy można ją zutylizować tak jak wszystkie inne tekstylne materiały, czyli w osobnych punktach, do których oddajemy właśnie ubrania czy jakiekolwiek inne tekstylie.
13: A Dzień Flagi obchodzimy od 2004 roku. Ponad połowa Polaków skorzystała już z systemu kaucyjnego. Najliczniejszą grupą wiekową, która przynajmniej raz odzyskała kaucję, są osoby w przedziale wiekowym od 45 do 54 lat. Z danych wynika również, że mieszkańcy miast liczących ponad 500 000 mieszkańców częściej zwracają opakowania niż mieszkańcy wsi. Łodzianie, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że zdążyli się już przyzwyczaić do systemu kaucyjnego.
18: Tak, ja korzystam regularnie i bardzo odpowiada. Mi to daje po prostu dopaminę w mózgu, więc ja po prostu czuję, jakbym odzyskiwała pieniądze, których wcześniej nawet nie miałam.
19: Nie spotkałam się z żadnymi trudnościami związanymi z tym systemem. Raczej wszystko działa dosyć sprawnie, przynajmniej z mojego doświadczenia.
20: Zazwyczaj tak wymieniam na kaucję. Po znajomych też zdarzyło się słuchać historii o zbieraniu puszek.
13: 30% ankietowanych zwraca puszki i butelki co najmniej raz w tygodniu, a podobny odsetek robi to 2 lub 3 razy w miesiącu. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15. Po południu i wieczorem w regionie łódzkim bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 22 do nawet 24 stopni. Wiatr słaby, południowy.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: To tych, którzy mają wolną sobotę, zapraszamy do Portu Łódź, bo my cały czas tu jesteśmy i będziemy jeszcze do godziny 17. No i rybki będziemy łowić, tak jak obiecaliśmy.
2: Tak, już ryby czekają.
1: Tak, nie i, wiem, czy i będą pytają słuchacze w social mediach, czy to karpie.
2: Nie, to flądra, bo to płaskie.
1: Mówią, że nie zaproszą nas do siebie, bo my im wszystkie ryby wyłowimy. No i takie komentarze się pojawiają.
2: Bardzo mili tak ci, co to piszą, ale tak, rzeczywiście idziemy zaraz łowić ryby.
1: Tak, i jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć, to oczywiście zapraszamy.
2: Zapraszamy.

0: Czary Mary, hokus pokus, patrz. Ciach i już. O, przewróciła się na plecy.
1: Nie udało ci się. My już mamy, drodzy państwo, wędki w dłoniach i to wcale nie jest takie proste złowić te ryby. Ja tu próbuję.
0: Bo one się nie ruszają, wiesz? Dlatego
1: udało mi się. A wcześniej dwa w jednym złowiłam, Marcin.
0: Bo to była promocja i to był dwupak.
1: Ale wyciągamy je z tego koszyka i wrzucamy je do wody. Będziemy je teraz ratować.
0: Tak, spróbuj, już zobacz, ja dorzucę.
1: Nie, w drugą stronę.
0: W drugą stronę, dobrze. No, tak, rzeczywiście można tu łowić ryby, wykazać się sprawnością. Ja już odczepię tą rybę, niech ona sobie popływa.
1: A łowisz ryby w ogóle czasami?
0: Nie.
1: Ja też nie.
0: Nie, to trzeba mieć podobno cierpliwość.
1: No, ja to widzę już tutaj. Próbuję różową rybkę złowić, ale coś mi nie idzie. Ale jest tutaj ktoś koło mnie, kto też próbuje ryby łowić. I jak ci idzie?
2: Ola, mam na

0: sprytnie, delikatnie donieść taką rybkę do koszyczka i tutaj wrzucić. I mnie się właśnie udało. A dziewczyny, będziecie próbować dalej?
1: Zaraz, moment.
2: Tak, będę próbowała.
0: No to my trzymamy kciuki. Marcin, ty
1: się musisz zdecydować.
0: Nasze wędki się połączyły.
1: Ty się musisz zdecydować, czy ty wyjmujesz z koszyka, czy ty wkładasz do koszyka.
0: Ja tak raz tak, raz tak. To zależy od poziomu empatii
1: i
0: w danym momencie.
1: Taka oto zabawa tutaj między innymi w porcie Łódź. To ja też dorzucę jakąś rybkę do koszyka i już sobie idziemy. A naszym słuchaczom polecamy trochę piosenek.
0: Polecamy.

0: która nie łódź, która dzisiaj w porcie łódź. Ja stoję,
1: Marcin,
0: w kolejce.
1: Gdzie jesteś?
0: W kolejce stoję.
1: W kolejce, pojedzenie pewnie.
0: Tak, oczywiście, tak, ja zawsze w kolejce.
1: Mogę w ciemno zgadywać.
0: Za czym stoisz w tej kolejce? Co tam jest na końcu tej kolejki dobrego do jedzenia?
2: Popcorn.
1: Widzisz, popcorn. Nie czujesz, jak pięknie pachnie.
0: Oczywiście.
1: Popcornem?
0: Tak, jest popcorn. Rzeczywiście, zapraszamy bardzo serdecznie. Można skorzystać. O, proszę, kolejna porcja się
1: A zobacz, a tam jest wata cukrowa i ja pamiętam, jak rok temu w majówkę mi zabrałeś watę cukrową.
0: Nie, przepraszam, ja ci ją dałem.
1: Nie, chciałeś ją pierwszy zjeść.
0: Ale w końcu ci ją dałem.
1: No w końcu, musiałam się prosić długo.
0: Czyli co, popcorn dzisiaj? Czy znowu wata cukrowa?
1: Stoimy w kolejce po popcorn. Będziemy potem faflunić, jak tego popcornu się najemy.
0: Tak, ale piknik ma to do siebie, że
1: tak,
0: czasami
1: myślę,
0: trzeba trochę luźniej.
1: Słuchacze nam wybaczą.
0: Tak, i bardzo serdecznie zapraszam. O, patrz, jakie ryby się cieszą popularnością teraz.
1: Bo my sobie stamtąd poszliśmy, to teraz można ryby łowić.
0: Czyli tam, gdzie nas nie ma, tam jest lepiej. W sensie nas,
1: nie, no,
0: mniej
1: miejmy
0: Pauliny.
1: Nadzieję, że nie. W każdym razie chciałam jeszcze zaprosić naszych słuchaczy, których tutaj nie ma, bo pewnie część z Państwa nie dotarła tutaj do Portu Łódź, że można wszystkie relacje oglądać w naszych social mediach. Oczywiście na Facebooku, Instagramie jesteśmy też na TikToku i tam pojawiają się relacje Patryk, Paula i Janek. Czuwali, nagrywali, więc możecie Państwo poczuć te emocje, ten klimat. A jest tu naprawdę cudownie. A co ty tam tak podglądasz?
0: No, to jest kotek, nie?
1: Tak, chyba
0: znaczy,
1: jakiś
0: taki do pomalowania.
1: Zaraz dowiemy się, zapytamy, co ty tutaj rysujesz?
2: No, pieska.
1: Pieska. A,
0: to
1: no,
0: jest
1: pięknie.
0: Piesek, a ja mówiłem o tym. To jest kotek chyba, prawda?
1: A, bo ty go chciałeś pewnie pokolorować sam.
0: To, ale po 16.
1: To będziemy czekać i obserwować, jak Marcin koloruje.
0: O, tu no, mrówka właśnie. Idzie do pieska.
1: O. Dużo, dużo się tutaj dzieje. Są też klocki. Może zbudujemy sobie jakiś domek.
0: A namiot był już. To teraz domek? To teraz ty wchodzisz. Ja wchodziłem do namiotu, ty wchodzisz do tego domku.
1: Zbudujesz mi domek, dobra?
0: Nie,
1: a ja spróbuję się w nim
0: nie
1: zamknąć.
0: Nie ma pozwolenia na
1: budowę, będę miała
0: warunki
1: trochę
0: zabudowy.
1: Spokoju.
0: To jest za dużo. Za dużo. Nie, nie.
1: No zapraszamy. Jest u nas wesoło. Można się pośmiać, można się pobawić. Pogoda fantastycznie dopisuje i ma dopisywać.
0: Jeszcze jeden etap konkursu,
1: tak,
0: w którym do
1: ważne.
0: Wygrania są vouchery i będzie można wybrać się na zakupy. Widzę, że już kolejka powoli się zbiera. Chętnych.
1: Ale bardzo mnie rozbawiło, jak koleżanka Asia, która pomaga tutaj organizować tę konkurencję, powiedziała, że jeden z tatusiów powiedział: błagam, tylko nie każcie mi przyszywać guzika.
0: A dlaczego?
1: No właśnie, dlaczego?
0: Proszę ojców, proszę się sprawdzić.
1: Proszę tak, proszę przyszywać guziki, bo takie są konkurencje i trzeba guziki przyszywać.
0: Zapraszamy.
1: Potem przyda się w domu. Mhm. Taka tu? Umiejętność.
0: A maszynę może? Można wziąć.
1: No, ale jak ktoś nie ma...
0: To w porcie tutaj można przyszyć.
1: Tak, można
0: konkursu.
1: Się nauczyć. Zapraszamy, a my gramy dalej.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
6: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Sobota. Wolna sobota.
8: Wiesz co, Marcin, zmieniłam zdanie. Ja nie chcę jednak, żebyś mi domek budował. Ja chcę taki samochodzik. Widzisz tam, jak dziewczynka zbudowała sobie samochodzik i wsiadła do niego i sobie nim jeździ. To ja też chcę, żebyś mi taki zbudował. No to chyba nie będziesz woził.
9: To jest prostsze niż ten dom, bo to potrzebne są no raz, właśnie. Dwa,
8: tylko
9: trzy,
8: pytanie,
9: cztery,
8: czy ja tam się zmieszczę.
9: Cztery klasy. A to już jest twój problem.
8: Sprawdzimy. Ja też jestem ciekawa, jak wygląda ta maszyna z tą wodą. Musimy tam podejść.
9: A to też niedaleko. To się kręci, to się tam podnosi, a tam się opuszcza.
8: Zaraz tam pójdziemy i sprawdzimy.
9: Wytłumaczyłem, tak? Jako wykształcony.
8: Nie, no fantastycznie, już wszystko wiem.
9: No, od dołu do góry woda sobie leci, a później z powrotem. To zapraszamy do Portu Łódź, tutaj dzisiaj Radio Łódź.

0: Sponsorem relacji jest Port Łódź.
1: Tak, Radio Łódź jest dzisiaj w porcie Łódź.
2: Jest z nami gość. Tak. Jest pani Agata Osajda z Kappala i ja wiem, że ty masz pierwsze pytanie.
1: Tak, bo ja mam pytanie, bo jak ja przychodzę, przychodzę sobie do sklepu i tak się zastanawiam, przychodzę sam, bo na przykład żona chciała zostać w domu albo w przypadku Pauliny mąż chciał zostać w domu i potrzebuje takiej porady, jak się dobrze ubrać. To otrzyma taką poradę w sklepie? Ktoś poradzi?
3: Tak się składa, że u nas jest taka usługa personal styling i każdy może się na nią zapisać. Taka usługa trwa godzinę, więc każdy, kto się na nią zapisze, ma jakby kompleksową obsługę stylisty i wtedy dobieramy. No po prostu bawimy się tymi stylizacjami, wybieramy, czy dany fason jest pod daną sylwetkę i po prostu godzina zabawy. Tak.
1: Godzina, ja się tylko zastanawiam, czy mężczyzna jest w stanie wytrzymać godzinę. Czy mężczyzna jest w stanie wytrzymać godzinę?
3: Zdarza się, że jest w stanie wytrzymać, aczkolwiek przyznam szczerze, że akurat mężczyźni, którzy przychodzą na nasze usługi, zdecydowanie zawsze szybciej.
2: Konkretnie.
3: Konkretniej, zdecydowanie szybciej wybierają te dane stylizacje.
2: A pani jako stylistka, jak pani ocenia w ogóle nas Polaków?
3: Naprawdę się to zmienia na plus według mnie. Zauważyłam, że już coraz częściej Polacy nie boją się eksperymentować z modą, no i wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku.
1: Czyli to już nie jest tak, że u mężczyzny czerń albo biel?
3: Wydaje mi się, że nie i nawet bym powiedziała, że mężczyźni coraz częściej są bardziej tacy odważni nawet niż kobiety, bo kobiety jakby są od zawsze bardziej, wiadomo, odważne w stylizacjach, a teraz bym powiedziała, że to się zmienia i mężczyzna jest w stanie nawet zaszaleć.
1: A co znaczy, co się kryje pod tym słowem zaszaleć w przypadku mężczyzny? No bo jeżeli nie czerń, nie biel.
2: Różowa koszula?
3: Właśnie tak. Bym powiedziała, że chodzi o kolory. Często nawet zaczynają mężczyźni sobie dobierać różne dodatki, całkiem nieoczywiste, jakieś, nie wiem, kolorowe torebki albo przepaski, paski.
2: Marcin, coś dla ciebie. Ja cię widzę z taką kolorową torebką, przepaską. Jaką pani by zaproponowała? Jaki kolor?
3: Zielony pod dzisiejszą pogodę, pod tą zieloną, coraz bardziej zieloną trawę widzę. Myślę, żeby było okej.
2: Widzę ale nie moro. Widzę to. A jeszcze zapytam, skoro już mamy tutaj stylistkę, proszę powiedzieć, jakie trendy na ten sezon?
3: Koronki.
2: Koronki, Marcin.
3: Tak, koronki, satyny.
1: Koronkowa to Rybusia.
3: Koronki, satyny, no i przede wszystkim po prostu pastelowe kolory, no to jest jakby trend, który już się powiela od wielu, wielu sezonów, jeżeli mówimy o takich właśnie wiosna, lato, zdecydowanie takie rzeczy.
2: Czyli jak będziemy chcieli się wystylizować, to możemy zajrzeć do państwa, do sklepu. Pani Agata była naszym gościem i bardzo dziękujemy za te wszystkie porady. A naszych tutaj słuchaczy, ale również gości, którzy są z nami, zapraszamy.
1: Idź
2: po zieloną opaskę i po zieloną torebkę.
1: Koronkową.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję również.
0: Sponsorem relacji był Port Łódź.

0: Tu Radio Łódź, które jest w porcie Łódź, a obok nas Joanna Czekalska-Makowska z działu promocji Radia Łódź. Po 15 zabawy, konkursy i rywalizacja i znowu będą emocje.
1: Tak, zawody sportowe, trzecia tura, właśnie trwają w tym momencie eliminacje tego konkursu, ponieważ chętnych mamy mnóstwo.
2: A opowiedz, Asiu, jak to dotychczas wyglądało? Jak sobie radzą tutaj rodziny z tymi konkurencjami, które przygotowaliście?
1: Powiem tak, bywa zaskakująco. Grałaś na skakance, jak byłaś dzieckiem?
2: Jak byłam dzieckiem, nie wiem, czy bym teraz potrafiła.
0: Oho, to chyba mamy konkurencję dla Pauliny.
1: Ale powiem wam szczerze, że okazuje się, że mężczyźni całkiem źle sobie radzą.
2: A to panowie też na skakance.
1: Oczywiście, bo się okazuje, że na przykład mama prosi, a może jednak nie ja.
2: Mm-hmm. A hula hop też jest?
1: I też bywa zaskakująco, też okazuje się, że mężczyźni całkiem źle sobie radzą.
2: No proszę, a chociaż nas najbardziej fascynuje, intryguje, już od rana o tym rozmawialiśmy też w programie u Patryka, to przyszywanie guzików. Jak sobie radzą tatusiowie, bo to była konkurencja dla tatusiów rozpisana.
1: Była jedna tura, jedno podejście, ale rzeczywiście okazuje się, że z tym jednak panowie sobie nie radzą.
2: O proszę, proszę, może
0: czyli
2: jest okazja, żeby się nauczyć.
0: Guzik?
2: A patrz, nasz kolega
0: wygląda.
2: Kuba tutaj widzę, że już trenuje, zaraz pójdzie kręcić hula hop i skakać na skakance.
0: Tylko niech dobrze dobierze, żeby nie pasowało.
2: My chyba też pójdziemy się sprawdzić,
0: ale nie,
2: Marcin,
0: na mnie
2: po
0: będzie
2: godzinie
0: pasowało.
2: 15.
0: Na mnie na pewno będzie pasowało.
2: Na ciebie będzie, nawet nie będziesz mógł obkręcić. Dziękujemy ci, Asiu, bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: A my oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy tutaj z nami są, do tych konkurencji, bo można zgarnąć fajne nagrody. Zbliżamy się do godziny 15.
0: A o 15, tak, a o 15 w Radiu Łódź Wiadomości. Zapraszamy.
2: A teraz Prince.

0: Autopromocja.
1: To było wyjątkowe wydarzenie w Radiu Łódź. 28 kwietnia w legendarnym studiu Henryka Debicha wystąpiła znakomita wiolonczelistka Dobrawa Czocher. Koncert odbył się w ramach jubileuszu 95-lecia Radia Łódź, a Dobrawa Czocher zagrała utwory ze swojej najnowszej płyty.
2: Album State of Matter i oczywiście to też jest ubrane w te kolory wody. Jak pokazać kolor za pomocą dźwięków?
1: O tym m.in. w rozmowie z Dobrawą Czocher. Audycja z klasyką w tle. Niedziela, 3 maja, godzina 22. Patrycja Pawłowicz, zapraszam.
3: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
4: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
5: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
6: Na śniadanie angielka albo żulik.
7: No i chodzimy na Pietrynę.
8: No, to jest galanta ulica.
3: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja.
9: Tu Radio Łódź, jest 15. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Łodzianie uczcili Dzień Flagi, ulicą Piotrkowską przeszli trzymając flagę o długości 123 metrów. Gmina Sulejów szykuje się na powrót kajakarzy, będzie nowa trasa. Piłkarze UKS-u w 31. kolejce pierwszej ligi podejmą wieczorem pogoń Siedlce. Do końca dnia w regionie będzie istne lato z temperaturą do 24 stopni. Łodzianie uczcili Dzień Flagi ulicą Piotrkowską. Licznie zebrani mieszkańcy, turyści oraz harcerze przeszli trzymając flagę o długości 123 metrów na upamiętnienie 123 lat niepodległości Polski. Pochód rozpoczął się od pasażu Schillera, skąd uczestnicy przemaszerowali w kierunku Placu Wolności. W przygotowanie łódzkiego święta flagi zaangażowali się zarówno młodsi, jak i starsi harcerze, mówi harcmistrz Tomasz Jachimek z chorągwi łódzkiej ZHP.
10: Miłość dzieci do flagi, patriotyzmu do ojczyzny jest szczera. Po prostu myślą, Polska, kocham to i flaga jest dla nich tylko symbolem. No z dorosłymi oczywiście jest trochę gorzej, ale wierzę, że taki dzień jak dzisiaj udowadnia, że możemy mimo naszych różnych różnic, podziałów cieszyć się wolną, niepodległą Polską.
9: Podobne wydarzenie odbyło się również w Zgierzu, a o 17.30 w Skierniewicach pochód z długą na 123 metry w polską flagą przejdzie najważniejszymi ulicami w mieście.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Ceny w łódzkich restauracjach wyższe niż w większości Polski. Jak podaje portal turystyczny ninja.pl, w Łodzi za obiad w droższej restauracji zapłacimy prawie 100 zł. To prawie 15% powyżej średniej ceny w kraju. Z kolei w taniej restauracji za obiad zapłacimy 40 zł, czyli o prawie 1/20 więcej niż średnio w kraju. Wzrost cen w usługach wynika przede wszystkim z podwyżki kosztów pracy i utrzymania, wyjaśnia ekonomista profesor Piotr Krajewski z Uniwersytetu Łódzkiego.
12: Żywność w restauracji będzie coraz bardziej odbiegała od cen w supermarketach, no bo ten narzut na to, że ktoś musi wynająć lokal, ktoś musi zapłacić kelnerowi, kucharzowi, będzie coraz bardziej wyrazisty. W tym sensie będziemy doganiali kraje Europy Zachodniej.
9: Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o ponad 3% w porównaniu do kwietnia w ubiegłym roku. Gmina Sulejów szykuje się na powrót kajakarzy. Jeszcze przed wakacjami będzie można korzystać z tras na Pilicy i Luciąży. Dodatkowo uruchomiona zostanie nowa trasa piesza. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
13: Jeszcze przed wakacjami władze gminy Sulejów planują oddać do użytku nową trasę, tym razem przeznaczoną dla pieszych i rowerzystów. Ma być uzupełnieniem obecnej oferty kajakowej. Jej początek będzie na przystani. Będzie można aktywnie spędzić czas na kajakach albo rowerach lub pieszo na spacerach. Ten szlak będzie wiódł wokół opactwa Cystersów, a jego długość to około 5 km. Prace przygotowawcze będą prowadzone również na trasach kajakowych na Pilicy i Luciąży, mówi burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska.
14: Przewidujemy oczywiście ulepszenia postrojów tej naszej największej przystani kajakowej. W ubiegłym roku zainwestowaliśmy w nowy szlak wodny na rzece Luciąży.
13: W tym roku Sulejów znów chce powalczyć o tytuł kajakowej stolicy Polski. W wakacje Pilicą popłynie największa kajakowa parada. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Kolejna próba pobicia kajakowego rekordu Polski odbędzie się 19 lipca. Piłkarze UKS-u w 31. kolejce pierwszej ligi podejmą dzisiaj pogoń Siedlce. To drugi mecz z rzędu gospodarzy na swoim boisku. Trener Grzegorz Szoka przyznaje, że choć rywal jest w tabeli niżej niż UKS, to trzeba zagrać bardzo rozważnie.
7: Wiele razy to się sprawdza, że po prostu oddaje się piłkę przeciwnikowi, jest się dobrze zorganizowanym w obronie, czeka na te momenty, kiedy można kontratakować i wydaje mi się, że w tym meczu możemy się spodziewać, że będą takie fragmenty.
9: Spotkanie UKS-u z Pogonią na Stadionie Króla rozpoczyna się o 19.30. Relacja tekstowa z tego spotkania na Radio Łódź.pl. A kolejne wiadomości o 16.00. Po południu i wieczorem w regionie łódzkim bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni, wiatr słaby, południowy.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: I rozpoczynamy
2: Państwa
1: ostatnią wspólną godzinę, wolną sobotę, tak, no wspaniale,
2: no jest
1: patrzę.
2: Piknikowo, to inaczej tak. Nie może być, po co, bez pośpiechu, bez pośpiechu. Też
1: dokładnie.
2: Mamy taką audycję, ale...
1: Taki chill tutaj mamy sobotni i to chyba słychać, trochę żeśmy tak wychillowali. Ja zjadłam popcorn, ale nie faflunię nawet chyba jakoś tak bardzo.
2: Chyba.
1: Po twojej minie wnoszę, że chyba nie jest
2: najlepiej. Samochód ma wyższe podwozie.
1: Dobrze, nie każ mi teraz mówić jakichś trudnych słów. My oczywiście zapraszamy do portu, program na żywo do godziny 16, ale atrakcje dla rodzin z dziećmi do godziny 17. Popcorn między innymi.
2: Ja widzę, że tam się
1: rozpoczęły,
2: tak, rywalizacja. To tam jest gra o dużą stawkę.
1: Myślę, że zajrzymy tam.
2: Zajrzymy, na pewno.
1: I Państwa też zapraszamy.
2: I gramy.

0: Sponsorem relacji jest Port Łódź.
1: No właśnie, my w Porcie Łódź jesteśmy, a z nami gość, pani Maria Golatowska z Portu Łódź Junior. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I o juniorach teraz porozmawiamy. Tych juniorów
3: to ja pójdę.
1: Tutaj. Tak, ty możesz sobie usiąść, odpocząć. Chociaż już ustaliliśmy, że Marcin by chciał, żeby był Port Łódź senior.
3: Nie, jeszcze trochę do seniora mi brakuje.
1: No dobrze, dobrze. Pani Mario, proszę opowiedzieć, co też w tym Porcie Łódź Junior dzieciaki mogą robić?
2: Bardzo duże rzeczy, tak naprawdę. Staramy się dobierać animacje, różnego rodzaju kreatywne zajęcia do wieku dzieci przede wszystkim. Na ten moment malujemy buzie, robimy tatuaże brokatowe w różnych dniach, to też jest dla nas bardzo ważne.
3: A jest jakaś moda, jeśli chodzi o tatuaże?
2: Oj, to wszystko zależy od dzieci. Bajki przede wszystkim, na pewno tak zwane Demon Huntrix, Stitch teraz jest bardzo popularny, to takie rzeczy
3: ja się
2: teraz.
3: Zatrzymałem na Bolku i Lolku.
1: A ja to przerabiałam właśnie Stitcha między innymi. I mówiła pani, że jakieś nowości, jak tutaj sobie rozmawialiśmy poza anteną, się pojawiły?
2: Tak, ostatnio bardzo dużo nowości się pojawiło, bo staramy się reagować na potrzeby naszych klientów. W poniedziałki mamy tak zwane kolorowe poniedziałki. Są to dni, w których wykonujemy warkoczyki właśnie dzieciom, tatuaże brokatowe, malujemy buzię i spędzamy ten dzień właśnie na kolorowo. Możemy się przebierać.
1: Marcin już sprawdza, czy można by warkoczyki ukręcić z jego włosów.
2: Myślę, że na pewno. Myślę, że wszystko damy radę zrobić.
3: No dobrze, to tak. Trzymam za słowo.
2: Wtorki na przykład są u nas taneczne. Przeprowadzamy różnego rodzaju animacje właśnie związane z tańcem i z ruchem. W czwartki mamy kreatywne czwartki. To jest właśnie dzień poświęcony pracom plastycznym, właśnie tworzeniu i wzbudzaniu wyobraźni naszych podopiecznych. Wprowadziliśmy też ostatnio kartę stałego klienta, która nazywa się u nas Karta Skarbów. Jest to karta, gdzie zbieramy pieczątki przy każdym przyjściu do nas i siódme wejście jest u nas gratis, a do tego dostajemy drobny upominek.
3: To się nazywa Port Łódź Junior.
2: Port Łódź Junior, dokładnie.
3: Dobrze, bo mężczyźni czasami są zagubieni w takich centrach handlowych. Czy takie miejsce dla mężczyzn też jest przewidywane, jest w planach?
2: Dla mężczyzn nie wiem. Na pewno wiem, że dla dzieci i dla wszystkich młodych pociech.
1: A tatusiowie też tam mogą wejść z dzieciakami się pobawić?
3: Tak, wiem, facet,
1: czy to jest
3: to duże
1: określony
3: dziecko.
1: Wiek?
2: Nie, my wpuszczamy dzieci od 3 skończonego roku życia do 10 roku życia, czyli w dniu 10 urodzin już małe słoneczko do nas nie będzie mogło przyjść. Jednakże chciałabym tutaj wam naszą nowinkę nowości zdradzić, bo od września startujemy z Baby Hours. Są to godziny, w których właśnie dzieci, które nie skończyły tego 3 roku życia, mogą przyjść do nas razem z rodzicem.
3: Myślałem, że same.
2: Nie, z rodzicem. Poznać naszą salę i razem pod opieką rodzica się na niej pobawić.
3: Czyli jest jednak jakaś szansa dla tatusiów, którzy przyjdą z dzieckiem, żeby
1: jest,
3: się pobawić.
1: Żeby się pobawić. Tak. Super wygodna opcja, jak rodzice przyjadą na zakupy i chcą się skupić, szybko te zakupy zrobić i wtedy dzieciaki mogą świetnie się bawić po prostu.
2: Dokładnie. My oferujemy 2 godzinki zabawy. No to ja nie wiem, czy to takie szybko dla rodziców, ale 2 godzinki zabawy u nas kosztują tylko 25 zł, co naszym zdaniem jest naprawdę bardzo przystępną opcją dla wszystkich. Jednakże tutaj też muszę wam powiedzieć kolejną naszą nowość. Są happy hours. Happy hours polegają na tym, że od godziny 12 do godziny 14, od poniedziałku do środy, 2 dzieci wchodzi w cenie 40 zł. Jest to 10 zł taniej niż jakbyśmy przychodzili w godzinach poza happy hours.
1: No to drodzy rodzice, zakupy, kawka, można pospacerować, można przyjść do sportstacji, a dzieciaki będą świetnie się bawić. Chociaż tutaj też dzieciaki świetnie się bawią z nami.
3: No oczywiście, ja się świetnie bawię, a nie to.
1: Tu nie o tobie tym razem. No dobrze, pani Maria Golatowska, Port Łódź Junior, była naszym gościem. Bardzo dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Ja dziękuję również.
3: Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Sponsorem relacji był Port Łódź.

0: Majówka majówką, ale w poniedziałek to się zacznie.
1: Matury. Stresujesz się maturą, Marcin?
0: Trochę tak, ale nie z własnego osobistego punktu widzenia, tylko no po prostu mam w domu taką jedną, która będzie przystępowała do matury.
1: Domyślam się, że to chyba stres większy niż jak się samemu pisało.
0: Nie wiem, ja myślę, że będzie wszystko okej.
1: No na pewno trzymamy kciuki, a jeżeli słuchają nas jacyś maturzyści, no to mamy teraz specjalny cykl Powtórka z Polaka z Wiktorią Makowską.
2: Matura zdaj z radiością. Zaprasza Wiktoria Makowska.
3: Konrad chce rządzić duszami, ale to nie on jest najważniejszą postacią w Dziadach. Bo prawdziwą siłę ma ktoś, kto nawet nie próbuje jej zdobyć. Właśnie z takim kontrastem spotykamy się w Dziadach części trzeciej Adama Mickiewicza. Z jednej strony zbuntowany Konrad, który krzyczy do Boga i chce zmieniać świat. A z drugiej strony ksiądz Piotr. Cichy, pokorny i na pierwszy rzut oka zupełnie niewidoczny. Ale to tylko pozory. Zacznijmy zatem od początku i odpowiedzmy sobie na pytanie, kim jest ksiądz Piotr. To Bernardyn, zakonnik, który całkowicie oddaje się Bogu. Nie zależy mu na władzy, nie chce być bohaterem, nie próbuje nikomu nic udowadniać. Jego siła polega na czymś zupełnie innym, na wierze i zaufaniu. I co ważne, on nie działa przeciwko Bogu, tylko z nim współpracuje. I właśnie dlatego ma dostęp do rzeczy, które dla Konrada pozostają zamknięte. Możemy tutaj nawet mówić o kontraście z Konradem. Zobaczcie, to jest pewne zestawienie. Konrad to buntownik. W wielkiej improwizacji stawia się niemal na równi z Bogiem. Mówi, że kocha naród bardziej niż Stwórca i chce przejąć rząd dusz. To ogromna pycha i ogromna samotność. Ksiądz Piotr jest jego przeciwieństwem. Nie walczy z Bogiem, nie próbuje go zastąpić. On ufa, nawet jeśli nie rozumie wszystkiego. I efekt jest bardzo wyraźny, bo Konrad nie dostaje odpowiedzi, a ksiądz Piotr dostaje widzenie. Wizję przyszłości Polski. I teraz tutaj na tym widzeniu się zatrzymajmy, bo to jest jeden z najważniejszych momentów całego dramatu. Ksiądz Piotr widzi Polskę jako Chrystusa narodów, czyli kraj, który cierpi niewinnie, tak jak Chrystus, ale jego cierpienie ma sens. Ma prowadzić do odkupienia i wolności, nie tylko Polski oczywiście, no ale też innych narodów. I teraz ważne, tej wizji nie dostaje ktoś najgłośniejszy, dostaje ją ktoś najpokorniejszy. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, co symbolizuje ksiądz Piotr? Pokorę zamiast pychy, wiarę zamiast buntu, wspólnotę zamiast samotności i przekonanie, że cierpienie ma sens. Jest też symbolem nadziei. Pokazuje, że nawet w najgorszej sytuacji historia może mieć głębszy plan. I tutaj mamy do czynienia z takim dość mocnym zamknięciem, bo Mickiewicz pokazuje, że prawdziwa siła nie polega na krzyku, buncie i walce z Bogiem, tylko na zaufaniu, pokorze i wierze. Dlatego to nie Konrad, wielki buntownik, ale ksiądz Piotr jest najbliżej prawdy o świecie. Warto to zapamiętać, bo może się przydać nie tylko na maturze pisemnej, ale też na maturze ustnej.
4: A jeśli chcesz wiedzieć więcej o maturze, powtórkach maturalnych i tym, co jest najważniejsze na ostatniej prostej, to zapraszam Cię na nasz cykl Matura zdaj z radiością. Więcej informacji znajdziesz na naszym Instagramie i TikToku. Wiktoria Makowska, do usłyszenia.

0: Ja ci nie dam tak zmarnować się.
1: Autopromocja.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
8: Sobota. Wolna. Sobota.
9: A ty, Marcin?
10: Inżynieria motoryzacyjna.
9: Ile razy byś się podciągnął na takim drążku?
10: A muszę?
9: No, jakbyś musiał.
10: Ale to nie muszę.
9: Bo Tomek Ferliński 7 razy potrafi.
10: No wiesz, no ale on tam trenuje w tym samochodzie naszym transmisyjnym, musi tą antenę tam rozkładać, tutaj jakieś różne rzeczy dźwigać. To,
9: no
10: mikrofon
9: on
10: nie jest
9: to potrafi. Tak. Widzisz, to ty też musisz trochę potrenować.
10: Dobrze, to ja pójdę dzisiaj pobiegać.
9: No już obiecywałeś z tym bieganiem, obiecywałeś z harfą. Ja już w te twoje obietnice to nie wierzę.
10: Ale pójdę pobiegać.
9: Dobrze, trzymam kciuki, będę oglądać relacje w social mediach.
10: Aha, czyli państwa... jeszcze to muszę zrobić.
9: Tak, jeszcze musisz relacje nagrać i państwa też zapraszamy, bo relacje tutaj z Portu Łódź, w którym dzisiaj jesteśmy, można w naszych radiowych social mediach oglądać. Także jeżeli ktoś nie mógł tutaj dzisiaj z nami być, to może poczuć
10: obejrzeć
9: ten klimat.
10: I niech żałuje, że nie był.
9: Tak.
10: Zapraszamy, jeśli jeszcze ktoś jest blisko, to jest jeszcze czas do 17:00.

0: Uf, jak gorąco, Marcin,
1: ale jesteśmy nad wodą.
0: Jesteśmy w fabryce wody nawet.
1: Tak, trochę wody tutaj rzeczywiście jest. Dzieciaki się, można powiedzieć, trochę męczą i bawią. Bo
0: tak,
1: to...
0: ale ja to zawsze powtarzam. Dzieci, jak jest woda, to znajdą zajęcie. Nawet godzinami mogą się bawić. I to faktycznie jest potwierdzenie. Jak się dowiedzieliśmy, to jest nowość w Sportstacji. Taka fabryka wody, którą można się pobawić codziennie.
1: Będziesz,
0: a z nami
1: pytać,
0: jest Kuba. Zapytam go, bo on podobno wie, na czym to polega.
2: No, ta fabryka wody polega na tym, że jest taka śruba, która wlewa wodę do góry i potem są takie kanały, które można zablokować i odbezpieczyć. Potem jak już przepłynie ta woda przez te wszystkie kanały, to jest młynek i młyńskie koło i wtedy z tego młyńskiego koła ta woda wlatuje na piasek.
0: Wow, to ty to wszystko już przerobiłeś. To chciałam cię jeszcze dopytać, który etap jest najciekawszy?
2: Moim zdaniem najciekawsze jest te przelewanie tej wody tym wiertłem.
0: Wiertłem, przelewanie wody, Marcin, tak, ty słyszysz?
1: Tak, można. Nie wiedziałeś, że wiertłem można przelewać wodę, a poza tym...
0: No to dzisiaj nie.
1: Mówiłaś, że tutaj trzeba wyciskać. Proszę bardzo, próbujesz?
0: No tutaj, nie, to ty możesz spróbować, ale to
1: zajęte.
0: Trzeba mieć trochę siły, słuchajcie. Ja zapytam tutaj
1: dużo.
0: Tego kolegę, który... Słuchaj, dużo siły potrzeba?
3: Tak.
0: No ale widzę, że ty siły masz, co? Chyba był porządny obiad zjedzony.
3: Tak.
1: No, jak był porządny obiad zjedzony, to i siła jest, i woda leci po prostu ciurkiem. No i pewnie zaraz ktoś tam znajdzie się na górze i będzie kręcił tym świdrem, wiertłem, jak kto woli. O, proszę bardzo, już jest koleżanka, która wierci, kręci i za chwilę woda będzie leciała do góry. O.
0: I tak, i pani Monika właśnie wspominała, że wydawało jej się, że to obieg zamknięty tej wody, ale dzieci zawsze znajdą jakieś ujście.
1: Nie, przy dzieciach nie ma żadnych obiegów zamkniętych.
0: Więc tutaj już nam się stworzyło takie koryto rzeki, butelka w ruchu i
1: zaraz będzie ryż sadzony.
0: To bardzo możliwe. Zajrzymy tutaj jeszcze może.
1: Może już urośnie.
0: Tak. Sprawdzi. Marcin, co ja z tobą mam? Ale zobacz tam. Ja myślę, że ty byś mógł wejść do tej beczki po obiedzie i się trochę wychuśtać.
1: No tak, to zapraszamy bardzo serdecznie. Cały czas można nas odwiedzać w Sportstacji w porcie Łódź. Tutaj studio Radia Łódź.

0: Di.
1: No i Marcin zabrał piłkę na Di.
0: Tak, ale tak, cały Marcin. Było wszystko umówione. Teraz będzie strzelała do bramki.
1: A, to ja mam pierwsza strzelać.
0: Paulina Lewandowska.
1: No zaraz się okaże, czy Paulina Lewandowska, czy Paulina Milik.
0: Proszę bardzo, pani trafia. No, ale nie pod, tylko trzeba do celu.
1: No ona... dobrze, to teraz ty pokaż, tak, co potrafisz.
0: Teraz
1: bardzo
0: sprawdzimy,
1: proszę.
0: Sprawdzimy,
1: teraz...
0: co ja potrafię, czyli nic nie potrafię.
1: No, zaraz zobaczymy.
0: Niczym polska reprezentacja.
1: Bo drodzy państwo, tutaj w Porcie Łódź dzisiaj można sobie właśnie
0: ja
1: sprawdzić. O, no trochę lepiej niż ja, muszę przyznać. To ja jeszcze raz muszę
0: proszę
1: spróbować.
0: Bardzo.
1: Proszę bardzo.
0: Ale im bliżej,
1: bo to
0: tym
1: za
0: gorzej.
1: Blisko, no właśnie.
0: No właśnie.
1: Ja mam złe buty.
0: O tak, od razu. Jak nie złe buty?
1: Ale patrz, dwa razy tak samo. To
0: tak,
1: już
0: to jest powtarzalność pewna,
1: tak.
0: To teraz ja spróbuję drugi raz i już oddajemy za chwilę.
1: Tak, oddamy dzieciom, bo przed chwilą przyszedł Staś, który jak mi zdradził, gra w piłkę i...
0: A my nie.
1: To widać na pierwszy rzut oka. Prawie. Za stówkę trafiłeś. I to była właśnie jedna z konkurencji w naszym konkursie dzisiaj. W tym konkursie wzięło udział naprawdę mnóstwo dzieciaków. Różne konkurencje były, a widzisz tutaj, jak pięknie pomalowane między drzewami Zosia malowała,
0: znaczy, Zosia
1: farbkami.
0: Jest, tak, Zosia malowała, nie to, że Zosia jest pomalowana.
1: Nie, Zosia malowała, tak przypuszczam, bo jest jej imię tutaj wymalowane. No i dużo fajnych atrakcji. Niestety nie udało się zbudować.
0: A patrz, ryby jeszcze pływają.
1: Znaczy, ryby jeszcze pływają.
0: Nie wszystkie zostały złowione, więc jest jeszcze szansa do 17, żeby jakąś rybę złowić.
1: Albo można uratować, bo już żeśmy to sprawdzili, można z koszyka do wody też rybki wrzucać. Niestety nie udało się jeździka dla mnie zbudować. Bardzo, bardzo
0: ciekawe dlaczego.
1: Nie zmieściłam się, drodzy państwo, niestety, ale tu jest taki, zobacz, wolno stojący.
0: No na ten
1: to w tym chyba bym się zmieściła.
0: Tak, to,
1: tylko boję się, że koła tego nie wytrzymają.
0: Przymierzaj się, a słuchacze słuchają muzyki dalej.
1: Tak, zapraszamy do słuchania.

0: To Roxette w Radiu Łódź. Dobrze, nie, tak, dobrze.
1: Roxette. A my pomału będziemy się żegnać, Marcinie.
0: Tak, ale zabawa zostaje.
1: Jeszcze... Zabawa zostaje do godziny 17, a my bardzo Państwu dziękujemy za te trzy wspólne godziny. No i dziękujemy też wszystkim, którzy nam tutaj pomogli to studio zrealizować. Adam Miksa, Tomek Ferliński, Piotr Śliwiński, cały nasz dział marketingu. Tak, Kuba Janik był również z nami, a tutaj też cały nasz dział marketingu, bo cała potężna drużyna była potrzebna, żeby te wszystkie
0: atrakcje
1: zapewnić.
0: Tak, żeby to wszystko tutaj działo się tak, jak dziać się miało. Mam nadzieję, że Państwu się podobało i że wrócimy tutaj i nie tylko tutaj na nasze wspólne piknikowe wyjazdy, no bo w końcu majówka to jest taki początek z piknikami. I rzeczywiście w tym roku pogoda tak świetnie dopisała, że cieszymy się z tego, że właśnie mogliśmy tutaj zainaugurować majówkę.
1: Jasne. A sezon przed nami, jak Marcin dobrze wspomniał, także proszę śledzić naszą stronę radiołódź.pl, proszę śledzić nasze sociale, bo stamtąd właśnie będzie można dowiedzieć się, gdzie następnym razem Radio Łódź, naszą wesołą ekipę, będzie można spotkać.
0: Oj, to w maju już będzie kilka okazji, zatem zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Zapraszamy, dziękujemy, zbliżamy się do godziny 16.
0: Paulina Klimas-Stasiak,
1: Marcin Mendelbaum.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
2: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
3: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
2: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Łódź, jest 16. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. 15-latka zginęła w wybuchu gazu w domu pod Wieluniem. Polacy świętują Dzień Flagi. Wieczorem na Stadionie Króla w Łodzi piłkarze UKS-u zagrają z Pogonią Siedlce. Do końca dnia w regionie letnia pogoda z temperaturą do 24 stopni. Policja pod nadzorem prokuratury badają przyczyny tragicznego wybuchu gazu w Anielinie w powiecie wieluńskim. Na miejscu zginęła nastoletnia dziewczyna, a jej matka doznała obszernych i dotkliwych poparzeń ciała. Do wybuchu doszło przed południem w jednym z budynków mieszkalnych. Jak ustalili policjanci, przyczyną wybuchu była najprawdopodobniej nieszczelność instalacji gazowej, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Grela z wieluńskiej policji.
5: W trakcie używania butli z gazem propan-butan najprawdopodobniej doszło do jego ulotnienia, nagromadzenia się oparów, a następnie ich zapłonu. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 15-latka.
4: W wyniku wybuchu poszkodowana została matka dziewczyny. 40-latka trafiła do szpitala z poważnymi poparzeniami. Wybuch przeżyły dwie osoby, które były w tym czasie w budynku. Na miejscu czynności procesowe prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora. Uczestniczą w nich także biegli z zakresu pożarnictwa i medycyny sądowej.
6: Więcej na radiołódź.pl.
4: Polacy świętują Dzień Flagi. Dobry przykład dał prezydent Karol Nawrocki. Rano było spotkanie z Polonią, potem podniesienie flagi państwowej i uroczystość wręczenia nominacji generalskich. O szczegółach opowie Mariusz Pieśniewski.
7: Rano prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii.
8: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie.
7: Przed południem w asyście wojskowej podniesiono flagę narodową.
9: Spójrzmy na maszt wieży zegrowej Zamku Królewskiego.
10: W okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej flagę państwową podnieś.
7: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki wręczył 12 nominacji generalskich. Mówił o oczekiwaniach.
8: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
7: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nominacje oficerskie są wynikiem współdziałania.
11: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe.
7: 16 reprezentacji szkół mundurowych z kraju otrzymało flagi państwowe, które przez tydzień powiewały na Pałacu Prezydenckim.
4: A z okazji Dnia Flagi ulicą Pietrzkowską w Łodzi przemaszerował pochód mieszkańców miasta i harcerzy niosących 123-metrową biało-czerwoną. A za nieco ponad godzinę podobny pochód przejdzie ulicami Skierniewic. Maj to trudny czas dla alergików. Według ostatnich badań nawet 40% Polaków zmaga się z alergią. W maju najmocniej pylą trawy, brzoza i dąb, a w powietrzu unoszą się też pyłki babki, szczawiu i pokrzywy. Jak mówił Radiu Łódź alergolog Piotr Niedziałkowski, objawy alergii i infekcji mogą wyglądać podobnie. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie przyczyny, bo wymagają innego leczenia.
12: Zarówno w alergii, jak i w przeziębieniu błona śluzowa jest objęta stanem zapalnym, no i dochodzi do obrzęku, zwiększonej produkcji widzieliny i daje to poczucie właśnie zatkanego nosa.
4: W sezonie pylenia warto pamiętać o prostych zasadach, takich jak wietrzenie mieszkania wieczorem lub po deszczu, zmiana ubrań po powrocie do domu, czy unikanie suszenia prania na zewnątrz. Wieczorem na Stadionie Króla w Łodzi zespół UKS-u rozegra mecz 31. kolejki pierwszej ligi. Łodzianie zmierzą się z Pogonią Siedlce. Będą faworytami, ale wyższość trzeba będzie udowodnić na boisku. O szczegółach opowie Piotr Andrzejczak.
13: Piłkarze łódzkiego klubu sportowego po raz drugi z rzędu zagrają na swoim boisku. Tydzień temu przerwali fatalną pasę spotkań bez wygranej przed własną publicznością. No i będą chcieli udowodnić, że to nie był przypadek. Rywalem podopiecznych trenera Grzegorza Szoki będzie Pogoń Siedlce. Rywal w tabeli pierwszej ligi jest niżej od ŁKS-u, no ale marzy o utrzymaniu i pewnie będzie chciał punkty zdobyć także przy Alei Unii. No ale gospodarze na pewno będą chcieli spotkanie wygrać, aby wrócić w tabeli na miejsca w czołowej szóstce, która daje szansę gry w Ekstraklasie. No a poza tym na pewno będą chcieli zrewanżować się za pechową porażkę w Siedlcach w rundzie jesiennej.
4: Mecz ŁKS-u z Pogonią rozpoczyna się o 19.30. Relacja na stronie radiołódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.00. Po południu i wieczorem w regionie łódzkim bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby, południowy.

0: Agata i film.
1: Majówka z Radiem Łódź w filmowej odsłonie. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się i mam nadzieję spędzić z Państwem te najbliższe dwie godziny przepiękne, słoneczne, ciepłe, no idealne jak na majówkę. No ta majówka w tym roku może nie jest jakoś wyjątkowo długa, ale pogoda naprawdę dopisała. Myślę, że to jest już nawet taki czas, że z powodzeniem można sobie zorganizować jakąś taką plenerową projekcję w ogrodzie tuż po grillu, po spotkaniach z przyjaciółmi, potem na przykład taki filmowy wieczór. Czemu nie? Jeżeli ktoś z Państwa z takiej propozycji skorzysta na ten dzisiejszy wieczór, to proszę koniecznie dać znać. Być może ja trochę podpowiem, co na przykład wspólnie zobaczyć, bo dzisiaj będzie kilka takich okazji, które staną się doskonałym pretekstem do tego, by powrócić do tytułów nam doskonale znanych, ale takich, które nabierają w kontekście różnych wydarzeń też nowego wymiaru. Proszę sobie wyobrazić, że dokładnie 4 maja, więc w poniedziałek, będziemy świętować 45-lecie misia. Tak, tego misia na miarę naszych możliwości. Tego misia, co to mu się oczko odkleiło. Stanisław Bareja w 1981 roku po raz pierwszy pokazał publiczności swój film stworzony wraz ze Stanisławem Tymem, z jego przecież rolą także główną. Aż do wprowadzenia stanu wojennego on się cieszył bardzo dużą popularnością. No później oczywiście kontekst polityczny, społeczny pokrzyżował plany na tego typu projekcje. Ale po tych wszystkich latach my do tego filmu z wielką przyjemnością wracamy, chociaż recepcja tego filmu na samym początku wcale nie była taka, jak jest teraz. I pewnie wtedy nikt nie pomyślałby, że po tych wszystkich latach będziemy właśnie ten film, tę komedię i ten obraz rzeczywistości PRL-owskiej nazywać mianem kultowej. Do misia wrócimy, szczególnie, że ta kukła, tak charakterystyczna również dla tego filmu, dla tego tytułu, związana jest bardzo silnie z regionem łódzkim. Spróbujemy Państwu udowodnić, że to właśnie artysta spod Sieradza stworzył tę kukłę, która później znalazła się w filmie. Jak to się wszystko wydarzyło, to specjaliści o tym opowiedzą. Przypomnimy Państwu też rozmowę z synem Stanisława Barei, bo to też jest bardzo ciekawa perspektywa o tym, jak taki film powstawał właśnie również z tej rodzinnej perspektywy, ale powodów do świętowania i do powracania do kultowych tytułów będzie więcej. 90 lat Henryka Kuźniaka, wybitny, wspaniały kompozytor muzyki filmowej, który zasłynął różnymi kompozycjami, ale dla nas tutaj w Łodzi szczególnie oczywiście ważne są te motywy z Wabanków. Ubiegły weekend, to był taki weekend Henryka Kuźniaka w Łodzi, który tutaj specjalną wycieczką zwiedzał miasto także swoim szlakiem, także tych miejsc dla niego szczególnie ważnych. Spotkał się również z publicznością, była okolicznościowa wystawa. Mnie także udało się z Henrykiem Kuźniakiem porozmawiać, więc taką rozmowę dla Państwa na dziś przygotowałam, ale powiemy też o absolutnych nowościach i o tym, że już za kilka dni, w piątek, za niespełna tydzień, rozpoczyna się 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity, wspaniałego festiwalu kina dokumentalnego, które przyciąga od lat bardzo, bardzo dużo widzów. Dość powiedzieć, że w ubiegłym roku w całej Polsce ten festiwal zobaczyło ponad 180 tysięcy widzów. Po raz kolejny także w Łodzi. Łódź jest jednym z 7 miast w tym roku, które gości Millennium Dogs Against Gravity. Bardzo dużo projekcji, nowości światowego dokumentu, także tego polskiego, spotkania z twórcami także u nas i o wszystkim Państwu w ten piękny majowy dzień, piękne majowe popołudnie opowiemy. Zostańcie Państwo z nami.

0: Oczywiście Mai i zespół Warius Manx w Radiu Łódź. Zanim w audycji Agata i Film przejdziemy do tych wszystkich zapowiadanych już przed chwilą tematów, to jeszcze taka ciekawostka w zestawieniu też z tym, o czym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu. Wtedy na ekrany polskich kin wszedł Michael, czyli biograficzna opowieść o Michaelu Jacksonie, wizja jego koncertów, wizja jego niebywałej kariery, ale co zauważyli krytycy, pozbawiona też tych odcieni szarości z życiorysu Michaela Jacksona. No, krytycy nie pozostawili na tym filmie absolutnie suchej nitki, a co ciekawe, tak naprawdę to widzowie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tak zdecydowali o już wielkim sukcesie tego filmu. Bo proszę sobie wyobrazić, że ten wysokobudżetowy obraz tak naprawdę debiutując w kinach w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie zadebiutował z wynikiem 97 milionów dolarów. I tak naprawdę według tych pierwszych szacunków Michael pobił już rekord otwarcia w kategorii filmów biograficznych o tematyce muzycznej.
1: Filmowy portret króla popu, wyprodukowany przez spadkobierców artysty, znacznie prześcignął dotychczasowych liderów gatunku, takich jak Straight Outta Compton, który w 2015 roku debiutował z wynikiem rzędu 60 milionów dolarów, oraz Bohemian Rhapsody, który w 2018 roku podczas debiutu zarobił 51 milionów dolarów. Debiut międzynarodowy filmu Michael był również imponujący. Obraz zarobił w skali globalnej 217 milionów dolarów, co jest rekordem w przypadku muzycznych filmów biograficznych. Jeszcze kilka tygodni temu szacunki finansowe amerykańskiego debiutu Michaela oscylowały w granicach 50 milionów dolarów. Tuż przed weekendem studio prognozowało wynik bliższy 70 milionów dolarów. Ostatecznie jednak film znacznie przerósł wszelkie oczekiwania, inkasując 97 milionów dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Ciekawe, czy ta fala się utrzyma tego wielkiego finansowego już sukcesu Michaela za wielką wodą i ciekawe, jak to będzie także u nas ta historia do obejrzenia w kinie. A to teraz jeszcze pozostajmy w klimacie właśnie muzyki króla popu z tego filmu. All right.

0: hity Michaela Jacksona, także z filmu Michael. Jeżeli ktoś z Państwa już widział ten obraz i chce się swoją refleksją na ten temat podzielić i czy podzielacie też te no, bardzo słabe opinie krytyków, to proszę koniecznie napisać @gwizdana@radiolodz.pl. Oczywiście można też nagrać głosówkę. Przypominam, że od niedawna mamy taką możliwość. Wystarczy wejść na stronę radiolodz.pl. Tam na górze taki czerwony baner i hasło nagraj głosówkę. Proszę kliknąć, powiedzieć nam kilka ważnych słów i taka głosówka od razu też bezpośrednio trafia do prowadzących, co również wiąże się z tym, że możemy z Państwem w ten sposób również łączyć się na antenie. Zachęcamy do tego, zachęcamy szczególnie, że teraz mogłabym Państwa zachęcić do tego, byście wspominali te kultowe sceny z pewnego kultowego filmu. No jedna z, chyba z takich najbardziej znanych, chociaż określenie najbardziej znanych w przypadku Misia dotyczy nie jednej, a bardzo wielu scen.
1: Ja Żąbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Mam zwolnienie. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Żąbek.
0: Pamiętamy ten utwór odśpiewany przy szafie. Pamiętamy też na pewno scenę z Baru Mlecznego. Pamiętamy także Lądek Zdrój i wiele, wiele innych. Miś Stanisława Barei świętuje 45-lecie, a dokładnie świętować będzie 4 maja, bo to 4 maja 1981 roku rozpoczęła się ta niezwykła historia. Oczywiście rozpoczęła się dla widzów. Film kręcony, realizowany był wcześniej, ale w 1981 roku premiera, która przyciągnęła jak na tamte czasy bardzo dużo widzów do kin. Potem stan wojenny przerwał te passe, a sam film był jednocześnie połączeniem takich historii, powiedziałabym, konfliktu rodzinnego, małżeńskiego, z obrazem też absurdów PRL-owskiej rzeczywistości, no i z całym szeregiem takich scen, skeczów, które po prostu bawią nas do dziś. Posłuchajmy, jak sam Stanisław Bareja mówił o tym tytule.
2: To jest nie tyle opowieść o tym, jak jakiś działacz próbuje dostać paszport, tylko to jest opowieść o człowieku, który nie mówi słowa prawdy i dlatego wygrywa. I wydaje mi się, że po prostu śmiech służy mi jako łatwiejszy sposób dotarcia do ludzi, ponieważ te moje filmy ogląda bardzo dużo widzów. No to myślę tak, na straty nikogo nie narażam. Ja mówię to, co myślę. I wydaje mi się, że ludziom wskazuje na pewne niebezpieczeństwa, ostrzegam ich przed czymś, a że się przy tym bawią, to już trudno. To już jest ten koszt, który musimy zapłacić.
0: To Stanisław Bareja i jego podejście do tej komediowej odsłony i do tej percepcji ówczesnej rzeczywistości. Jeżeli ktoś z Państwa słucha nas teraz w Kutnie, to oczywiście majówka z Bareją w Kutnie to był taki stały element świętowania pierwszych dni maja. W tym roku także kilka takich propozycji, więc jeżeli ktoś jest fanem, to oczywiście proszę się wybrać. A my wracamy teraz, szperając trochę też w archiwach Radia Łódź, do spotkania z Janem Bareją, a więc z synem Stanisława Barei. To było spotkanie i rozmowa zrealizowana dokładnie 5 lat temu z okazji 40-lecia premiery Misia. To był rok 2021 i przypominam Państwu, że to był czas niezwykle szczególny, niezwykle trudny, czas pandemiczny, czas COVID-19, kiedy głównie byliśmy zamknięci w naszych domach, a połączenia zdalne na popularnych serwisach także no, były takim oczkiem na świat. I właśnie w ten sposób wtedy również rozmawiałam z Janem Bareją o tym, jak z jego perspektywy wygląda dziś Miś i jak to wyglądało wtedy, kiedy Miś powstawał. Szczególnie, że dla pana Jana to był też po prostu film, w którym zagrał. To dla państwa teraz fragmenty tej archiwalnej rozmowy z Janem Bareją.
3: Agata i film.
4: Ten film był zawsze ze mną właściwie. Jak był kręcony, ja miałem tam 13-14 lat. Czasem brałem udział w spacerach ojca ze Stanisławem Tymem. Widywałem ich przy pracy w domu naszym, rodzinnym. W związku z tym ja się powiedzmy zrosłem z tym filmem. Poza tym on leci stosunkowo często i nie powiem, że oglądam go za każdym razem, ale mniej więcej raz w roku zdarza mi się obejrzeć ten film. Dlatego on jest taką jakby... On, To jest stała obecność w moim życiu.
3: I co ważne jeszcze, bo tutaj tak mówimy, że jest pan synem reżysera i tak dalej, że był pan przy tym, jak ten film, co oczywiste, w rodzinnym domu także gdzieś tam powstawał, ale przede wszystkim pan zagrał w tym filmie. Ile miał pan lat wtedy?
4: No, musiałem mieć 79 rok, no to miałem 13 lat wtedy.
3: To jest chłopiec, harcerz.
4: Mam co prawda czapkę, którą zrobiła moja przyjaciółka na drutach i którą dostałem na zimowisku, którym byłem, na który jest napisane Love You. I stoi, kiedy Pawlik dzwoni i udaje Anglika i Romana Polańskiego przy okazji. No, scena w aptece dzwoni, ja podchodzę, mówi o ilości osób, że policzyłem, taki uprzejmy harcerz. Nie wiem, nie spotykałem wtedy takich uprzejmych harcerzy, a byłem w harcerstwie.
3: Proszę opowiedzieć w takim razie, jak to wyglądało, jak tata ze Stanisławem Tymem, także z autorem scenariusza, przecież nie tylko ze twórcą głównej, głównych ról, pracowali nad tym filmem. Oni to robili w sposób, że tak powiem, otwarty, taki bez żadnego dystansu, czy raczej gdzieś pracowali w jakiejś tajemnicy?
4: Ciężko powiedzieć o tajemnicy, jeżeli pracowali w domu, zamykali się w swoim, znaczy w ojca pokoju. No i było słychać śmiechy, natomiast jakoś nie było czegoś takiego jak ukrywanie. Tak samo jak towarzyszyłem tam parokrotnie w spacerach, kiedy szli. Rozmawiali, omawiali, wymyślali dialogi, po czym starali się, jak wrócą, gdzieś zapisać to jak najszybciej, żeby im nie uciekło. Ale chodzili i bardzo dużo rozmawiali ze sobą. Wymyślali się, zaśmiewali przy tym. Aczkolwiek potem wyszła z tego, bo to taka trochę tragikomedia jest jednak. Na dodatek mówię czasem, że niestety ciągle aktualna, ale to jest też tak, że ludzkie wady się nie zmieniają, że niestety dookoła nas otaczają ludzie, którzy nadal się posługują albo żyją z takimi wadami.
3: Trochę poszperaliśmy też w archiwum Polskiego Radia. Zachowały się takie wypowiedzi tuż po premierze i Stanisława Barei, i Stanisława Tyma, którzy też opowiadali o tym, że to jest film o człowieku, który kłamie i po prostu musi kłamać i na tym polega jego życiowa rola, ale też bardzo często w tych wypowiedziach przejawia się coś takiego, że oczywiście to jest obnażanie absurdów tej minionej epoki, dziś dla nas minionej epoki, ale z drugiej strony to jest nie tyle nawet satyra polityczna, co obyczajowa. My się tam śmiejemy przecież z samych siebie przede wszystkim.
4: No, to taki trochę gorzki śmiech, jak zobaczyć siebie w takim trochę krzywym zwierciadle. Niemniej jednak, mimo tych naszych przywar i wad, ojciec uważał, że człowiek jest godny szacunku. I myślę sobie, że próbował to w tych filmach przekazać, że nawet w takim, Ryszardzie Ochuckim też są jakieś, można znaleźć coś dobrego i pozytywnego, aczkolwiek czasami jest bardzo trudno. Mimo wszystko nie poddawał się i szukał. Ojciec, myślę sobie, że był tolerancyjny i akceptował ludzi takimi, jakimi są. Mógł nie mieć zgody na to, ale ich akceptował. Wiedział, że tacy są po prostu. Pytanie, co można zrobić, żeby to zmienić. Może jak zobaczą, to trochę się zastanowią nad sobą.
3: Powiedział pan, że również uczestniczył w tych spacerach. Czy to znaczy, że tata bardzo często obserwował rzeczywistość? To znaczy, bo takie obserwacje i wnioski z tej obserwacji przecież możemy zobaczyć w tych filmach, ale to znaczy, że on po prostu wychodził i celowo próbował wyłapać jakieś takie szczególne momenty, coś, co by jego zaintrygowało, być może przeraziło, a z drugiej strony rozśmieszyło. To była taka naprawdę doświadczalna, że tak powiem, obserwacja?
4: To może się wydać dziwne, szczególnie w tych czasach, gdzie większość ludzi związanych z filmem to są celebryci, którzy mają asystentów, opiekunów, pomocników, menadżerów i w ogóle cały sztab ludzi, który im pomaga. Natomiast mój ojciec sam robił zakupy, co w tamtych czasach było dosyć skomplikowane i mięso, część produktów w ogóle była na kartki. Ojciec stawał w kolejkach i rozmawiał z ludźmi, ale on lubił to robić. To nie jest tak, że on to wykorzystywał do filmu. On chodził, mamy taką działkę, jesteśmy związani z taką miejscowością jak Goławice, niedaleko Warszawy, i ojciec, jak wynajmowaliśmy pokoje, to chodził z gospodarzami na przykład na ryby. Pamiętam, kiedyś na noc w nocy poszli i przynieśli całą miskę ryb. Następnego dnia ojciec lubił też gotować bardzo. W związku z tym, oprócz, że robił zakupy, to gotował w domu. Jeździł na rowerze i miał możliwość obserwacji tego, co się dzieje dookoła. Za płotem koło naszego domu była budowa budynku, która trwała chyba, nie wiem, 17 lat. co jakiś czas przywożono materiały, potem te materiały rozkradano i przywożono nowe. I byli jacyś tam stróżowie, którzy niby tego pilnowali, ale to takie było właściwie, że był płot, dziura w ziemi i nic. I tak też mniej więcej wyglądała nasza gospodarka wtedy, że jak taka słomiana była, że się coś zaczynało, coś się robiło, nie bardzo było wiadomo nawet, co tam stanie. Stanął Dom Kultury, a apteka i jeszcze jakieś tam punkty takie osiedlowe, ale trwało to kilkanaście lat.
3: I takie obserwacje też owocowały tym, co potem mogliśmy zobaczyć na ekranie. A na ile wasze życie rodzinne, jakieś tajemnice z waszego prywatnego życia, jakieś takie pewnie elementy, które tylko dla was są czytelne, jak się także domyślam, trafiały do filmów i trafiły na przykład do Misia. Czy można doszukiwać się takich rodzinnych inspiracji również w Misiu?
4: Można się doszukiwać i to są takie ukryte perełki, których no, nie zawsze będą... Uważam, że nie wszystko jest takiego do publicznego wizerunku i nie będę ich zdradzał, ale mamy sporo takich odniesień w różnych filmach, gdzie widać, że ojciec był również uważnym obserwatorem życia rodzinnego. W związku z tym pojawiają się pseudonimy naszych przyjaciół albo jakieś historie, które gdzieś się wydarzyły w naszym życiu, moim czy mojej siostry Katarzyny. Bądź mojej mamy. I to potem wiem, że to są takie dla nas smaczki, bo większość osób tego nie będzie wiedziała, o co chodzi nawet. No, albo powiedzenie, że moja mama nie lubiła czosnku i mówienie w którymś z filmów, że krokodyle nie jedzą, że nikt nie je tej kiełbasy z czosnkiem, tylko krokodyle i moja żona. Mówi mój tata zresztą w tym filmie, no to dla nikogo nie będzie w tym no, nic takiego dodatkowego. A dla nas jest to taki dowcip rodzinny.
3: A w którym momencie, z pana perspektywy, wtedy jako młodego chłopaka, do ojca, ale też do Stanisława Tyma, ale do was po prostu wszystkich wokół dotarło, że powstał właśnie jakiś rodzaj fenomenu, bo ten film przecież nie był tak w oczywisty sposób odbierany od początku, od premiery. A w pewnym momencie no, już okazało się, że każdy kolejny rok, kolejne pokolenia śmieją się z tego filmu, wyczytują też tę gorzką refleksję, tak też mocno wybrzmiałą na końcu filmu w kołysance z Ewą Bem. Okazuje się, że ten film mimo 40 lat nie tylko śmieszy, ale my wciąż jeszcze odczytujemy w sobie te cechy, widzimy te cechy, które Bareja chciał nam pokazać. W którym momencie jesteśmy w stanie określić taki moment, że dotarła taka informacja, że to będzie ponadczasowy obraz?
4: Pani, to jeżeli dotarło, to dopiero po śmierci ojca. Mój tata zmarł w 87 roku i jeżeli coś takiego się zaczęło, taki fan tego filmu, to dosyć późno, dlatego że ten film po premierze dosyć szybko został zdjęty, bo wybuchł stan wojenny. W związku z tym zobaczyła go oczywiście część publiczności, ale potem ten film zginął. A powiedzmy, no, ówczesne media raczej nie promowały taty. Raczej wręcz przeciwnie, starały się tego dyskredytować. W związku z tym w pewnych kręgach był znany i był znany z innych filmów, które już publiczność widywała. I to jest tak, że przez społeczeństwo był lubiany i szanowany, natomiast jakakolwiek tam informacja o jego sławie, czy w ogóle uhonorowanie, powiedzmy, w jakiś sposób go, no to w poprzednim systemie nie miało miejsca. Ojciec nigdy nie dostał żadnej nagrody, właściwie rzadko kiedy był chwalony, raczej ganiony i krytykowany łącznie przez ciężko powiedzieć, no, ludzi, z którymi studiował kiedyś i z którymi się tam kolegował. Znaczy on, jemu się wydawało, się przyjaźnił, ale rzeczywistość była nieco inna.
3: Ojciec miał żal do tych osób?
4: No, wie pani, jak ktoś zaczynał współpracować z cenzurą i z władzą, no to ojciec miał do niego. To nie będę używał słów wulgarnych, jak to nazywał, ale to tak się mówi po prostu o takich ludziach. I nie wiem, ciężko mi jest też mówić, z jakich powodów to się dzieje, z jakich pobudek ci ludzie tak go traktowali i postępowali. Nie wiem, ojciec był uczciwym człowiekiem. Na początku swojej kariery oczywiście robił filmy dowcipne, wesołe, takie, które mogły się Waładze podobać. Później zaczął robić inne kino, ale w tym wszystkim był uczciwy. Nie wiem. Poza tym też, jednak nie ukrywając, społeczeństwo go lubiło. Może środowisko i władza nie bardzo, a społeczeństwo tak. Ciężko jest robić komedię. Ja w tej chwili, no, od lat nie widzę kogoś takiego, kto by potrafił robić takie komedie.
3: Zresztą pojawiają się też takie banalne być może określenia i banalne zdania, ale które bardzo dużo mówią. Porównując też komedię Stanisława Barei, porównując Misia ze współczesnymi polskimi komediami, że to jest komedia, która po prostu śmieszy. Coś, co jest fundamentem tego gatunku, wydaje się czasami być nieosiągalne dla wielu twórców. A Barei się to udało. On po prostu nas bawi, mimo tego, że, co podkreślamy bardzo często, pod tym płaszczem dowcipu jest też gorzka refleksja nie tylko o rzeczywistości, ale o nas samych i też taka gorzka refleksja, która powinna z nami pozostać i zmusić do autorefleksji, prawda?
4: No, dobrze by było i myślę też, że taki był też cel tej pracy i to, że dwóch no, wspaniałych ludzi się zabrało za pisanie scenariusza, że stworzyli ten tym, mówię o moim tacie i Stanisławie Tymie, to większość ludzi się właściwie rzadko kiedy zastanawia nad swoim życiem. Może czasem jakiś przekaz w formie dowcipu, żartu jest w stanie im też łatwiej przyjąć prawdę o sobie. Nie wiem zresztą. W każdym razie film rzeczywiście jest fenomenem, mimo że im częściej go oglądam, tym więcej widzę i nie zawsze jestem zachwycony z tego, co widzę, bo widzę też siebie i swoje wady.
0: Jan Bareja w archiwalnej rozmowie Radia Łódź zrealizowanej z okazji 40-lecia premiery filmu, a więc w 2021 roku w pandemicznych okolicznościach. Rozmowa nagrywana zdalnie, tak to właśnie przecież wtedy było. My kontynuujemy dzisiaj opowieści o Misiu. Oczywiście Państwa zachęcam tak, żeby dzielić się swoimi ulubionymi scenami, dialogami. Och, to może być bardzo, bardzo długa lista, ale proszę koniecznie pisać a.gwizdala@radiołódź.pl. Oczywiście tych najbardziej aktywnych będę także nagradzać. Za chwilę zdradzimy albo przypomnimy historię tej kukły Misia, która związana jest z regionem łódzkim, a dokładnie z niewielką miejscowością pod Sieradzem, Chojny, i z artystą, który miał właśnie stworzyć tę kukłę, która miała także zainspirować filmowców, no i oczywiście samego Stanisława Bareję, ale na początek jeszcze Stanisław Tym w duecie z Kają, no bo przecież wszystkie Ryśki to fajne chłopaki.

0: Agata i film.
1: Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, ale wręcz jestem o tym przekonana, takiego misia na skalę naszych możliwości i pewnie gdzieś ten obraz kukły, wielkiej kukły z misia Stanisława Baryi właśnie się przed oczami pojawił. Nie bez przyczyny. Dzisiaj świętujemy 45. rocznicę premiery tego niezwykłego, absolutnie niezwykłego filmu, kultowej komedii, ale też portretu minionych, szczęśliwie minionych czasów. 4 maja dokładnie minie te 45 lat, ale my dzisiaj przypominamy historię, która jest bardzo związana z regionem Łódź. Trochę wiemy, trochę się domyślamy, ale więcej zdradzi nam Paweł Kieroń, który jest z nami w studiu z Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Bo chodzi właśnie o tę kukłę. Chociaż ta oryginalna nie przetrwała próby czasu, ona spłonęła z tego, co wiem, to pierwowzór tej kukły pochodzi właśnie z łódzkiego, a konkretnie spod Sieradza?
2: Tak.
1: Jak to się wszystko zaczęło? Proszę nam to opowiedzieć.
2: To znaczy... Teraz to, co Państwu powiem, to będzie spojrzenie etnografa, więc będzie troszeczkę małego, krótkiego wykładu na temat, skąd się...
1: Ale arty ciekawego.
2: Skąd się ta postać wspomnianego misia wzięła w kulturze, trafiła do kultury masowej, a skąd została wzięta. Więc najpierw trzeba zacząć od sieradzkiej tradycji ludowej. Konkretnie chodzi tu o tradycję karnawałową. I wtedy na wsi sieradzkiej, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, w ostatnim tygodniu karnawału chodziły po wsi sieradzkiej orszaki tak zwanych zapustników. Tam był taki klasyczny skład, to jest baba, dziad, cyganka, żyd, diabeł i pojawiała się jeszcze postać osoby przybranej za misia, prowadzonej na postronku przez parobka, który zwyczajowo miał na imię Maciuś. Każdej z tych postaci była przypisana jakaś funkcja, na przykład dziad, który miał twarz posmarowaną czarnymi sadzami, miał za zadanie obcałowywać wszystkie kobiety ze szczególnym uwzględnieniem panien. Na przykład cyganka wróżyła, baba kradła.
1: A to robił miś?
2: Miś, osoba przebrana za misia, krótko mówiąc, musiała się zachowywać trochę tak jak słoń w składzie porcelany. Ponieważ ta osoba była w tej najstarszej wersji okręcona słomianymi powrósłami lub grechowinami, więc ona jakby była w jakiś sposób w swych ruchach bardzo nieporadna i w związku z tym w sposób świadomy, ale rzekomo niezamierzony, Maciuś, który prowadzał tego misia na postronku, miał za zadanie go jakoś okiełznać, oczywiście ze skutkiem odbywało się to ze skutkiem negatywnym.
1: I ten miś potem z tej tradycji ludowej trafił, powiedziałabym, trochę bardziej do komercyjnego świata, do cepeli.
2: Tak, i ja powoli teraz przejdę do postaci autora misiów. Otóż w Podsieradzem jest taka duża wieś, Chojne, i w tejże miejscowości żył sobie pan Stanisław Kałuziak, jeżeli dobrze pamiętam, rocznik 1916, zmarł w 86 roku. Zajmował się także wytwarzaniem masek obrzędowych oraz wykonywanie lalek, figurek, może bardziej lalek, z tego, co miał pod ręką, różnych postaci z obrzędowości. I otóż pan Kałuziak wykonywał swoje prace nie tylko na konkursy, ale także do cepeli. Współpracował bardzo ściśle z cepelią poznańską i cepelią łódzką. W 2009 roku przeprowadziłem taki wywiad z jego synem żyjącym, Stanisława Kałuziaka, Zygmuntem, i z opowieści syna wynikało tak, że o ile te lalki, postacie tych różnych, ja nie wiem, jakichś tam diabłów, Żydów, cyganek, króla Heroda, to się tak słabo schodziły, natomiast te misie może nie szły jak ciepłe bułeczki, ale to był dobry towar, który dobrze się sprzedawał. Przy czym pan Kałuziak wytwarzał te misie w różnej wielkości. Zarówno w mniejszych gabarytach, takie powiedzmy 50-70 centymetrów, ale u nas, bo mamy też w swoich zasobach muzealnych pracę pana Kałuziaka, także te właśnie misie i te najwyższe to może 3 metry nie mają, ale dużo im nie brakuje. Misie się bardzo dobrze sprzedawały.
1: Tak, że na Piotrkowski.
2: Tak, ale tak sobie zastrzegając, że to jest moja wizja, to mówię sobie tak wyobrażałem, że powiedziałem coś takiego, że tak sobie wyobrażałem, że pan Bareja spacerował sobie ulicami Łodzi, oczywiście to musi być Piotrkowska, gdzieś tam w głowie już miał zarys, koncepcję swojego kolejnego filmu, no i idąc tą Piotrkowską zobaczył na wystawie Cepeli misia i tak go urzekł i powiedział nie no, ten miś musi być...
1: Ale to są informacje, które nie są potwierdzone, prawda?
2: Nie.
1: Ale czy potem udało się w jakikolwiek sposób, no patrząc też na to, jak wygląda miś w filmie, jak wyglądały te projekty Kałuziaka, no połączyć te informacje i je potwierdzić?
2: To znaczy, myślę, że no niestety, to jest jakby już w sferze opowieści. Film z premiera filmu była, jeżeli nie chcę pomylić, w
1: 81 roku.
2: Film kultowy, nie lubię tego słowa, bo teraz cokolwiek to jest kultowe, ale powiedzmy wszedł do tej kategorii.
1: No ponadczasowych tytułów, absolutnie.
2: Tak, ale wszedł, powiedzmy, ile, z 20 lat temu.
1: Recepcja filmów Stanisława Barei za tamtych czasów była zupełnie inna niż jest teraz.
2: Ja pamiętam, jak zaczynałem studiować, to wszyscy się zachwycali rejsem, natomiast Piłowskiego, natomiast ten Barea, no, dowcip. Ale się potem okazało, że dzisiaj oczywiście dalej twierdzą, że Rejs jest filmem kultowym, no ale jeżeli byśmy chcieli porozmawiać jakimiś tekstami rzucić z filmu, to prędzej rzucimy z misia. W każdym razie według relacji syna, bo powiem tak, ta informacja w Sieradzu i w okolicy krążyła, że na potrzeby filmu Miś pan Stanisław Kałuziak wykonał, i tu były dwie liczby, albo 5 albo 6 misiów różnej wielkości, ale to nie na pewno to był ten największy, który sobie latał helikopterem i potem wylądował w jeziorku w tym stawku. To nie był ten. W każdym razie syn też to potwierdził, natomiast jaką drogą to trafiło do filmu, czy nabył to ekipa realizująca, czy to zostało, nie wiem, poszło przez Cepelię, trudno jest powiedzieć.
1: Stało się też tak, że ten miś i wszystkie informacje, które wokół niego się pojawiły, te legendy też może, no stały się też takim elementem promocyjnym Hojnego.
2: W okolicach Sieradza się jakby toczy mała wojenka o prawa autorskie, bo po prostu...
1: Do
2: tego wizerunku misia, dlatego że zgłaszają się osoby, które twierdzą, że to jego ojciec, wuja, dziadek był autorem tego pomysłu.
1: Czy syn Kałuziaka kontynuował jego pracę?
2: I tak, i nie. Znaczy kontynuował dzieło ojca, nie, natomiast w momencie, kiedy Kałuziak wytwarzał i na tym misie było zapotrzebowanie, to w pewnym momencie było tak, że oni jakby robili rodzinnie.
1: To był biznes.
2: Mistrz Kałuziak wytwarzał te najbardziej trudniejsze elementy, czyli przede wszystkim uformowanie głowy, pysku tego misia i korpus. Natomiast te łatwiejsze fragmenty, czyli nogi, łapki, już było zadaniem domowników.
1: To ja mam jeszcze takie pytanie, bo mamy majówkę, jesteśmy w samym centrum tej, no, krótkiej w tym roku, ale jednak majówki. Czy Muzeum Okręgowe w Sieradzu jest otwarte i można kukły zobaczyć w majówce?
2: To znaczy, muzeum jest czynne jutro, z tym, że od razu wyjaśniam, Muzeum Okręgowe w Sieradzu jest jakby w trzech częściach. W centrum przy rynku jest główny budynek i tam są główne ekspozycje, także wystawa etnograficzna i jest jeszcze Sieradzki Park Etnograficzny. Mamy kolejny oddział, czyli Muzeum Waleskich w Tubądzinie. Jeden miś, tylko od razu Państwu powiem, to jest miś autorstwa Kałuziaka. On jest na ekspozycji etnograficznej. On jest w wielkości gdzieś około 60-70 cm. W tej części, gdzie jest prezentowana obrzędowość, wnikliwi się bardzo dopytują, czy to jest, że jest bardzo podobny do tego misia z filmu Miś. Ja mówię, tak, to jest ten miś, tylko trochę mniejszy. Takiego klasycznego, jak filmu Miś. W początkowej scenie, kiedy chyba Bronisław Pawlik ładuje te słynne flaszki i potem ten miś między innymi siedzi sobie na tym tylnym siedzeniu w autokarze i tam słychać te chlupota.
1: I ma swoje zadanie do wykonania.
2: Dokładnie.
1: No to ja myślę sobie, drodzy państwo, tak. W niedzielę można muzeum odwiedzić. Można zobaczyć misia. Najlepiej taką wycieczkę do Muzeum Okręgowego w Sieradzu, tę wizytę u misia, po prostu połączyć z projekcją filmu.
2: Tak, to jest bardzo fajna koncepcja. I to jest słuszna koncepcja.
1: Dziękujemy za te wszystkie opowieści. Paweł Kieroń był naszym gościem Muzeum Okręgowe w Sieradzu.
2: Dziękujemy Państwu i zapraszam do naszego muzeum, także do skansenu i do Tumbondzina.
1: Jest co robić.
2: Jest trochę do obejrzenia.
1: Dzięki bardzo.

Szczęśliwie słońca w tę majówkę nam nie brakuje. Wszystko wskazuje na to, że jutro też będzie tak pięknie. To oczywiście Podaruj mi trochę słońca, wielki przebój Ewy Bem w bardzo interesującej interpretacji. Dlaczego Ewa Bem się pojawiła w naszym programie dziś, w programie Agata i Film? No, mam nadzieję, że Państwo też pamiętają tę ostatnią scenę, kiedy ona wykonuje tę pastorałkę, kołysankę, ale też w tej scenie autentycznie zagrała właśnie śpiewając. 45 lat mija od premiery Misia Stanisława Barei. To jest jeden z dzisiejszych wątków naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź, a więc sentymentalnie trochę też dzisiaj jest. Będziemy jeszcze świętować w drugiej części spotkania już po godzinie 17. Będziemy także świętować 90-lecie urodzin Henryka Kuźniaka, ale będzie też sporo nowości, więc zostańcie Państwo z nami o 17:00 wiadomości w Radiu Łódź, a po nich wracamy w audycję Agata i Film.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
8: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź, zbliża się 17. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Nastolatka zginęła w wybuchu gazu pod Wieluniem. Jej matka jest ciężko poparzona. Ponad 100 samochodów stoi na cmentarzysku wraków w Piotrkowie Trybunalskim. A na koniec podpowiemy, co zrobić, żeby majówkowy grill nam za bardzo nie zaszkodził. Przed nami pogodna noc, temperatura spadnie do 7 stopni. Policja pod nadzorem prokuratury bada przyczyny wybuchu gazu w Anielinie w powiecie wieluńskim w województwie łódzkim. Na miejscu zginęła nastoletnia dziewczyna, a jej matka doznała obszernych i dotkliwych poparzeń ciała. Do wybuchu doszło przed południem w jednym z budynków mieszkalnych. Jak ustalili policjanci, przyczyną była najprawdopodobniej nieszczelność butli gazowej. W budynku były jeszcze dwie inne osoby, którym nic się nie stało. Ponad 100 samochodów na cmentarzysku wraków w Piotrkowie Trybunalskim to najczęściej porzucone pojazdy odholowane z terenu miasta. W ten sposób uwalniane są miejsca parkingowe, które były przez wiele miesięcy, a nawet lat blokowane przez wraki. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
15: W Piotrkowie Trybunalskim trwa porządkowanie ulic i parkingów z porzuconych samochodów. Na tak zwanym cmentarzysku wraków przy Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym znajduje się blisko 100 aut. Wśród nich m.in. BMW, Mercedesy, Audi i Volvo, ale też starsze, mocno zniszczone pojazdy jak Polonezy czy małe Fiaty. Miasto odholowuje samochody, które nie mają tablic rejestracyjnych albo ich stan wskazuje, że od dawna nie są używane. Część z nich przez lata zajmowała miejsca parkingowe i szpyciła przestrzeń publiczną. Dotychczas wszystkie takie pojazdy trafiały na złom. Tłumaczy Przemysław Berliński z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
16: Do tej pory nie mieliśmy, jak niektóre miasta miały takie szczęście, żeby mieć zholowany samochód typu Ferrari i sprzedać go za dobre pieniądze.
15: Tylko od września ubiegłego roku zezłomowano ponad 40 wraków. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
14: Urzędnicy nie wykluczają jednak, że auta w lepszym stanie technicznym mogłyby w przyszłości zostać sprzedane w przetargu. Budowa cmentarza dla zwierząt w Kutnie nabiera tempa. Cmentarz będzie zlokalizowany przy ulicy Metalowej na przedmieściach miasta. Na jego terenie znajdzie się miejsce dla kilkuset mogił czworonogów. Dla wielu osób pies i kot są jak członkowie rodziny, dlatego zasługują na godny pochówek.
17: Całe życie były z nami w domu, a potem odchodzą i wyrzucamy je na śmietnik. No nie powinno tak być chyba.
18: Najwyraźniej ludzie tego potrzebują, jeżeli powstają, czują się lepiej, że mogą uhonorować jakiegoś swojego nierzadko członka rodziny. Tak, prawda, odczuwają, no to ja myślę, że nie mam nic przeciwko, absolutnie.
14: Cmentarz dla zwierząt w Kutnie ma być oddany do użytku jeszcze w tym roku.
19: Więcej na radiowłódź.pl.
14: Majówka to dla wielu Polaków synonim początku sezonu grillowego. Co zrobić, żeby to, co wrzucamy na ruszt, nam nie zaszkodziło? Uważajmy przede wszystkim na dodatki do grillowanych dań, radzi dietetyk i promotor zdrowia Jakub Mauricz.
20: To czy będzie mięsko, czy ono będzie tłustsze, czy chudsze, czy to jest pierś kurczaka, czy karkówka, tak naprawdę to jest pewna baza kalorii. Ale potem drugie tyle jesteśmy w stanie dołożyć przy pomocy sosów, głównie tych opartych na cukrze i majonezie. Więc moja taka gorąca prośba i apel jednocześnie, aby te mięsa zespolić z jakąś surówką.
14: Badania wskazują, że w majówkę grilluje 8 na 10 Polaków. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18. W nocy w regionie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro będzie też dużo słońca i jeszcze cieplej niż dziś, maksymalnie 26 stopni.

0: Agata i film.
1: A dziś tak naprawdę filmowa majówka i to druga część naszego spotkania, która właśnie teraz się rozpoczyna przed mikrofonem niezmiennie. Agata Gwizdała-Malik. Cieszę się, że mogę być z Państwem także dziś i mam nadzieję, że towarzyszycie mi po drugiej stronie. No ciekawa jestem, czy dziś Radio Łódź też wybrzmiewa gdzieś przy tym polskim tradycyjnym grillu na majówkę. Pogoda sprzyja, więc proszę absolutnie korzystać. Jeszcze do godziny 18 kilka propozycji filmowych. Będzie i klasyka, bo będzie spotkanie z Henrykiem Kuźniakiem, który świętuje w tym roku swoje 90-lecie. Świętował także w Łodzi przez cały ostatni weekend. Najpierw wycieczki, potem spotkania z publicznością, potem także oczywiście projekcje filmowe, wystawa, świetna wystawa, niewielka, ale bardzo intrygująca. Między innymi poprzez oryginalne zapisy nutowe, partytury Henryka Kuźniaka, jego charakterystyczne elementy garderoby, sporo fotografii, również tych wykonanych, czy to w Szkole Filmowej w Łodzi, czy w Muzeum Kinematografii. 90 lat Henryka Kuźniaka także w Łodzi świętowaliśmy i rozmowa z kompozytorem także dziś jeszcze dla Państwa w audycji Agata i Film, ale będzie też zapowiedź tego, co wydarzy się już od 8 maja, czyli od najbliższego piątku, bo to jest 10 dni w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, oczywiście także w Łodzi, wypełnionych znakomitym dokumentem światowym, polskim, wszystko w ramach Millennium Dogs Against Gravity, który właśnie w piątek wystartuje. Będzie z nami jeden z organizatorów, który podpowie, co w tym gąszczu wielu, wielu propozycji wybrać, czego nie ominąć i z kim się spotkać, bo festiwal to także spotkania z twórcami, rozmowy, ba, ma być nawet jakiś spacer terapeutyczny również wokół tego. Więc o tym do 18 na pewno Państwu też powiemy.

0: za chwilę, bo w piątek 8 maja będzie można zobaczyć i podziwiać muzykę Billie Eilish także na wielkim ekranie. A przypomnę, że to jest przecież artystka, za którą stoi kilka bardzo mocnych tytułów, jeśli chodzi o piosenkę i przeboje muzyki filmowej, także przecież nagrodzonych Oscarem. Od 8 maja taka propozycja w kinach dla Państwa też dostępna. A my oczywiście pozostajemy w klimacie znakomitej muzyki filmowej, choć zabrzmią za chwilę już dźwięki, które przypominają nam kultowe także polskie tytuły sprzed lat. Henryk Kuźniak świętuje w tym roku 90-lecie. Polski kompozytor, twórca właśnie muzyki filmowej, także telewizyjnej, muzykolog. Urodził się w 1936 roku w Czeladzi. Zresztą też nawiązywał nieraz w swojej twórczości do kina Uciecha w Czeladzi, gdzie miał również tak naprawdę, gdzie stawiał pierwsze kroki, jeśli chodzi o poznanie kina, ale gdzie też w tym kinie się zakochiwał. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, ale te studia trochę wybrał tak, powiedzmy sobie, może nie wprost, nie do końca zgodnie z tym, co praktykował. Wtedy był już, wtedy zaczął komponować, już komponował, tworzył muzykę. Potem związał się z wytwórnią filmów dokumentalnych. No i później wykładał przez 50 lat w łódzkiej szkole filmowej, ale także na innych europejskich uczelniach. W ubiegłym tygodniu w Łodzi, w której spędził też właśnie między innymi poprzez szkołę filmową, ale też wiele koncertów, wystaw, chociażby w Muzeum Kinematografii, w tej właśnie Łodzi świętował swoje 90-lecie przez cały weekend. W sobotę były wycieczki szlakiem także Henryka Kuźniaka, a w niedzielę spotkanie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej wraz z Andrzejem Barańskim. Panowie przecież wspólnie zrobili film Kawalerskie życie na obczyźnie. Zresztą ten film też pokazano właśnie podczas świętowania jubileuszu Henryka Kuźniaka. Jest także do obejrzenia wystawa związana z twórczością kompozytora w przestrzeniach Narodowego Centrum Kultury Filmowej. I mnie także udało się porozmawiać z panem profesorem, więc teraz ta rozmowa właśnie dla Państwa.
1: Agata i film.
0: Panie Henryku, to jest dla pana, jak się domyślam, choć to pewnie oczywiste. Oczywiście wyjątkowy rok, rok jubileuszowy, 90-lecia. Gratulacje, najlepsze życzenia proszę od nas wszystkich przyjąć. Lubił pan świętować jubileusze? Lubi pan to robić? Czy to jest taki moment do jakichś podsumowań, to znaczy, analiz?
2: Znaczy, rzeczywiście miałem sporo koncertów jeszcze wcześniej, bo tu w Łodzi szczególnie, bo Elka mnie tutaj Czarnecka jakoś tak protegowała. Ale ja, to nie ja wymyśliłem ten rok Kuźniaka. Nie, nie. To w Czeladzi z kolei, ponieważ...
0: Czyli w rodzinnych stronach.
2: Tak, w rodzinnych stronach. Tam się urodziłem, tam chodziłem do szkoły, tam chodziłem do kina Uciecha, które niestety już nie... Ale tam się widziałem pierwsze filmy, uczyłem się właściwie... I tam zdobyłem pewne zamiłowanie do kina. No ale zdarzyło się, no to jakoś ciągniemy.
0: To świętujemy.
2: Tak jest.
0: A propos właśnie tych pierwszych doświadczeń z kinem, w jednym z wywiadów powiedział pan, że tak naprawdę chyba bardziej kocha kino, film niż muzykę.
2: Nie, ja inaczej powiedziałem, że jestem filmowcem. Jak ktoś mnie pyta dlaczego, dlatego że myślę w kategoriach nie muzycznych, tylko filmowych. Oczywiście przy pisaniu muzyki do filmu. Ja to, co dzisiaj tu powiedziałem, o strojeniu, i na tym to polega po prostu, że... ja zresztą nie wymyśliłem tego, że to jest że myślenie filmowe jest ważne. To Zofia Lissa, która w 1935 napisała pierwszą książkę Muzyka i film, ona to powiedziała. Ja byłem jej uczniem, to czytałem tą książkę i zresztą... no jakoś tak uważam, że to słuszne jest, że trzeba, to nie po to się pisze muzykę, żeby zaistnieć, żeby się pokazać, żeby lansować, tylko muzyka jest po to, żeby wspomagać film.
0: No właśnie, jest tym, nie chcę powiedzieć dodatkiem, ale jest elementem dzieła filmowego, potrafi być jego bohaterem.
2: Jest ważnym dodatkiem, a poza tym, jeżeli jest poważnie traktowana, no tak jak to było u Królikiewicza, to myśmy na wylot sięgnęli po to, że muzyka kierunkowała jak gdyby odbiorem filmu. My widzimy scenę z dzwonami. Widzowie ją słuchają, a za chwilę dzwony.

0: Dzwoniła, muzyki nie ma. Co się z nią dzieje? My przechodzimy na reprezentację rzeczywistości tych bohaterów. I kończy się tak, że dzwonią, nie słychać ich. To podobnie jest jak w monologu wewnętrznym. Monolog jest pewną formą przekazania czego? Myśli bohatera. Ale jeżeli my chcemy, żeby to był, to on nie może otwierać ust. Ale w tym czasie, jeżeli on jest w jakiejś scenie, to nie może być dźwięków, musi być cisza. Wtedy widz rozumie, że to są myśli bohatera. No tak.
1: No właśnie, ale powiedział pan też takie zdanie, że no, muzyka jest jak gdyby do obrazu, ale w przypadku wabanku i tych słynnych motywów, które myślę, jak wyszlibyśmy dzisiaj na ulicę, to każdy bez problemu by zanucił. Najpierw była muzyka, potem była scena, prawda?
0: No, wie pani, to tam muzyka, były playbacki, to znaczy, ale dlaczego one były? No bo jest scena, kiedy on otrzymuje trąbkę po swoim przyjacielu. I dobrze by było, i przychodzi, że on powinien coś zagrać, bo to była trąbka jego przyjaciela. I to można powiedzieć, że to nawet nie muzyka, tylko był, chociaż to było na temacie, który ja napisałem, to się nazywało blues na kwintę. Ale nie na interwał, tylko na kwintę, czyli na postać. Mhm. Także jak się pisze nawet tytuł, powinno być blues na kwintę dużej litery. I to miało znaczenie, bo jak on wraca do domu, bierze tą trąbkę i to wszystko już było pod nagraną muzykę. No, było niewiele, 25 sekund, ale to musiało mieć swój... To nie powinno być odbierane jako muzyka, że bez poczucia jak gdyby metrum. Mhm. I dlatego ja zresztą podczas tego nagrania Machulski Jan był w studio. Był w studio, bo ja zapytałem, czy on ma wolny czas. No, przyjechaliśmy do Katowic, bo to w Katowicach nagrywaliśmy. I on obserwował tego trębacza. I ten trębacz zagrał dwa dźwięki, puknął w trąbkę, zobaczył, że tam coś jest, przeczytał. Mm-hmm. I dwa dźwięki znów zagrał, okręcił się, popatrzył i dopiero dosłownie w końcówce tej sceny przechodzę na motyw jak gdyby tej piosenki. No i te również grany ten foxtrot i drugi, zresztą sprytnie, bo tam jest wrażenie, że mamy trzy utwory. Ale ja najpierw dałem jeden końcówkę, potem zacząłem grać krótko bluesa i na końcu ten, co na początku, początek. Wszyscy mi, bo czas filmowy i czas rzeczywisty to nie jest to samo. Jak taki kompozytor mówi, no to ile scena ma? No 3 minuty, no to jednym utworem. No to ta scena powinna była, przez te trzy utwory miała wrażenie upływ czasu, że to musi być ileś tam. No, ale to wszystko no, trzeba wymyśleć, wie pani.
1: Po tych wszystkich latach byłby pan powiedzieć w stanie, dlaczego te motywy z wabanku, ta muzyka stała się tak kultowa? Dlaczego ona z nami po prostu jest i stała się taką charakterystyczną też cechą?
0: Nie, tego nie mogę powiedzieć, tym bardziej, że początki były dosyć, wie pani, premierę mieliśmy w stanie wojennym o 7 wieczorem czy o 6, bo o 10 już jest, był już policyjna godzina. I to było w Warszawie, w kinie, którego już nie ma, blisko Nowego Światu. I no i premiera, owszem, ludzie byli. I jedna osoba tylko podeszła do mnie pogratulować mi. Jedna. I to był Pawlik, aktor. Nie znałem go. Ale za to była taka dziennikarka, która, Małgosia, żona Kawalerowicza, która napisała, nie znaliśmy się jeszcze wtedy, napisał, i ja to uznałem za sukces. A jak rok później, to było w lutym ta premiera, a pokazano go w Gdańsku tego samego roku, to jury było tak ambitne, że nie przyznało nagrody za muzykę. A to jest cytat, Machulski o tym powiedział gdzieś w wywiadzie, że przewodniczący jury oświadczył, że nie udało nam się nic ciekawego wysłyszeć i dlatego w tym roku jury nie przyznaje nagrody za muzykę. Także ja nie mam za wabank nagrody. Za wabank trwa dopiero za 3 lata później.
1: Ale ma pan, no właśnie, tą świadomość społeczną, świadomość widzów. Myślę, że to jest niezwykła nagroda.
0: No wie pani, no ale trudno, żeby jak ktoś przychodzi na premierze i tylko jedna mi osoba, żeby myślał, że tu będzie wielki. Myślałem, to znów się nie udało. No a to, co się stało, to rzeczywiście przerosło moje oczekiwanie. Tym bardziej, że ja też nie robiłem tego, żeby zdobyć jakąś popularność, tylko po to, żeby ten film był... Wie pani, film jest przeznaczony do tego, żeby on spełnił zadanie w filmie. On spełnił to zadanie. A jeżeli jego grają na ulicach czy w filharmoniach, no to mogę powiedzieć, że to jest sukces.
1: Panie profesorze, a pana najwięksi mistrzowie, ludzie, którzy pana kształtowali, ukształtowali, do których pan wracał i wraca?
0: No, jest kupę było, no ale Morricone był dla mnie takim kompozytorem bardzo, bo on miał pomysły, świetny warsztat. Także, że myślę, że Morricone podaje, no a chociaż było sporo innych kompozytorów i polskich też, i Kilar, i... To był w ogóle... Andrzej Korzyński.
1: A to był też w ogóle jakiś, tak sobie myślę, pozwolę sobie to powiedzieć, bo oczywiście świętujemy 90-lecie. Pan się urodził w 36 roku, kilka lat wcześniej Kilar, Duduś Matuszkiewicz. To był jakiś przecież wspaniałe, no,
0: to
1: wspaniałe
0: ja byłem,
1: lata.
0: Z nich byłem najmłodszy, to fakt.
1: A dzisiaj jak pan patrzy na to, w jaki sposób muzyka do filmów powstaje, co zrobiła nowa technologia, jak wiele może...
0: No, wie pani, no ja po prostu dzisiaj wszystko się zmieniło. Po to są te partytury, żeby pokazać, że to było
1: na wystawie tutaj przepiękne.
0: Ręczna robota. No to wygląda to na brudnopis, ale z tego można zagrać.
1: No, oczywiście.
0: Nie było, a dzisiaj często kompozytorzy, mając te narzędzia elektroakustyczne,
1: elektroniczne,
0: to mają film, widzą, podegrają coś. Jak reżyser mówi, że się podoba, no to już tak idzie. A ja musiałem napisać, poczekać do dnia nagrania i dopiero jak nagraliśmy, to cały czas no, w wyobraźni ta muzyka była, ale nigdy nie można było mieć pewności, czy to się sprawdzi.
1: To było magiczne.
0: No tak, film w ogóle jest magiczny i powiedziałem, że w momencie, jak się zapala światło, to my uczestniczymy w wielkiej mistyfikacji, ale jeżeli ta mistyfikacja jest mistrzowsko zrobione, mówimy dzieło sztuki. A jeżeli z kiepską, mówimy nie z nami te numery, panie reżyserze.
1: To już tak zupełnie na koniec, bo ma pan za sobą piękny weekend, ale też bardzo intensywny.
0: No, nie tylko weekend, ale wcześniej też.
1: Właśnie w Czeladzi też rodzinnej, prawda?
0: No nie, no, wyszedłem wyrzęty zupełnie stamtąd.
1: Ale no, cieszymy się razem z panem, świętujemy razem z panem. Zwiedzał pan też Łódź tę dzisiejszą swoim szlakiem.
0: Fantastyczna. Odkryłem Łódź na nowo, bo nigdy nie byłem tu w tym budynku.
1: PC1.
0: Nigdy nie byłem też, jak no, to powiedziałem na sali, że myślałem, że metro jest, bo ja jadę parę kilometrów w tym tunelu. Mówię, to widocznie metro zrobili.
1: A tu
0: nie odkryłem na nowo Łódź. Także jak miałem 50 lat, tu przyjeżdżałem do Łodzi, to myślę, że odkryłem dzisiaj Łódź na nowo. I tu, i potem jak byłem w kinie Charlie, gdzie tam zobaczyłem wystawy poświęcone sprzętowi sprzed kilkudziesięciu. Super, super.
1: Także... Ale to jest pana miasto, Łódź.
0: No tak, no tutaj, no jak wie pani, jak się przez 50 lat przyjeżdża na 2 albo 3 dni, to, ale no, oczywiście, że ja głównie to się Targowa,
1: Muzeum Kinematografii,
0: tak, ale przede wszystkim wytwórnie. Witwórnia jedna, na Kilińskiego, druga, także Spatif, no i Grand Hotel, no to wszystko. Ta wycieczka, którą tutaj zorganizowali, była bardzo, bo po tych ruinach dawnych fabryk, człowiek się dużo o tym miejscu dowiaduje. Także bardzo jestem zadowolony, mimo że męczące.
1: Panie profesorze, czego życzyć? Sił, żeby nie zabrakło?
0: No, wie pani, żeby przeżyć to z godnością.
1: To widzimy się na setce. Obiecuje pan?
0: Nie, tego nie obiecuję.
1: To ja mogę obiecać, że wycieczka będzie jeszcze dłuższa, dobra?
0: No.
1: Dziękuję. Bardzo dziękujemy panie profesorze.
0: Pozdrawiam słuchaczy łódzkiej rozgłośni.
1: Dzięki bardzo.

0: Wabank i Ragtime to jest chyba ten najbardziej popularny motyw, który nam się kojarzy z twórczością Henryka Kuźniaka, ale takich tytułów jest więcej, tych motywów jest więcej. Na Kłopoty Bednarski i myślę, że to tango państwo też na pewno pamiętają, ale nie zapominajmy również, że stworzył Henryk Kuźniak muzykę do Seksmisji, chociażby Marsz. To też są te dźwięki, które wyszły z jego wyobraźni. Jeszcze raz dla pana Henryka najlepsze życzenia z okazji 90. urodzin. A państwa zachęcam, by obejrzeć też tę niewielką, ale bardzo interesującą wystawę w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. A my w NCKF-ie zostajemy, bo od najbliższego piątku przez kolejnych 10 dni kino dokumentalne będzie właśnie tam w NCKF-ie królować.
1: Agata i film.
0: Największy w Polsce i drugi w Europie. Mowa o festiwalu kina dokumentalnego Millennium Dogs Against Gravity. Tak się szczęśliwie składa, że jego kolejna edycja zawita także do Łodzi. Można powiedzieć, że Łódź jest jednym z 7 miast na mapie kraju, w których będzie właśnie można zobaczyć te najważniejsze filmy dokumentalne. Mówię najważniejsze, chociaż tak naprawdę to określenie absolutnie nie wyczerpuje tego, co będzie można podczas Dogsów zobaczyć. W Łodzi, w kinach Narodowego Centrum Kultury Filmowej EC1. Z nami Filip Grzędowski właśnie z NCKF-u. Witaj, Filipie.
2: Dzień dobry.
0: To już jest 23. edycja tego festiwalu. Która u was?
2: U nas druga. U nas druga, ale ten festiwal co jakiś czas pojawiał się w Łodzi, potem z niej na bardzo krótki czas znikał. Przez jakiś czas był w Szkole Filmowej, przez jakiś czas w Kinie Charlie, ale tak. No, od 2 lat, już drugi rok, jest właśnie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Mamy nadzieję, że to dopiero początek tej przygody, ale bardzo cieszymy się już z samego tego początku.
0: No, wracam pamięcią do tej edycji z ubiegłego roku. Przyznam szczerze, że to było naprawdę imponujące, jakim frekwencyjnym też sukcesem był ten festiwal. Zresztą ja myślę, że państwo też mogą na pewno pamiętać tę markę, chociażby z czasów pandemii koronawirusa, kiedy naprawdę my wszyscy oglądaliśmy wersje online'owe festiwalu. One się cieszyły bardzo dużą popularnością. Zresztą ta część, ta sekcja festiwalu też jest właśnie w online kontynuowana. I jak miałam wrażenie wtedy, ale także oglądając to, co się wydarzyło w ubiegłym roku w NCKF-ie, że ten dokument naprawdę zaczyna docierać do szerokiej publiczności, że to już nie jest taka widownia dość określona, która przychodziła na festiwale kina dokumentalnego, ale że coraz szerzej ten gatunek trafia. Faktycznie tak jest?
2: Masz rację, że rzeczywiście tak jest i próbowałem się zastanowić, z czego tak naprawdę wynika ta, z jednej strony, popularność kina dokumentalnego, ten renesans tej nie tylko gatunku, ale tak naprawdę formy filmowej. No i zastanawiałem się, czy właśnie jest to wynik samego tego gatunku, czy być może marki, jaką cieszy się już festiwal, tą widownią, jaką zbudował przez lata. I myślę, że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy, z jednej strony rzeczywiście Millennium Dogs Against Gravity stało się już takim wyznacznikiem pewnej jakości. Jesteśmy przyzwyczajeni, że filmy, które oglądamy na tym festiwalu, no to później, kiedy będą za te pół roku, za niecały rok tak naprawdę, nominacje do Oscara, no to wszystkie 5 filmów nominowanych okaże się, że było w programie tego festiwalu.
0: To też jest festiwal, który daje taką kwalifikację oscarową, prawda?
2: Tak, rzeczywiście od zeszłego roku, zdaje się, zwycięzca konkursu głównego automatycznie trafia na tą oscarową longlistę. Niemniej, no właśnie, od lat te filmy, które mają swoje polskie premiery właśnie tutaj, właśnie między innymi w Łodzi, później są tymi filmami nominowanymi do Oscarów. Generalnie program festiwalu jest bardzo szeroki. To nie tylko te filmy oscarowe, ale także znakomite polskie dokumenty, które później również nie tylko wygrywają nagrody, ale myślę, że generalnie podbijają serca widzów w całej Polsce. No więc właśnie, ten program, myślę, że po prostu jest tak szeroki, że wyczerpuje potrzeby wszystkich widzów. No i zastanawiam się też, z czego to wynika, to znaczy dlaczego...
0: Chcemy te filmy oglądać. Ja, zastanawiając się też nad tym fenomenem, bo myślę, że o tym możemy już mówić, doszłam do wniosku, że to są jednak filmy, chociaż czasami bardzo orientalne, które zabierają nas w światy kompletnie nam obce, bardzo nam bliskie. One pokazują świat z różnych perspektyw. Ten dzisiaj, ten kiedyś, ten być może, który przed nami. Pokazują człowieka w tym świecie, zwierzęta, jego relacje, więc być może my szukamy takich prawdziwych opowieści w kinie.
2: Cały czas myślałem nad tym pytaniem, kiedy dzisiaj tutaj do ciebie szedłem, czy właśnie...
0: Ale przecież ci nie uprzedzałam, o
2: tak,
0: co cię zapytam.
2: Ale
0: nie,
2: no zapytajmy. Właśnie, czy te filmy są nam bliskie? No, z jednej strony tak, to znaczy to są opowieści o bohaterach takich jak my, których możemy spotkać na ulicy. To nie są właśnie jakieś takie hollywoodzkie fabuły o milionerach albo o przybyszach z kosmosu, chociaż chyba przybysze z kosmosu byliby nam trochę bliżsi niż milionerzy. W każdym razie z jednej strony to są bohaterowie tacy jak my, ale z drugiej strony przecież te historie, które oni przeżywają, są całkowicie nieprawdopodobne. Są zjawiskowe. To jest coś absolutnie wyjątkowego, czego my prawdopodobnie no, nigdy nie przeżyjemy. A jednak to tym ludziom się dzieje, więc być może złączenie właśnie tych dwóch światów, tego fantastycznego i tego prawdziwego, jest jakąś taką odpowiedzią, dlaczego te filmy tak bardzo nas grzeją.
0: I też to spektrum emocji. Od uśmiechu, przez łzy, od łatwiejszych, bardziej pozytywnych odczuć do tych najbardziej tragicznych, bo to jest też portret rzeczywistości. Oczywiście gdzieś też przefiltrowany przez wrażliwość artystyczną, ale jednak punktem wyjścia jest ta prawdziwa opowieść. Poszukiwania to jest hasło tegorocznej edycji, które to hasło będzie towarzyszyć odsłoną festiwalu właśnie także w różnych miastach. Program festiwalu jest podzielony oczywiście na sekcje konkursowe towarzyszące, także wydarzenia ich nie będzie także brakowało. Ale powiedz, na ile jest to powtórzenie tego programu w poszczególnych miastach, a przede wszystkim na ile to jest wzięcie programu z warszawskiej centralnej części festiwalu do nas, do Łodzi?
2: Myślę, że warto w tym momencie zaznaczyć, że ta łódzka edycja nie jest repliką. To nie jest jakiś dodatek do warszawskiej edycji, to nie jest jakieś jego uzupełnienie, to nie są filmy, które do tej Warszawy się nie dostały. W Łodzi pokazujemy wszystkie najważniejsze filmy z głównego programu festiwalu. Festiwal, mimo że ta siedziba festiwalu, te główne wydarzenia będą w Warszawie, odbywa się równolegle w 7 miastach. To są te same dni.
0: W tym samym czasie właśnie.
2: Ten sam czas, ci sami goście, te same filmy, także to jest naprawdę najwyższa liga, jeżeli chodzi o kino dokumentalne. To nie jest żadna przypodówka, to jest naprawdę Dogs Against Gravity w Łodzi.
0: Ile projekcji w Łodzi?
2: Policzyłeś? Nie wiem. Bardzo dużo. To jest 10 dni festiwalu. Kilka seansów dziennie, także dużo, nie wiem.
0: Kilkadziesiąt filmów dokumentalnych, zarówno kino międzynarodowe, jak i kino polskie. Zacznijmy od tego, od tych światowych tytułów, także z konkursu głównego. Co w sposób szczególny ciebie ciekawi w tym programie?
2: Przyznam się szczerze, że ja widziałem większość tych filmów, natomiast wspomniałaś o tym haśle poszukiwania i o wielkich mistrzach i myślę, że trudno tu nie wspomnieć o pierwszym filmie, który pokażemy w czasie festiwalu. Nie jest to film otwarcia, ale jest to pierwsza projekcja, czyli Sny o słoniach Wernera Herzoga. Absolutnego mistrza kina nie tylko dokumentalnego, ale również fabularnego. Można zażartować, że tak jak słoń jest tym prawdziwym królem dżungli, a nie lew, tak samo Werner Herzog jest tym prawdziwym królem kina, również dokumentalnego. Film naprawdę przeciekawy, którego właśnie być może również mottem mogły być poszukiwania. Herzog to dobrze znany, jak już wspomniałem, reżyser, który zrobił przed laty ten fenomenalny dokument Grizzly Man o Timothym Treadwellu, ale też później znakomite dokumenty o wulkanach, o też ten niedawno viralowy fragment z pingwinem. No i właśnie tym razem Sny o słoniach, Ghost Elephants, film, który miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji. Film, który zaczyna się od takiej obietnicy, a być może od tajemnicy, że gdzieś istnieją te największe słonie na świecie, których tak naprawdę chyba nikt nigdy nie widział, jedynie jakieś szkielety w muzeum po nich pozostały. No i właśnie, czy uda się je odnaleźć, czy nie, czy one są prawdziwe, czy nie. No i wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawy film, że po pierwsze rzeczywiście poszukujemy jakiejś tajemnicy natury, a po drugie też myślę, że to jest jeden z najciekawszych dokumentów Wernera Herzoga, jeżeli chodzi o tą jego autorskość. Kochamy jego styl, kochamy ten jego charakterystyczny głos, te opowieści o bezkresie. Natomiast Werner Herzog jest już starszym twórcą i, no, brzydko mówiąc, nie jest już w stanie fizycznie wziąć kamery na plecy i przejść przez rzekę. A jednak trochę tego wymagają te poszukiwania tych słoni. No więc właśnie ta jego autorskość trochę się wycofuje, ale później zza kadru uderza tą swoją autorską nutą, trochę właśnie jako narrator, trochę jako bardzo przebiegły montażysta, także myślę, że ten dokument jest także warto obejrzenia ze względu właśnie na to, jak ten stary mistrz radzi sobie z tą wymagającą poetyką dokumentu. No i zwykło się żartować o tym filmie, że to jest taki dokumentalny Władca Pierścieni, że rzeczywiście zbieramy taką ekipę i wyruszamy w podróż, co prawda nie po pierścień, ale no właśnie po te słonie. I czy one istnieją, czy to są tylko właśnie jakieś wytwory naszych snów, no to tego już oczywiście nie zdradzę.
0: Ale też więcej jest takich propozycji, które gdzieś są bliskie naturze, tak to nazwijmy, zwierzętom, pokazywania różnych krajobrazów. To się pojawia, prawda? Często w tych filmach.
2: To się pojawia i tych filmów jest bardzo dużo. Tak naprawdę chyba nie będę teraz w stanie wymienić wszystkich. Natomiast warto chyba wspomnieć w tym miejscu o filmie Kłopotliwy Niedźwiedź, którego twórcy również odwiedzą Łódź i być może to jest trochę wyjątkowe. Kłopotliwy Niedźwiedź pierwotnie był krótkim metrażem, który był również pokazywany w Łodzi w czasie Against Gravity, zdaje się 4 lata temu, właśnie w jednym z bloków filmów krótkometrażowych. Bardzo charakterystyczny obserwacja niedźwiedzia polarnego, która no właśnie po latach została wydłużona do pełnego metrażu, tak naprawdę odpowiedziana od podstaw. No znów, świat całkowicie nam nieznany, jednak mam wrażenie, że te emocje będą wydawać nam się bardzo bliskie i bardzo znajome.
0: A gdzie szukać bohaterów ludzkich? W których tytułach?
2: Gdzie szukać bohaterów ludzkich? No, myślę, że tutaj warto wspomnieć również o jednym zagranicznym filmie, którego znów reżyserka odwiedzi Łódź. I tutaj myślę o Ruth Beckerman, austriackiej reżyserce, no, ikonie kina dokumentalnego i nie przesadzam używając tego słowa. Wax and Gold to jest oryginalny tytuł tego filmu, polski w tej chwili gdzieś mi uleciał. W każdym razie opowieść o takim bardzo ekskluzywnym i bardzo bogatym hotelu w Etiopii, który no właśnie jest jakimś takim punktem wyjścia do wywiadów z pracownikami tego hotelu, do jakiegoś takiego poszukiwania w archiwach różnych nagrań, do właśnie takiej opowieści o generalnie chyba kondycji naszego społeczeństwa, a właśnie ten hotel jest jakąś taką metaforą i alegorią. I bardzo się cieszę, że także Ruth Beckerman odwiedzi Łódź. To będzie nie tylko spotkanie w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, ale także warsztaty z nią na Uniwersytecie Łódzkim, które gorąco polecam. Myślę, że takie półtorej godziny w gronie 30 osób razem z Ruth Beckerman będzie czymś naprawdę wyjątkowym i takim wydarzeniem, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
0: Konkurs Polski, kolejne propozycje. Tutaj co byś polecił?
2: Konkurs Polski, myślę przede wszystkim o dwóch filmach, które chyba są do siebie podobne, jeżeli chodzi o temat, ale zupełnie przeciwne, jeżeli chodzi o wrażliwość i emocje, jakie za nimi stoją. Z jednej strony będą to Kandydaci Śmierci, Macieja Cuska, który również odwiedził Łódź, również będzie można go tutaj spotkać i z nim porozmawiać. I Kandydaci Śmierci dla tych z Państwa, którzy być może jeżdżą po jakichś festiwalach, szczególnie tych bardzo małych, w Polsce, nie jest hasłem anonimowym. Maciej Cuskę wraz ze swoim synem Stanisławem, chyba już dzisiaj uznanym operatorem, który pracował przecież nie tylko przy Lombardzie, który wygrał Against Gravity kilka lat temu, ale także stał za kamerą między innymi w Strefie Interesów. No właśnie, oni od lat wspólnie kręcą amatorskie filmy. Jakieś amatorskie horrory, filmy science fiction, filmy amatorskie generalnie i bardzo krótkie. I przez lata te filmy pojawiały się na przeróżnych, szczególnie letnich festiwalach filmowych w najdalszych miejscach Polski. No i wszyscy myśleliśmy, że to jest raczej taka niezobowiązująca zabawa formą filmową. Ojciec z synem jeżdżą na wakacje i kręcą tam jakieś trochę głupkowate filmy, prawdę mówiąc. No i byłem naprawdę zszokowany, kiedy spojrzałem na tegoroczny program festiwalu i widzę Kandydatów Śmierci. I tym razem nie krótka forma, ale właśnie pełny metraż. I no właśnie, te wszystkie krótkie filmy stały się takim przyczynkiem do takiej dokumentalnej opowieści o relacji ojca z synem. O właśnie tego, jak przez lata tworzą te filmy, jak się docierają, jak pracują nad tymi emocjami, które nimi targają się. To jest bardzo ciekawy film, no właśnie, jeżeli chodzi o relacje ojca z synem, ale no właśnie też jakieś takie wspólne zamiłowanie do sztuki filmowej, wspólna pasja, która ich zdecydowanie łączy. To po pierwsze. A drugim filmem z kolei jest Bez końca Michała Marczaka. Myślę, że to będzie jeden z najważniejszych dokumentów polskich tego roku, a być może nie tylko polskich. To jest film, który wygrał już festiwal w Salonikach, czyli jeden z też najważniejszych festiwalów kina dokumentalnego w Europie, a tak naprawdę na świecie. No i na tym Docs Against Gravity, prawdę mówiąc, chyba też wygra jakąś nagrodę, tak przynajmniej się spodziewam. Bardzo ciężki, jeżeli chodzi o emocje, dokument, opowieść o ojcu, który od lat poszukuje syna, który gdzieś zaginął, i te poszukiwania, jak rzeczy tytuł, rzeczywiście są bez końca. No właśnie, krążyła jakaś plotka, że ostatni raz był widziany w okolicach Wisły, no i właśnie takim charakterystycznym obrazem tego filmu rzeczywiście są te ujęcia z drona na tą bezkresną rzekę, która znów nie ma końca, i na tego ojca, który, no właśnie, jak jakaś taka mała postać, przemierza tą rzekę z jakimś kijem, poszukując tego syna. Film naprawdę bardzo, bardzo dobry, bardzo trudny, ale do obejrzenia również w Łodzi, do czego zachęcam, i po seansie również spotkanie z reżyserem, który no chyba znów jest już postacią w miarę rozpoznawalną. Wcześniej zrobił Wszystkie nieprzespane noce. Film fabularny, ale no, kto widział, ten wie, jaka to jest fabuła. I również Fuck for Forest, jeden z takich głośniejszych dokumentów ostatnich lat. No i myślę, że ten jego najnowszy film jest takim, no, nie chcę mówić, że zwieńczeniem, bo to wciąż twórca młody, ale takim ukoronowaniem jego dotychczasowej twórczości.
0: Działań. A ten film też jest, mówię o tym konkursowym filmie, dowodem na to, że to hasło poszukiwania ma bardzo różne odsłony w tym roku na festiwalu. Bardziej symboliczne, ale też bardziej namacalne, jak w przypadku tej historii. W konkursie polskim też myślę, że takie tytuły, które gdzieś państwo mogły już się pojawić w głowach, czyli na przykład Freak Show, prawda? Ale mamy też opowieść o Temersonach, o awangardzie w ogóle. Więc to też pokazuje, jak znów wrócę do szerokiego spektrum emocji, jak różne są to opowieści, jak różnych dotykają kwestii, co pewnie także przełoży się na to, miejmy nadzieję, że ta publiczność też będzie bardzo, bardzo różnorodna. Jesteśmy w Łodzi, więc muszę też się zapytać o ten wątek, bo film Otwarcia to jest no, koprodukcja łódzkiego studia Square Films, prawda? Chociaż to jest opowieść no, z też zupełnie innego świata, chińska. Można by powiedzieć.
2: Tak, znana łódzka reżyserka Motan, tak pół żartem, pół serio, nie, ale rzeczywiście...
0: Wyznania Pieprzyka.
2: Wyznania Pieprzyka, film Otwarcia, po którym również zapraszamy na spotkanie z reżyserką, z producentką. Film, jak już, no właśnie, z jednej strony te wątki jakieś międzynarodowe, ale no właśnie, zaczyna się w Łodzi. Pierwsze sceny tego filmu to szkoła filmowa w Łodzi, sala kinowa szkoły filmowej w Łodzi. Gdzieś na ekranie przywija się Jacek Bławut, Maciej Drygas, czyli osoby, które no, z pewnością nieraz mijamy na Piotrkowskiej czy gdziekolwiek w Łodzi. No i właśnie reżyserka, która studiowała w szkole filmowej w Łodzi, od tego jakoś zaczyna się ten film i jego opowieść, wraca do domu rodzinnego.
0: No po kilku dobrych latach spędzonych tutaj w Polsce,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, po kilku latach spędzonych tutaj w Polsce, no i właśnie znów poszukuje, czego ona poszukuje? Poszukuje, nie wiem, chyba jakiejś normalności w tym wszystkim, którą chyba trudno tam dostrzec. To znaczy, nie chodzi mi o to, że jest tam coś złego, ale są tam jej rodzice, którzy generalnie mają chyba trochę inne wyobrażenie na temat własnej córki niż jest w rzeczywistości. W tle pojawia się ten kontrowersyjny Pieprzyk, którego chyba nie chcę tutaj o nim więcej opowiadać, ponieważ to jest taka niespodzianka, którą samemu warto przeczytać. Tak, film jest na pewno bardzo, bardzo ciekawy.
0: Ale który ma być pewnego rodzaju przepowiednią, prawda?
2: Tak, przepowiednią. To jest piękne określenie i znakomicie to ujaśnia, ale właśnie te łódzkie wątki, myślę, że są bardzo zaskakujące w tym filmie, ale bardzo, bardzo silnie obecne.
0: To na początek 8 maja wspomniałeś też, mówiąc o poszczególnych wybranych przez siebie tytułach, o tym, że często są to tytuły, których seans wzbogacany jest także spotkaniem z artystami. Kto jeszcze przyjedzie do Łodzi?
2: No, wspomniałaś o filmie Freak Show Łukasza Rondudy i bardzo się cieszymy, że także Łukasz Ronduda odwiedzi Łódź. Twórca, który do tej Łodzi, prawdę mówiąc, chyba jeszcze wróci w tym roku przy okazji swojego fabularnego z kolei filmu, którego Łódź Film Commission jest koproducentem. Film także był w pewnym fragmencie nagrywany w Łodzi. Natomiast no właśnie, to Freak Show no jest taką opowieścią, takim zapisem, nie chcę mówić, że procesu otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale takim kulisami performance'u, który właśnie otwierał tą instytucję, to muzeum. Łukasz Ronduda no właśnie jest silnie powiązany także z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, także coś bardzo ciekawego. No i sam Ronduda jest przeciekawym twórcą, który przecież poprzednie jego film i Rave, bardzo łódzki dokument, który przecież wspólnie oglądaliśmy w czasie jego łódzkiej premiery, jeszcze wtedy w kinie Charlie, czy poprzedni jego film Wszystkie nasze strachy o Danielu Rucharskim, który przecież wygrał Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Ronduda myślę, że jest wielką gwiazdą kina, nie tylko dokumentalnego, ale również fabularnego i bardzo się cieszymy, że odwiedzi ten festiwal.
0: Tutaj postawię trzy kropki, Filipie, bo ja wiem, że ty mógłbyś jeszcze bardzo, bardzo długo rozmawiać o poszczególnych tytułach, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć państwu o wszystkich, które się pojawią tak, że w ramach tej łódzkiej edycji. Odsyłamy państwa do szczegółowego programu. I to skoro jesteśmy jeszcze przy majówce, okej, okay, pogoda może nie sprzyja temu, żeby wybrać się do kina, bo raczej zachęca, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, ale wy gracie, regularnie gracie także w majówkę, prawda? W kinie NCKF-u.
2: Prawda, natomiast tutaj się różnimy. Jest za gorąco, żeby siedzieć na zewnątrz, dlatego klimatyzowane kino będzie idealnym wyborem. Rzeczywiście w majówkę wciąż jeszcze się dzieje. 3 maja, 19:30 zdaje się, przedpremierowy pokaz Erupcji. I to tak grubo przedpremierowy, bardzo ciekawego filmu z Charlie XCX i Leną Gurą w roli głównej. Jak to w ogóle brzmi? Film nagrany w Warszawie, gdzie no właśnie Charlie XCX mówi po polsku i myślę, że warto to być. A oprócz tego Gwiezdna Majówka WC1. Przed nami Dzień Gwiezdnych Wojen, no i właśnie 3 maja zachęcam, by odwiedzić Centrum Komiksu WC1. Będzie można walczyć na miecze, będzie można popatrzeć, jak profesjonaliści walczą na miecze, będzie można walczyć z profesjonalistami na miecze, oczywiście świetlne. Masa quizów, prelekcji, dyskusji, panelów, cosplayerów.
0: Wszystko w klimacie Star Warsów.
2: Wszystko w klimacie Star Warsów.
0: To tak na te najbliższe dni, najbliższe godziny propozycja od Filipa Grzędowskiego, a wszystko, co wydarzy się w ramach Millennium Dogs Against Gravity, wystartuje 8 maja i właśnie wtedy państwa zapraszamy, by od tego 8 do 17 maja spędzić czas z najlepszymi, bardzo ważnymi dokumentami także w Łodzi. Dziękuję ci za wizytę w Radiu Łódź.
2: Dziękuję.

Katy Perry w audycji Agata i film o kobiecym świecie. Zresztą bardzo ciekawa kobieca sekcja będzie właśnie w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, więc też Państwu te tytuły z tej sekcji polecamy. No i cóż, pozostaje mi tylko powiedzieć do zobaczenia na festiwalu. Mam nadzieję, że będą Państwo chociażby także w piątek na otwarciu. Będzie okazja, żeby się zobaczyć, ale mam nadzieję także do usłyszenia za tydzień o tej samej porze w Radiu Łódź, czyli w audycji Agata i film między 16 a 18. Za dziś już dziękuję i życzę udanej dalszej części majówki. Proszę korzystać. Agata Gwizdała-Malik.

0: Autopromocja.
1: To było wyjątkowe wydarzenie w Radiu Łódź. 28 kwietnia w legendarnym studiu Henryka de Bicha wystąpiła znakomita wiolonczelistka Dobrawa Czocher. Koncert odbył się w ramach jubileuszu 95-lecia Radia Łódź, a Dobrawa Czocher zagrała utwory ze swojej najnowszej płyty.
2: Album State of Matter i oczywiście to też jest ubrane w te kolory wody. Jak pokazać kolory za pomocą dźwięków?
1: O tym m.in. w rozmowie z Dobrawą Czocher. Audycja z klasyką w tle. Niedziela, 3 maja, godzina 22. Patrycja Pawłowicz, zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
5: To jest 21 wiek.
6: A administracja nie pomoże.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
9: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
10: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja.
11: Tu Radio Łódź, zbliża się 18.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Tragiczny wypadek drogowy w Łódzkiem. Zginął motocyklista. Mieszkańcy regionu łódzkiego aktywnie obchodzą święto flagi. Miłośnicy kolei w Łódzkiem mają do dyspozycji kolejną atrakcję. To parowozownia w Skierniewicach. Przed nami pogodna noc, a temperatura spadnie do 7 stopni. Tragiczny wypadek drogowy w Łódzkiem. Zginął motocyklista. Do zdarzenia doszło po godzinie 17 na drodze wojewódzkiej nr 480 w powiecie sieradzkim. W miejscowości Bogumiłów zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Śmierć poniósł 29-letni motocyklista. Trwa ustalanie okoliczności wypadku. W miejscu zdarzenia mogą być jeszcze problemy z przejazdem. Mieszkańcy regionu łódzkiego aktywnie obchodzą święto flagi. Tak było dziś m.in. w Zgierzu, gdzie przeszła uroczysta parada. Kilkudziesięciu harcerzy niosło flagę o długości ponad 120 metrów.
12: Jest to niesamowite święto dla harcerzy, w którym wszyscy razem się łączymy. Wszyscy harcerze z całego Chówca.
13: Harcerze Chówca ZHP Zgierz starają się pamiętać zawsze o tym dniu.
14: Widzę, że pani też ubrała się w barwy narodowe dzisiaj.
15: Tak, oczywiście. Trzeba podtrzymywać tradycje.
16: Flagę możemy też spotkać idąc do sklepu na polskich produktach.
15: To jest nasz symbol.
11: Podobny pochód przeszedł ulicą Piotrkowską w Łodzi, a teraz przechodzi ulicami Skierniewic.
3: Więcej na radiołódź.pl.
11: Miłośnicy kolei w Łódzkiem mają do dyspozycji kolejną atrakcję. Sezon zaczyna parowozownia w Skierniewicach, a w niej można zobaczyć zabytkowe pociągi i historyczne maszynownie. I to wszystko bezpłatnie, zaprasza wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei Judyta Kurowska.
17: Parowozownia będzie czynna w ramach regularnych dni otwartych od maja do października, cyklicznie w niedzielę od godziny 11 do 16.
11: Warto dodać, że parowozownia w Skierniewicach to najstarsza tego placówka w Polsce. Sulejów szykuje się do kolejnego sezonu kajakowego. Niebawem znów będzie można korzystać z tras na Pilicy i Luciąży. Władze gminy jeszcze przed wakacjami zamierzają oddać kolejną trasę, tym razem pieszą. Jak powiedziała Radiu Łódź burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska, ma ona być uzupełnieniem oferty kierowanej dla kajakarzy i rowerzystów.
18: Ten szlak będzie szlakiem wokół opactwa cysterskiego, bardzo blisko szlaku kajakowego, bo jego początek będzie na przystani kajakowej. Będzie można zaparkować samochód i aktywnie spędzić czas albo na kajakach, albo na rowerach, albo pieszo, na spacerach.
11: A podczas wakacji 19 lipca w Sulejowie odbędzie się kolejna próba pobicia kajakowego rekordu Polski. W ubiegłym roku w kajakowej paradzie na Pilicy wzięło udział 365 osób. Bankrutuje największy tani przewoźnik w USA, Spirit Airlines. Spirit Airlines, największy tani przewoźnik lotniczy w Stanach Zjednoczonych, całkowicie zawiesił dzisiaj działalność. Jeszcze wczoraj linia realizowała rejsy zgodnie z rozkładem. Spirit ogłosił decyzję po latach trudności finansowych pogłębionych przez niedawny gwałtowny wzrost cen paliw związany z wojną w Iranie. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 19. nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro będzie sporo słońca i jeszcze cieplej niż dziś, do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Powieje z południowego zachodu.

7 minut po godzinie 18, tu Strefa Kibica Radia Łódź. Płonę. No tak, płoną na pewno emocje kibicowskie, szczególnie kibiców piłkarskich z Częstochowy, a chyba najbardziej to z Zabrza. Górnik Zabrze po raz 7 w historii zdobył Puchar Polski w piłce nożnej. W finale Zabrzanie pokonali Raków Częstochowa 2-0. No to taka informacja na początek. Oczywiście dalej w naszej Strefie Kibica będzie dużo więcej informacji z regionu łódzkiego. Podsumowań też tego, co w minionym tygodniu, nie tylko dzisiaj, nie tylko wczoraj, ale w ogóle w całym minionym tygodniu. No a przecież jest o czym mówić. PGE Budowlane Łódź mistrzyniami Polski w siatkówce. Wczoraj Widzew grał klasyk z Legią, no ale ten klasyk to tylko z nazwy, o czym na pewno więcej powie Michał Malinowski. No to, to takie główne tematy w dzisiejszej Strefie Kibica. Zapowiemy też to, co dzisiaj przed nami, czyli mecz piłkarzy ŁKS Łódź z Pogonią Siedlce. To wszystko do godziny 19. Piotr Śliwiński program realizuje, Robert Dzwoniński przed mikrofonem. No, możemy śmiało mówić jeszcze dzień dobry. No i za chwilę podsumowanie piłkarskich rozgrywek.

I tak jak obiecałem, będą na początek emocje piłkarskie, to wracamy do tego, co wczoraj działo się w Warszawie, no bo dzisiaj, tak jak mówiłem, finał Pucharu Polski, Górnik Zabrze wygrał z Rakowem Częstochowa 2-0, no a wczoraj, no, emocje były nieco mniejsze, choć mogły zapowiadać się na dużo, dużo większe. Tym razem jednak wielki klasyk rozczarował. No i ten wielki klasyk, no to tym razem nie o Mistrzostwo Polski, a bardziej o to, kto utrzyma się w PKO Ekstraklasie. Mecz Widzewa, a w zasadzie Legii z Widzewem oglądał Michał Malinowski, ale zacznie nieco nieoczekiwanie obrońca Widzewa,

0: szanowali, inaczej byśmy byli na pewno w tej chwili też nastawieni, czy w innych, inaczej po prostu byśmy się czuli. Jest to na pewno bolesna porażka.
1: Niewiarygodne, w jakich okolicznościach znowu tracimy punkty. To już nie jest przypadek, jak 8 raz dostajemy w ostatniej akcji meczu bramkę. Nie wiem z czego to wynika naprawdę, ale to jest naprawdę... Jestem trochę na emocjach, więc ta moja składnia też nie jest najlepsza, ale no niewiarygodne.
2: Faktycznie niewiarygodne, zwłaszcza, że był to trzeci z rzędu wyjazdowy mecz, w którym widzewiacy dostali przysłowiowego gonga w doliczonym czasie gry. Drużyna, która kiedyś słynęła z charakteru i walki do końca, teraz nagminnie traci punkty w końcówkach spotkań. Zanim Rafał Adamski strzelił zwycięskiego gola, na boisku działo się niewiele ciekawego. Momentami wręcz wiało z niego nudą. Najlepsza sytuacja Legii to ta z trzeciej minuty, kiedy Rajowicz strzelał i dobrze w bramce zachował się Drągowski. Widzew odpowiedział uderzeniem Kornwiga, próbował też swoich sił Berger. W końcówce pierwszej odsłony zakotłowało się jeszcze pod bramką Widzewa, ale strzału ostatecznie nie było.
0: Pomysł był na pewno zminimalizować szanse na to, żeby Legia była groźna pod naszą bramką, co myślę, że udało się oprócz jednego zamieszania też po stałym fragmencie. Uważam, że to zrobiliśmy bardzo dobrze, natomiast jeżeli chodzi o te aspekty ofensywne, tu na pewno nie byliśmy na takim poziomie, jaki bym się spodziewał, jaki bym oczekiwał. Nie byliśmy na tyle groźni.
1: Po fakcie możemy powiedzieć, że mogliśmy i powinniśmy w tej ofensywie więcej zrobić. No to też jest gdzieś nasza bolączka od początku tej rundy, bo wiemy, że tych bramek nie zdobywamy zbyt dużo. Z boiska też miałem takie poczucie, że w drugiej połowie już mieliśmy więcej takich momentów, że utrzymaliśmy się przy piłce i mogliśmy bardziej zaatakować i zagrozić Legii, jednak no nie zrobiliśmy tego, nie mieliśmy żadnych tak naprawdę klarownych sytuacji.
0: Teraz jest pytanie, czy można byłoby inaczej zestawić, może wysłać innych ludzi, może zestawić inną strukturę. Faktycznie można by było też się zastanowić nad wieloma rzeczami, ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że niewiele można innego było wymyślić na dzisiejszy, mając też braki, jakie mieliśmy po ostatnim meczu, też ludzi ważnych, których na pewno też brakowało. Ten punkt, mówię, był na wyciągnięcie ręki i nie byłby zły wynik.
2: Na pewno problemem widzewiaków było to, że od początku meczu cofnęli się zbyt głęboko, co podkreślił też ich szkoleniowiec.
0: Pozytywne było to, że i tak nic nie działo pod naszą bramką, także na pewno nie takie było założenie, żeby być tak często i wydaje mi się, że w drugiej połowie właśnie to skorygowaliśmy, że już byliśmy i oddaliliśmy praktycznie Legię w pewnym momencie od naszej bramki. Ta przewaga nie była widoczna tak tylko podczas stałych fragmentów i kontynuacji tych stałych fragmentów byli w naszym pole karnym.
2: Swoją drogą to bramka dla Legii padła właśnie po stałym fragmencie gry. Wracając do przebiegu meczu, to chyba najlepszą antyrekomendacją będzie fakt, że przez pierwszy kwadrans drugiej połowy moja kartka z notatkami pozostawała pusta. Później coś zaczęło się dziać. Oczywiście więcej pod bramką Widzewa. Nieco ożywienia w grę Legii wniosły też zmiany, ale klarownych sytuacji nie było. Piłkarze bez wątpienia nie zrobili nic, by spotkanie można było nazwać klasykiem ekstraklasy. Bliżej zdecydowanie było mu do kitu niż hitu. Legia ma teraz chwilę oddechu po zwycięstwie, a Widzew wciąż jest w strefie spadkowej.
0: Nawet jakbyśmy w ten punkt mieli, to też wiadomo jest to, że trzeba wygrywać kolejne mecze z punktem, czy bez punktu potrzebujemy kolejne, potrzebujemy teraz pewien sposób powstrzymania dobrej pasji na naszym stadionie i to jest to, czego się trzymam w tej chwili.
1: Graliśmy o zwycięstwo, ale punkt też nie byłby zły, patrząc na okoliczności i naszą sytuację, więc 3 mecze nam zostały i musimy złapać się za i utrzymać tę ligę, no bo nie wyobrażam sobie, że tak wielki klub po tym wszystkim, co się działo, może spać z ligi.
3: No to rozpoczął Mateusz Żyro, zakończył Mateusz Żyro, no i widać, że nie jest też wesoło i chyba nieco brakuje też jakiejś takiej spójnej myśli, bo Aleksander Wukowicz twierdzi, że ten punkt niczego by nie zmienił, Mateusz Żyro, że ten punkt może się przydać. Fakt jest taki, że Widzew jest na 16 miejscu, ma 36 punktów, no i to jest jedna z nielicznych drużyn, które rozegrały już po 31 meczów, bo tylko 4 takie zespoły w tym momencie. Oczywiście wszystkie przed Widzewem, o ile straty Łodzian nie są może jakieś wielkie, no ale po 2 punkty widzewiacy tracą do Krakowi, Pogoni, Szczecin i Lechii Gdańsk. No i co ciekawe, z Lechią zagrają za tydzień w sobotę. No ale Lechia jeszcze wcześniej zmierzy się z Radomiakiem Radom, więc no tutaj też lechiści punkty jeszcze mogą jakieś zdobyć. Wspomniany Radomiak ma 40.

200 punktów. Tyle samo ma teraz już Legia Warszawa i Piast Gliwice. Z tej trójki Piast i Legia mają po 31 spotkań. No a jeszcze Widzewiacy mogą dogonić Motor Lublin i Koronę Kielce, które zdobyły po 39 punktów. Z Koroną Widzew zagra na wyjeździe w przedostatniej kolejce, a sezon zakończy meczem z Piastem Gliwice, więc o te zwycięstwa nawet u siebie, no to też wcale łatwo nie musi być, bo i Lechia Gdańsk i Piast Gliwice to nie są drużyny, z którymi na pewno gra się łatwo. Dość powiedzieć, że gdańszczanie, gdyby doliczyć im te minus 5 punktów, to mieliby 43 oczka i byliby tuż za strefą, no taką powiedzmy umownie pucharową. No oczywiście tych 5 punktów nikt im nie doliczy, no ale trzeba pamiętać, że faktycznie na boisku wywalczyli tych punktów 43, no i też mają najwięcej goli strzelonych, jeśli chodzi o całą PKO Ekstraklasę. W golach straconych też niemalże są na czele, tylko że tu akurat chodzi o to, jak dużo tych goli stracili, no ale i tak Widzewiacy z taką formą strzelecką, jaką zaprezentowali w Warszawie, no to będzie im trudno cokolwiek zdziałać, ale może te własne trybuny, doping, jeśli wróci Przelej Piłsudskiego, no to może to poniesie piłkarzy Widzewa i uda im się utrzymać. Ale tak jak mówię, łatwo nie będzie, za plecami też Arka Gdynia, która traci tylko 2 punkty, no a Arka jeszcze ma też swoje spotkanie do rozegrania, natomiast najpierw dzisiaj jeszcze jeden mecz w Ekstraklasie, Motor Lublin podejmie lidera Lecha Poznań. Lech, no, na dobrej drodze do obrony tytułu mistrzowskiego, choć musi uważać na zdobywcę Pucharu Polski na drużynę Górnika Zabrze, która traci tylko 3 punkty do poznaniaków. Szykuje się naprawdę fascynujący koniec sezonu, przynajmniej jeśli chodzi o emocje związane z miejscami, z walką o mistrzostwo, o puchary, no i też o utrzymanie. To tyle, jeśli chodzi o PKO Ekstraklasę dzisiaj. Za kilka minut troszkę zmienimy dyscyplinę, ale będziemy też rozmawiać no, o wielkich rzeczach, nawet może i większych, bo o pierwszym Mistrzostwie Polski dla siatkarek PGE Budowlanych Łódź.

0: No to tak jak powiedziałem, teraz troszkę o siatkówce, bo siatkarki PGE Budowlanych Łódź z Mistrzostwem Polski. Pierwsze Mistrzostwo Polski dla Budowlanych w historii tego klubu. No i naprawdę wywalczone po bardzo zaciętym boju finałowym. Na pewno były to jedne z najlepszych, jeśli nie najlepsze mecze w tym sezonie w Tauron Lidze. Szczególnie te dwa ostatnie i Budowlane w tych dwóch spotkaniach, a w zasadzie we wszystkich trzech, które wygrały, no to wzniosły się na wyżyny swoich umiejętności, zaprezentowały nie tylko dobrą formę, ale też świetną postawę zespołową i to zdaniem wielu zdecydowało o tym, że pokonały dewelopery z Rzeszów w rywalizacji do trzech zwycięstw, właśnie 3-2, no i zdobyły halę pod promie, halę, w której nikt w tym sezonie nie wygrał z dewelopresem. To szczególnie cieszy, bo to wszystko w ostatnim meczu sezonu, to zwycięstwo 3-1 to decydujące. No i teraz posłuchajmy, co ma do powiedzenia człowiek, który w klubie Budowlanych jest tak naprawdę od zawsze. Oczywiście czas na prezesa. Marcin Chudzik, prezes PGE Budowlanych Łódź, które w końcu...
1: Bardzo szczęśliwy prezes. Witam Państwa serdecznie.
0: No właśnie, już tu mnie wyprzedził, że bardzo szczęśliwy prezes. Pierwsze złoto w historii klubu. No to jest... No, wiadomo, że historyczny sukces, ale jakie te emocje towarzyszą poza tym radością? Czy już to dotarło, że to złoto, ten puchar jest wasz?
1: Powoli dociera, na pewno wspaniały sezon, olbrzymie emocje. Po raz pierwszy w historii udało nam się zdobyć złoty medal, ale też sezon, gdzie zdobyliśmy Puchar Polski, gdzie jesteśmy w podwójnej koronie, to jest naprawdę coś, czego nie da się opisać i myślę, że to jest sezon, który w głowach wszystkich zawodniczek i całego sztabu z tego sezonu pozostanie na całe życie, bo to są momenty, które się pamięta przez całe swoje życie.
0: Ale tak jak przypomnimy sobie początek, no to taki nieoczekiwany ten zimny prysznic w tym pierwszym meczu i tak, no niektórzy wiem, że mieli taki moment zwątpienia, no ale jak, no przecież Budowlane miały być faworytem, a tutaj dostają w pierwszym meczu, no może gładko, nie gładko, ale przegrywają. Nie mówię o sobie akurat, bo ja brałem pod uwagę, że ten początek może być trudny, że musicie dorosnąć do roli faworytów, ale czy u was były jakieś takie momenty zwątpienia?
1: Nie, myślę, że nie. Kontynuowaliśmy tą pracę od początku i wiedzieliśmy, do czego dążymy. Ja myślę, że to i dziennikarzy i ekspertów bym trochę przestrzegał przez wydawaniem niektórych opinii, bo tak jak kiedyś ktoś powiedział, ocenia się po tym, jak się kończy, a nie jak się zaczyna. Myślę, że ani w Pucharze Polski nikt nie stawiał nas w roli faworyta, ani do złotego medalu nikt nas nie stawał w roli faworyta, a wygraliśmy jedno i drugie trofeum ciężką pracą, zaangażowaniem, przy tym tego, że stworzył się prawdziwy zespół. To był zespół, gdzie jedna za drugą szła w ogień i naprawdę to było widać. I tym wygrywaliśmy, mimo że Rzeszów też był bardzo mocnym zespołem, ale na przestrzeni tych najważniejszych spotkań to my byliśmy górą.
0: No właśnie ta zespołowość, to było faktycznie widać i taki, no tak zwany ten popularnie, kolokwialnie mówiąc, team spirit po prostu.
1: Tak, tu team spirit naprawdę był niesamowity i to już było widać na każdym treningu, na każdych wyjazdach, zaangażowanie i na boisku, i poza boiskiem i oczywiście też olbrzymie wsparcie kibiców. Po tym przegranym meczu 3-0, to co zrobili tutaj w Sport Arenie, w drugim spotkaniu, gdzie przełamaliśmy Rzeszów, później w czwartym spotkaniu i w ostatnim, gdzie ponad 300 osób pojechało do Rzeszowa, to naprawdę robi wrażenie i w tym piątym meczu myślę, że dziewczyny czuły się, jakby grały u siebie.
0: Czy to był rekord, jeśli chodzi o wyjazdowe mecze kibiców?
1: Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, czy na którymś finału Pucharu Polski, nie, ale chyba nie. Chyba powyżej 300 osób nigdzie nie było. Tak, wydaje mi się, że to był rekord.
0: No czyli to można powiedzieć, że taki wspólny sukces i to tak mocno wspólny.
1: Tak. To, na to zapracowali wszyscy. Duże brawa dla trenerów, dla całego sztabu. Duże brawa dla wszystkich kibiców, no i duże brawa dla dziewczyn, tak, bo one musiały tą pracę na boisku wykonać.
0: No ale czasu na świętowanie nie ma za dużo, no bo co? Już trzeba rozpocząć przygotowania do nowego sezonu.
1: No dziewczyny teraz będą miały trochę wolnego, sobie zasłużyły na to, także na jakieś krótkie urlopy się udadzą, natomiast no, dla prezesów to teraz zaczyna się praca. Tak, sezon się skończył, ale to my teraz musimy wszystkie umowy sponsorskie poprzedłużać, zbudować skład do końca, sprawy organizacyjne, także ten maj, czerwiec to zawsze w klubach jest bardzo, bardzo dużo pracy.
0: No to nie trzymamy szczęśliwego Marcina Chudzika, prezesa PGE Budowlanych.
1: Pozdrawiam wszystkich i bardzo, bardzo szczęśliwy prezes Marcin Chudzik.
0: To tyle, prezes PGE Budowlany Chódź. Rozmawiałem z nim już tutaj w Łodzi. Po tym, jak budowlane zdobyły tytuł Mistrzyń Polski, niecałe 24 godziny po zdobyciu tytułu było spotkanie z kibicami w Łódź Sport Arenie, było świętowanie, były autografy, były też wspólne zdjęcia, nie obyło się również bez nagród i dla kibiców ze strony siatkarek, ze strony klubu i od kibiców właśnie w stronę siatkarek, no i przedstawicieli, tak naprawdę wszystkich przedstawicieli klubu, między innymi kibice otrzymali jeden ze złotych medali za Mistrzostwo Polski, fan klub oczywiście, klub kibica Budowlanych, także no taka uroczystość kończąca sezon, zdjęcia z tej uroczystości na radio.łódź.pl, również można zobaczyć filmik z dopingu, ze świętowania oczywiście, natomiast jeśli chodzi o doping, no to tutaj też można znaleźć na stronie radio.łódź.pl w naszej aplikacji mobilnej obszerne fotorelacje z ostatniego meczu, nie tylko z ostatniego, ale przede wszystkim z tego ostatniego meczu, no i z ceremonii dekoracji właśnie w hali Podpromie w Rzeszowie, ale my do hali Podpromie jeszcze dzisiaj powrócimy i mogę zdradzić, że powrócimy też w jutrzejszej strefie kibica. Jutro takie no szersze podsumowanie już od samych siatkarek, trenera, a dzisiaj będzie jeszcze okazja no pożegnać jedną z siatkarek PGE Budowlanych, jedną z dwóch, która oficjalnie zakończyła karierę.

0: 27 minut pozostało do godziny 19. Strefa Kibica w radiu. Pozostajemy przy siatkarkach budowlanych. No i teraz, tak jak mówiłem, zajrzymy jeszcze do hali pod promie, bo tam po finale, po tym ostatnim meczu, finał Mistrzostw Polski, gdzie budowlane zwyciężyły i zdobyły upragnione mistrzostwo, kariery zakończyły dwie siatkarki PGE budowlanych. No i to dwie, można powiedzieć, multimedalistki. Brazylijka Bruna Honorio po raz trzeci z rzędu z Mistrzostwem Polski PGE Budowlani w tym roku, rok temu Developers, a dwa lata temu Chemik Police, do tego też srebrny medal Mistrzostw Polski Brazylijka zdobyła. To jeśli chodzi o grę u nas w kraju, największe jej sukcesy. No a drugą siatkarką PGE Budowlanych, która karierę zakończyła, jest była przyjmująca reprezentacji Polski siatkarka, która dwukrotnie zdobyła Mistrzostwo Polski właśnie w minioną środę 29 kwietnia 2026 roku z PGE Budowlanymi. I to specjalnie o tej dacie powiedziałem, bo 29 kwietnia, ale 7 lat temu w 2019 roku również odbierała złoty medal za Mistrzostwo Polski. Wtedy wygrała przeciwko Budowlanym w finale, no, a zakładała wówczas koszulkę ŁKS-u Comerską Łódź. Mowa o Aleksandrze Wenerskiej, no w ŁKS-ie znanej też pod panieńskim nazwiskiem Wójcik. I tutaj też można powiedzieć taki mały związek, jeśli chodzi o małżeństwo Aleksandry. No bo dlaczego o tym mówię? No to ta rozmowa zacznie się dość nieoczywiście.
1: Przepraszam, mogę wtrącenie?
2: Tak.
1: Można by zawsze coś powiedzieć, że mąż wspierał czy coś takiego.
3: I najlepsze social media.
2: Mąż wspierał Aleksandrę Wenerską, to prawda.
3: Tak, potwierdzam. Mąż, najlepsze wsparcie.
2: Ola, kończysz karierę. No i tak, kończysz Mistrzostwem Polski. Dobra, do tego, co, o czym myślę, to przejdę później. Ale jakie to uczucie właśnie, no, zejść ze sceny chyba w najlepszym możliwym momencie, ze złotym medalem na szyi?
3: Tak, zdecydowanie to jest najlepszy moment i najlepsze uczucie zdobyć ten złoty medal po tym bardzo ciężkim sezonie, ale przede wszystkim z tą ekipą, bo naprawdę stworzyłyśmy w tym sezonie coś niesamowitego i ta podwójna korona pokazuje, że naprawdę jesteśmy super zgraną ekipą i po prostu zasłużyłyśmy na to.
2: Ten finał z Developersem to chyba był jeden z najlepszych w ogóle finałów, tak patrząc przekrojowo, jeśli chodzi o historię rozgrywek w Tauron Lidze. Okej, okay. Były różne sety, były trochę gorsze. Były trochę gorsze, no tutaj koleżanki wołają, ale jeszcze chwilę cię przetrzymamy. Były trochę może gorsze sety, natomiast generalnie bardzo dobry mecz, bardzo dużo obron, zaciętych wymian i nawet jak te sety, te mecze były czterosetowe, to one trwały czasowo co najmniej tiebreakowo.
3: No myślę, że początek był taki dość niemrawy z obu stron, ale z biegiem czasu się rozkręciłyśmy i faktycznie te, myślę, 2-3 ostatnie mecze były na bardzo wysokim poziomie, takim faktycznie godnym finału. I myślę, że o to chodzi w siatkówce, żeby dawać kibicom takie emocje, to, że i u nas na hali, i tutaj na hali po prostu był komplet. To pokazuje, że naprawdę to zainteresowanie tą siatkówką jest duże i ludzie chcą nas oglądać.
2: Jeśli któraś drużyna 29 kwietnia będzie grała decydujący mecz o finał Mistrzostw Polski, to nie wiem, ale być może dostaniesz propozycję jakiegoś transferu medycznego, bo drugi tytuł Mistrzyni Polski, drugi zdobyty 29 kwietnia. Dzisiaj, 2026 i w 2019 z ŁKS-em Komerską.
3: Tak, i dzisiaj mówiłam to dziewczynom, że to jest bardzo dobry znak, bo sama też jakby do tego doszłam, że to jest 29 po 7 latach, więc no, jeśli tylko będę mogła, to dzwońcie, damy radę, jakoś się dogadamy.
2: A jeśli chodzi o twoją karierę, które momenty wspominasz najbardziej, takie top 3 na szybko? Chociaż może będzie jeszcze okazja porozmawiać na spokojnie, ale tak na gorąco.
3: No myślę, że na pewno ten pierwszy medal, bo to był nie dość, że pierwszy medal w ogóle w mojej karierze, to na dodatek od razu złoty, więc to na pewno było bardzo mocne przeżycie. Dzisiejszy dzień na pewno też jest w tej trójce i puchar, bo też nigdy wcześniej nie miałam okazji go zdobyć, więc myślę, że tak na szybko, jeszcze tak nie myślałam o tej całej mojej karierze, ale myślę, że na szybko to są takie trzy pozycje na pewno.
2: To mamy top 3. Aleksandra Wenerska 29 kwietnia 2026 mówi, że kończy karierę, kończy ze złotem na szyi. To pozdrawiamy małżonka Macieja.
3: Tak, pozdrawiam cię kochanie, dziękuję za twoje wsparcie. Jesteś najlepszym mężem i najlepszym social media specjalistą. Dziękuję.
0: No i tak to czasami nawet i po największym sukcesie, albo jednym z dwóch największych sukcesów w karierze. I tak najważniejsze jest życie prywatne, a nie zawodowe. No ale Aleksandra Wenerska karierę kończy z drugim złotym medalem. Gratulujemy. Gratulujemy oczywiście siatkarkom PGE Budowlanych Łódź, pierwszego w historii klubu Mistrzostwa Polski. Do tego tematu jeszcze powrócimy w jutrzejszej strefie kibica. Jutro między godziną 18 a 20. No a dzisiaj jeszcze będzie trochę piłki nożnej, będzie też piłki ręcznej. No i to wszystko do godziny 19, do której pozostało nieco ponad 21 minut.

0: To jeszcze nie koniec, no to na pewno nie koniec, jeśli chodzi o rozgrywki w piłce ręcznej kobiet, mimo że Piotrkowia już pewna brązowego medalu Mistrzostw Polski, no to jeszcze i w lidze, ale przede wszystkim w pucharze jest trochę grania, no i można naprawdę powalczyć o historyczny rok dla piotrkowskiej piłki ręcznej. Dzisiaj piotrkowianki podejmowały drużynę z Lublina, a więcej o tym meczu Michał Ostafiejczuk.
1: Próba generalna przed Final Four Pucharu Polski Szczypiornistek nie udała się piłkarkom ręcznym Piotrkowi, które przegrały we własnej hali z MKS-em Lublin i to wysoko 20-28. Już do przerwy wynik spotkania był właściwie przesądzony, bowiem walczące o tytuł mistrzyni Polski lublinianki prowadziły 15-8. W drugiej połowie Piotrkowia rzuciła się do odrabiania straty. W 41 minucie zeszła do 4 bramek, było 12-16, później 14-18. Ale niestety piotrkowiankom znów zdarzył się kilkuminutowy przestój. Tego już Lublin nie mógł wypuścić z rąk. Wygrywał 22-14 i ostatecznie cały mecz 28-20. Za tydzień Piotrkowie czeka bardzo ważny turniej Final Four Pucharu Polski. Wiadomo już, że w półfinale piotrkowianki zagrają w Elblągu z gospodarzem turnieju, czyli miejscowym Startem. W drugim półfinale Zagłębie Lublin zmierzy się z MKS-em Lublin. No i oczywiście później zwycięzcy tych półfinałów zagrają Puchar Polski. Nigdy jeszcze w historii Piotrkowia Pucharu Polski nie zdobyła. Kilkakrotnie była bliska, bardzo bliska. Brakowało jednej bramki, ale tego trofeum nie ma jeszcze na koncie 10-krotnych medalistek Mistrzostw Polski. Dzisiaj w Piotrkowie bez niespodzianki Piotrkowia MKS Lublin 20-28 z piotrkowskiej hali. Relaks, Michał Ostafiejczuk, Radio Łódź.
0: No to trzymamy kciuki za to, żeby piotrkowskie szczypiornistki powalczyły no, w turnieju finałowym Pucharu Polski, bo tam naprawdę w Elblągu może się dużo wydarzyć. W półfinale piotrkowianki zmierzą się z zawodniczkami, z gospodyniami, można powiedzieć, tego turnieju z drużyną z Elbląga i to wszystko już w przyszły weekend. Będziemy na pewno trzymać kciuki za drużynę, która już ma duży sukces w tym sezonie. Brązowe medale piotrkowianki zapewniły sobie wcześniej zwycięstwem w Kobierzycach. No a teraz powalczą o Puchar Polski w strefie kibica Radio Łódź. Natomiast za kilka minut wracamy do piłki nożnej.

0: Niespełna 12 minut do godziny 19 to był utwór Side, no albo można też sobie przeczytać Side, czyli taka popularna miejscowość w Turcji, do której no już od jakiegoś czasu na zgrupowania wyjeżdżają piłkarze łódzkiego klubu sportowego. A dlaczego o tym mówię? No bo teraz właśnie o ŁKS-ie Łódź, który dzisiaj rozegra swoje kolejne spotkanie w pierwszej lidze. Łodzianie podejmą drużynę Pogoni Siedlce. Ten mecz rozpocznie się no za 42 minuty. Pierwszy gwizdek powinien rozbrzmieć na stadionie Króla. No a co tam słychać w ŁKS-ie przed tym meczem, to sprawdzał Piotr Andrzejczak.
1: ŁKS zmierzy się w ligowym spotkaniu dzisiaj z Pogonią Siedlce. Na pewno łódzcy piłkarze chcą wygrać i rozpocząć serię zwycięstw na swoim boisku. Tydzień temu Łodzianie pokonali wreszcie przed własną publicznością drużynę Stali Rzeszów. I to jest na pewno pozytywne przed końcem rozgrywek ligowych. Trener Grzegorz Szoka podkreśla, że miejsce rywala, który jest niżej w tabeli ligowej, nie ma żadnego znaczenia.
2: Myślę, że nie będzie ani łatwiej, ani trudniej. Cały czas liga jest wymagająca. Na pewno to zwycięstwo cieszy, żeby nie stawiać sobie żadnych ograniczeń i żeby gdzieś tam nie było dodatkowej presji. Choć wiemy, że na tym etapie sezonu no po prostu każdy mecz jest kluczowy. Co tydzień sobie powtarzamy ze sztabem, że ten mecz będzie kluczowy, więc no cały czas musimy być na tym samym poziomie zaangażowania i stabilności emocjonalnej, co wcześniej.
1: Szkoleniowiec ŁKS-u spodziewa się, że Pogoń może grać bardzo defensywnie, ale liczy na to, że jego piłkarze sobie z tym poradzą.
2: Wydaje się, że jakiś zespół dominuje w jakimś spotkaniu, bo tak chce, ale wiele razy jest po prostu tak, że przeciwnik przyjmuje jakąś strategię na mecz i w tej lidze zdecydowanie wiele razy to się sprawdza, że po prostu oddaje się piłkę przeciwnikowi i jest się dobrze zorganizowanym w obronie, czeka na te momenty, kiedy można kontratakować. I wydaje mi się, że tak w tym meczu możemy się spodziewać, że będą takie fragmenty. Jeżeli wynik meczu będzie raczej korzystny dla gości, by remisowali, czy nie daj Boże prowadzili w tym meczu, no to na pewno będą chcieli być dobrze zorganizowani i raczej oddadzą nam piłkę. Nigdy nie zakładamy, że chcemy stracić bramkę pierwsi, chcielibyśmy strzelić bramkę i ułożyć sobie mecz, ale no niestety tak się układa, że kilka razy straciliśmy bramkę jako pierwsi, ale podkreślam, dla mnie najważniejsze jest to, że ten zespół już ma z tyłu głowy, że no to się wydarzyło już nie raz i poradziliśmy sobie z tym, więc to nas nie załamuje, tylko jesteśmy w stanie walczyć dalej i kilka razy już w tym sezonie pokazaliśmy, że potrafimy te wyniki odrabiać, gonić, więc no tutaj plan jest taki, żeby strzelić pierwszy bramkę, ale jeżeli nie daj Boże ją stracimy jako pierwsi, to też się nie załamujemy i wiemy, że jesteśmy w stanie ten wynik odwrócić. Ten mental właśnie pokazuje, że wiadomo, był taki moment teraz w tym meczu, kiedy po straconej bramce, tym bardziej, że mieliśmy wyjątkowo bardzo dużo sytuacji do prowadzenia. Nie chciało nam wpaść i nie wykorzystywaliśmy tego. No i straciliśmy bramkę i nie jeden zespół by się załamał, a my po prostu wróciliśmy po raz kolejny, więc to bardzo cieszy. Na pewno chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie, bo na razie no niestety nie układa się to w taki sposób, że po prostu strzelamy następną i gdzieś tam jakikolwiek moment takiego oddechu, tylko raczej te mecze się tak układały, że do ostatnich minut musieliśmy być pod pełną parą.
1: Mecz ŁKS Pogoń na stadionie przy Alei Unii rozpoczyna się dzisiaj o 19:30.
0: Relacja tekstowa oczywiście na naszym portalu radioloc.pl, także można śledzić te relacje za pomocą naszej aplikacji mobilnej Radio Łódź. Ja zdradzę Państwu pierwszy skład ŁKS-u na to spotkanie. W bramce Bobek, na wahadłach z prawej Lufelsend, z lewej Norlin. Jeśli chodzi o obrońców, Rudol, Kraczyn i Fałowski. Brakuje Pingota. W środku pomocy Wysokiński, Terlecki, Inokio. No i z przodu Piasecki, Arasa. Zatem można powiedzieć, że to już stałe zestawienie trenera Grzegorza Szoki. Czy dzisiaj da kolejne 3 punkty? Przekonamy się około godziny 21:30. Na pewno oprócz tego, że ten mecz na radioloc.pl można będzie słuchać meldunków ze stadionu w naszych serwisach informacyjnych i serwisach sportowych od godziny 20:00. A teraz o drugiej drużynie ŁKS-u, która przegrała dzisiaj na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała. A więcej o tym meczu Michał Malinowski.
3: Do absolutnego minimum zmniejszyli swoje szanse na pozostanie w drugiej lidze piłkarze ŁKS-u 2 Łódź. Dzisiaj przegrali na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała. Choć obie drużyny miały naprawdę sporo okazji do zdobycia bramek, oddały bardzo dużo strzałów, to jednak tylko raz piłka znalazła drogę do siatki. Z bramki cieszyli się gospodarze, a jej autorem był nieźle naprawdę dysponowany w ostatnim czasie Jan Ciućka, podobnie zresztą jak cały zespół z Bielska-Białej, który wciąż może myśleć o pozostaniu w drugiej lidze. Zupełnie inaczej niż ŁKS-iacy, bo oni już mogą sobie to pozostanie zapewnić jedynie przez baraże, ale i o to będzie naprawdę ciężko, bo ŁKS 2 jest już jedną nogą na pewno, a właściwie nawet dwoma w trzeciej lidze, no i wiele wskazuje na to, że ta przygoda z centralnym poziomem rozgrywkowym zakończy się już po dwóch sezonach.
0: No już albo dopiero, natomiast faktycznie UKS 2 Łódź już tylko mocno matematycznie może się utrzymać, natomiast Unia Skierniewice blisko, blisko awansu. Dzisiaj skierniewiczanie doliczają sobie 3 punkty za mecz, który się nie odbył. GKS Jastrzębie już wcześniej wycofał się z rozgrywek i w tym momencie Unia ma 7 punktów przewagi nad drugą Wartą Sieradz, 9 nad trzecią Olimpią Grudziądz, choć te dwie drużyny jeszcze mają do rozegrania spotkanie właśnie w 30. kolejce. Jeśli chodzi o piłkę nożną kobiet, wygrana kolejna już piłkarek UKS SMS Łódź. Tym razem pokonały UJ Kraków 1-0. Więcej o tym meczu w naszych serwisach sportowych o 21 i 22 i wtedy też więcej o wynikach w grupie pierwszej i trzeciej ligi piłkarzy. No i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą strefę kibica. Piotr Śliwiński, Robert Zwoliński. Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. W miastach regionu łódzkiego manifestowano polskość podczas Dnia Flagi Narodowej. Pożar supermarketu w Halinowie na Mazowszu został opanowany, klientów bezpiecznie ewakuowano. W Koluszkach oficjalnie oddano do użytku bieżnię lekkoatletyczną na nowym stadionie. Przed nami pogodna noc, a temperatura spadnie do 7 stopni. W miastach regionu łódzkiego manifestowano polskość podczas Dnia Flagi Narodowej. Tak było m.in. w Skierniewicach. Tam harcerze przygotowali dłuższą niż w innych miastach flagę, która rozciągała się podczas pochodu ulicami miasta na blisko pół kilometra, mówiła reporterowi Radia Łódź druhna Antonina Nagórka.
5: Była u nas taka pani Sabina, i właśnie harcerze pomagali jej szyć. Zrobiliśmy dodatkowe oprzycie, żeby ona się nie rwała.
6: Czy dzisiaj to jest ważne, albo czy to jest dla państwa ważne, żeby manifestować swoją polskość?
7: Tak, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, a taki dzień jak dzisiaj przypomina nam o tym, że warto być razem, warto się łączyć i warto iść dumnie pod biało-czerwoną.
4: Podobne pochody odbyły się dziś również w Zgierzu i w Łodzi.
8: Więcej na radiołódź.pl.
4: Pożar supermarketów Halinowie w powiecie mińskim na Mazowszu opanowany. Jego przyczyny wyjaśni śledztwo. Ogień pojawił się po godzinie 15. Pracownicy sklepu ewakuowali klientów. Płonęło około 600 metrów kwadratowych dachu. W czasie akcji runął dach. Sytuacja jest już opanowana, mówi rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim Kamil Płochocki.
9: Po dwóch godzinach akcji udało się pożar opanować, trwa dogaszanie. Potem da się zawoić do środka, to działania będą utrudnione, żeby doszło do zarzewi, także kilka godzin działań przed nami.
4: Na miejscu działa jeszcze 11 zastępów strażaków. Ponad 100 wraków zalega na parkingu przy Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Piotrkowie Trybunalskim. Urząd Miasta odholowuje samochody, które nie mają tablic rejestracyjnych albo ich stan wskazuje, że od dawna nie są używane. Część z nich przez lata zajmowała miejsca parkingowe i szpeciła przestrzeń publiczną. Stamtąd pojazdy głównie trafiają na złom, mówi Przemysław Berliński z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
10: Nie robiliśmy przetargów jakichś takich na pojedyncze auta, które by były w dobrym stanie, ponieważ takich nie mieliśmy. Nie posiadamy dokumentów do tych pojazdów najczęściej i dlatego są one złomowane.
4: Od września ubiegłego roku z cmentarzyska wraków na złom trafiło około 40 pojazdów. Tych ciągle przybywa, bo w Piotrkowie Trybunalskim trwa porządkowanie terenu miasta z porzuconych samochodów. W Koluszkach oficjalnie otwarta została bieżnia na nowym stadionie. Z tej okazji odbywają się zawody, jakich w tym mieście nie było nigdy przedtem. To lekkoatletyczny meeting ogólnopolski, mówi prezes LKS Koluszki Antoni Tomczyk.
11: Czegoś takiego nie było na przestrzeni tych 60 lat. Jest wybudowana nowa bieżnia. Mamy 507 zawodników.
12: Jak tam na tej nowej bieżni się biega?
13: Dobrze, mi się podoba.
14: Mi też.
15: Ja byłam pierwsza.
16: Ja druga lub trzecia.
17: Najtrudniej było na finiszu.
18: Myślę, że takich obiektów powinno być jak najwięcej, bo młodzież, dzieciaci mają fantastyczne warunki do treningów, fantastyczne warunki do rywalizacji, a myślę, że i rodzicom jest dużo przyjemniej kibicować, dopingować.
4: Koszt budowy stadionu, na którym można grać też w piłkę nożną, to 40 milionów złotych, a 30 milionów to było dofinansowanie z budżetu państwa. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. W nocy w regionie łódzkim na ogół pogodnie, temperatura spadnie do 7 stopni, a jutro będzie dużo słońca i jeszcze cieplej niż dziś, maksymalnie 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu.
8: przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

W letnim klimacie DJ Laila i Sienna, Your Love is Haunting Me z lutego bieżącego roku. 7 minut po 19. Dobry wieczór. W piękny majowy weekend witają słuchaczy niezwykle ciepło i serdecznie. Piotr Śliwiński za konsoletą i mówiący te słowa Piotr Stańczyk. Witamy i zapraszamy na dzisiejsze wydanie przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź.

Powiało skandynawskim powietrzem norweskie trio AHA The Sun Always Shines on TV z albumu Hunting High Low, który ukazał się w roku 1985. Pierwsze polskie nagranie dzisiejszego wieczoru będzie należało do Andrzeja Piaska Piasecznego.

I mamy łuski muzyczny akcent w dzisiejszym wydaniu Przebojowej Wolnej Soboty z piątego studyjnego krążka zespołu Blue Cafe, albumu Dada, który ukazał się 1 kwietnia 2011 roku, kompozycja Noeo. A my oczywiście wracamy do pozdrowień majówkowych od naszych słuchaczek i od naszych słuchaczy, które tutaj napływają systematycznie. Bardzo, bardzo się z Piotrem cieszymy. Dobry wieczór, Piotrze. Z największą przyjemnością melduję swoją obecność. Dzisiaj słucham mojej ulubionej audycji na Podlasiu, w miejscowości Białogóry. Wow, to daleko, a jednocześnie piękne, malownicze strony. Przesyłam serdeczne pozdrowienia, życząc miłego majowego wieczoru. Wierna słuchaczka Kasia z przyjaciółmi. No, na Kasię zawsze możemy liczyć. Pozdrawiamy w takim razie naszą słuchaczkę, pozdrawiamy jej przyjaciół i życzymy oczywiście przesympatycznej majówki, również troszkę przetańczonej, mam nadzieję, że przy naszej skromnej pomocy. Lata 80., drodzy słuchacze, rok 87, Tonight i Michael Bedford.

0: Wakacjen na Dominie 87, winylowy maxi single Michaela Bedforda z utworem Tonight. A ja podglądam to, co dzieje się nad morzem, nad polskim Bałtykiem. Piękny wieczór, ładnie zachodzące słońce i 18 stopni powyżej zera. Czyli taka atmosfera jak no niemal latem. No to pozdrawiamy tych wszystkich, którzy w tej chwili spacerują, podziwiają piękny krajobraz. No i dedykujemy zwłaszcza słuchaczkom piosenkę w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego.
1: Dziewczyny lubią

25 minut po godzinie 20 trwa przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź. Jak zwykle przez 180 minut od 19.05 do 22.00 melodyjne, przebojowe, taneczne hity z kilku dekad. Lata 80., 90. i wiek XXI. Rok 1995. There is a party. DJ Bobo.

Majowa prywatka z DJ-em Bobo ze Szwajcarii, There is a Party. Pozostajemy w temacie, to jest początek tego roku, bardzo udana przebojowa melodyjna piosenka projektu K391.

Melodyjna, urocza wręcz Mona Lisa K391 z roku 2026. Kłaniam się, panie Piotrze, sobotni wieczór, majówka pogodowo bardzo udana, pierwsza w tym roku wycieczka rowerowa i oczywiście do tego z Radiem Łódź. Tak to można żyć, napisał z pozdrowieniami radosny Jakub, nasz stały słuchacz. Podzielamy radość pana Jakuba, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy na rowerach spędzają majówkowy czas.

0: Tak, od razu słychać, od razu wiadomo, że to sobotni wieczór w Radiu Łódź, Land of Dreaming z 96 roku i grupa Masterboy. Lata 90 i ich blask w muzyce tanecznej. Przed nami Fun Factory.
1: Check it out, check it out.

0: start.
1: One thing you all should know.

Odżyły wspomnienia, prawda? Kompaktowy maxi singiel wytwórni Dance Street z 1992 roku. Mega Bump, The Mega Mix i projekt Best Bumpers, jakże popularny wtedy na tanecznych listach przebojów i także w polskich dyskotekach. Pozostajemy u naszych zachodnich sąsiadów, kwartet Just Friends.

Just Friends in a Time and a Place z 1996 roku. Dobry wieczór, panie Piotrze. Jak co sobotę melduję się przy przebojach Wolnej Soboty. I choć dzisiejszy dzień spędzony w pracy dobiega końca, to dla mnie on na pewno się nie kończy, bo przecież sobotni wieczór to taki cotygodniowy przyjemny rytuał, który daje relaks po obowiązkach służbowych i jednocześnie napędza do działania na nowy tydzień. Pozdrawiam pana serdecznie i wszystkich wiernych słuchaczy. Stały fan Dominik. Jak miło czyta się takie maile. Bardzo dziękuję, panie Dominiku. Przy okazji kieruję pozdrowienia dla tych, którzy tak jak my pracują, ale mam nadzieję, że ta majówka upływa w pracach wyjątkowo miło i sympatycznie. To także ciekawostka przeze mnie przygotowana na nasze dzisiejsze spotkanie. Out of the Blue Slimings z nagrania Anywhere grupy Bad Boys.

0: favorite music.
1: Radio Łódź 99,9 FM, przebojowa wolna sobota, jak w każdy sobotni wieczór od 19.05 do 22.00. Anywhere Out of the Blue Slime Mix, tej piosenki zespół Bad Boys Blue. Troszeczkę uspokajamy, wracamy na Wyspy Brytyjskie. Zapomniany duet, a szkoda, i zapomniane nagranie z 1994 roku. Searching w rolach głównych, China Black.

Prawda, że ładne, melodyjne, przebojowe z albumu Born. I piosenka, która dotarła do 4. miejsca angielskiej listy przebojów w lipcu 1994 roku. Searching, Simon Funk i Errol Wright, czyli duet China Black. A na finał 2. godziny naszego dzisiejszego programu mega hit, piosenka z jakże wiosennie brzmiącej płyty i zawierającej identyczny tytuł, The Color of Spring. Najwyższa pozycja, 8, 21 tygodni na UK Top 75. Mark Hollis i jego przyjaciele z formacji Tok Tok. To także jeden z ich największych przebojów, piosenka, która podbiła światowe listy bestsellerów w roku 86. Life's What You Make It. Tok Tok.

0: Najwyższa pozycja 16.9 tygodnia na angielskiej liście przebojów Lies, What You Make It i grupa Tok Tok. Wracamy zaraz po wiadomościach.
1: Ogłoszenie społeczne. Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Mieszkańcy regionu łódzkiego z dumą okazywali dziś swoją polskość z okazji Dnia Flagi. Więzień polityczny białoruskiego reżimu Andrzej Poczobut odbierze jutro z rąk polskiego prezydenta Order Orła Białego. 22-latek zginął w zderzeniu auta osobowego z wozem strażackim na Pomorzu. Przed nami pogodna noc, a temperatura spadnie do 7 stopni. Mieszkańcy regionu łódzkiego z dumą okazywali dziś swoją polskość. Okazją był Dzień Flagi. W wielu miastach harcerze nieśli ponad 100-metrowe biało-czerwone flagi. Informację zebrał nasz reporter Adam Łużyński.
5: W większości miast flagi niesione przez harcerzy miały długość 123 metrów, co symbolizuje 123 lata niepodległości. Tak było między innymi w Zgierzu.
6: Jest to niesamowite święto dla harcerzy, w którym wszyscy razem się łączymy. Wszyscy harcerze z całego Chówca.
5: Najdłuższą flagę przygotowali harcerze ze Skierniewic. Miała blisko pół kilometra długości.
6: Była u nas taka pani Sabina i właśnie harcerze pomagali jej szyć. Zrobiliśmy dodatkowe obszycie, żeby ona się nie rwała.
5: Świętowali także harcerze z Chorągwi Łódzkiej, którzy maszerowali ulicą Piotrkowską.
7: Taki dzień jak dzisiaj udowadnia, że możemy mimo naszych różnych różnic, podziałów cieszyć się wolną, niepodległą Polską.
5: Swoją polskość manifestowali także mieszkańcy Sieradza i Tomaszowa Mazowieckiego.
4: Święto flagi zostało wprowadzone w 2004 roku.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Andrzej Poczobut bierze z rąk prezydenta Order Orła Białego, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent odznaczył Andrzeja Poczobuta, więźnia reżimu Łukaszenki, 11 listopada 2025 roku. 22-latek zginął w zderzeniu auta osobowego z wozem strażackim. Do wypadku doszło pod Kościerzyną na Pomorzu. 20-letni pasażer osobówki został ciężko ranny. Wóz strażacki nie jechał na akcję, nie miał włączonych sygnałów, relacjonuje kapitan Mateusz Szmaglik z Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie.
9: Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka. Żadna z osób podróżujących wozem strażackim nie odniosła obrażeń. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej zastano wóz bojowy oraz samochód osobowy po zderzeniu czołowym. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały poszkodowane. U jednej osoby, mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rozpoznano zgon.
4: 41-letni kierowca wozu strażackiego był trzeźwy. Niemieccy politycy i wojskowi są zaskoczeni zapowiedzią wycofania 5 000 amerykańskich żołnierzy z ich kraju. NATO musi stać się bardziej europejskie, tak minister obrony Niemiec komentuje zapowiedź wycofania z jego kraju amerykańskich żołnierzy. Boris Pistorius krytykuje decyzję Pentagonu, podobnie jak inni politycy zza Odry.
10: Szef resortu obrony uważa, że decyzja zaszkodzi zarówno Niemcom, jak i Stanom Zjednoczonym. Boris Pistorius przypomniał też, że rząd w Berlinie zwiększa liczebność i uzbrojenie niemieckiej armii oraz zacieśnia współpracę z sojusznikami w grupie E5 z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Premier Landu Nadrenia Palatynat, w którym leży Ramstein z największą amerykańską bazą wojskową poza USA, wyraził zaniepokojenie decyzją Białego Domu. Aleksander Schweitzer przypomniał, że wraz z szefem MSW w swoim rządzie pół roku temu promował za Atlantykiem Nadrenie Palatynat jako bazę dla Pentagonu i nic nie zapowiadało zmian. Zapowiedź wycofania z Niemiec amerykańskich żołnierzy budzi zdziwienie także w dowództwie Bundeswehry. Generał Karsten Breuer w tym tygodniu prezentował w Waszyngtonie pierwszą po wojnie strategię militarną Niemiec. Spotkał się z dobrym przyjęciem, ale w trakcie rozmów niemieccy i amerykańscy wojskowi z zaskoczeniem przeczytali internetowe wpisy Donalda Trumpa zapowiadające redukcję liczby żołnierzy USA w Niemczech. Decyzja jest odpowiedzią na poniedziałkowe słowa kanclerza Friedricha Merca o tym, że Waszyngton nie ma strategii i nie odnosi sukcesów w wojnie przeciw Iranowi.
4: Relacje przygotował Adam Górczewski. Teraz już czas na informacje sportowe i Robert Zwoliński.
11: Piłkarze UKS-u Łódź podejmują pogoń Siedlce w meczu 31. kolejki Betclic pierwszej ligi. Mecz na stadionie Króla Przelej Unii w Łodzi ogląda Piotr Andrzejczak i chyba ma dla nas dobre wieści.
12: Tak, bo chociaż 20 minut niespełna do końca tego spotkania, to sędzia spokojnie mógłby już ten mecz zakończyć, bo UKS prowadzi 4-0. No właściwie ta pierwsza połowa, w której UKS-iacy mieli przewagę i powinni prowadzić wyżej, zakończyła się dwubramkową przewagą łódzkiego klubu sportowego. Najpierw samobójczy gol obrońcy z drużyny z Siedlec, potem niewykorzystany rzut karny, no ale tuż przed końcem spotkania świetna akcja łódzkiego klubu sportowego zakończona efektowną bramką Fabiana Piaseckiego. Na po przerwie UKS-iacy ruszyli do ataku i wystarczyły 3 minuty, żeby gospodarze zdobyli dwie bramki. W 49 minucie Mateusz Wysokiński wykorzystał rzut wolny około 20 metrów od bramki, ustawiona piłka. Wysokiński strzelił bardzo precyzyjnie, piłka otarła się o nogę skrajnego obrońcy stojącego w murze, zmieniła kierunek i przy okazji zmyliła także Jakuba Lemanowicza, bramkarza Pogoni Siedlce. Było 3-0. 3 minuty później Andrzej Arasa otrzymał podanie za plecy obrońców i tym razem Hiszpan się nie pomylił. Precyzyjnie obok bramkarza posłał piłkę do siatki. Zdobyło się 4-0 i właściwie no można powiedzieć, że mecz się zakończył. UKS próbuje, ale już nie tak efektownie próbują młodzianie atakować bramkę Pogoni Siedlce. Goście no niewiele mogą w ofensywie zrobić. No i tak czekamy tu wszyscy na ostatni gwizdek sędziego. A do tego ostatniego gwizdka pozostało nam jeszcze 18 minut. UKS, przypominam, prowadzi z Pogonią Siedlce 4-0.
11: I tyle Piotr Andrzejczak, a relacja tekstowa z tego spotkania na radioloc.pl. W innych meczach pierwszej ligi, które obecnie trwają, Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrywa z Wieczystą Kraków 1-3, a Stal Mielec przegrywa na wyjeździe z Miedzią Legnica 0-1. Czwarte zwycięstwo z rzędu odniosły dziś piłkarki SMS-u Łódź, które na stadionie przy ulicy Milionowej w Łodzi pokonały drużynę UJ Kraków 1-0. Bramkę w 77 minucie zdobyła Paulina Filipczak, ale mecz nie był porywającym widowiskiem, a Martyna Bartczak przyznała, że wcale nie było łatwo o wygraną.
13: Nam się niewygodnie gra z tym rywalem, bardzo dobrze bronią, bardzo przesuwają. Mają też wysokie zawodniczki, przez co wszystkie nasze próby podania nad nimi są przecinane, dlatego ciężko się z nimi gra. Na pewno 3 punkty cieszą, tkniemy się też w tabeli do góry. No idziemy do przodu i to, że się rozwijamy, myślę, że to jest ważne, że właśnie nie popełniamy tych samych błędów, co w poprzedniej rundzie.
11: Łódzkie piłkarki awansowały na 5. miejsce w tabeli, a do końca rozgrywek pozostały już tylko 3 kolejki. Następnym rywalem SMS-u będzie Lech Poznań. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Dla Górnika to 7. Puchar Polski w historii, ale poprzednio po to trofeum Zabrzanie sięgnęli w 1972 roku. Hubert Hurkacz awansował do finału tenisowego turnieju rangi Challenger we włoskim Cagliari. W półfinale Hurkacz wygrał z Argentyńczykiem Romanem Andresem Buruszugą 2-1, a finałowym rywalem Polaka będzie Włoch Matteo Arnaldi. Natomiast kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź już za godzinę.
4: W nocy w regionie na ogół pogodnia, temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro będzie dużo słońca i cieplej niż dziś, maksymalnie 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni.
14: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

12 minut po godzinie 21. Radio Łódź, przebojowa wolna sobota. Rozpoczęliśmy trzecią godzinę naszego dzisiejszego radiowego muzycznego spotkania. Pamiętam, jakie wrażenie zrobiła na mnie ta kompozycja, która pochodziła z 1983 roku. Wtedy dowiedziałem się o zespole New Order. No i oczywiście utworze Blue Monday, który powracał wielokrotnie jeszcze w różnych remiksach tego zespołu i nie tylko na listy przebojów. Jeśli chodzi o to najwyższe notowanie, najwyższą lokatę nad Tamizą, to zdarzyła się 7 maja 1988 roku i właśnie remiksu z tego roku słuchaliśmy przed chwileczką w naszym programie. Najwyższa pozycja trzecia, 11 tygodni na UK Top 75, Blue Monday i New Order. No i właśnie w ten sposób rozpoczęliśmy trzecią godzinę przebojowej wolnej soboty. Niespodzianka, nieprezentowany dotąd przeze mnie specjalny taneczny wokal mix utworu Steamy Windows z 1989 roku, a w roli głównej niesamowita, niezapomniana Tina Turner.

Znakomity przykład na to, jak popoforkowa piosenka może brzmieć, jak taneczny przebój. Stevie Windows, prosto z specjalnego maxi singla z albumu Foreign Affair, Tina Turner. Dodam jeszcze, że oryginalna wersja otwierająca ten krążek dotarła do miejsca 13 w Wielkiej Brytanii. A propos, połowa lat 90. Anglia, 24 studyjny krążek brytyjskiego wokalisty i muzyka Eltona Johna. Tytuł pięknej kompozycji Blessed.

Na przestrzeni wielu, wielu lat swojej pracy estradowej dał się poznać m.in. jako specjalista od takich pięknych utworów. Blessed z krążka Made in England, który uplasował się nad Tamisą na miejscu trzecim, a w Stanach Zjednoczonych zdobył miejsce 13. To był Elton John. Przenosimy się do Rumunii. Za chwileczkę Andrei Ursu jako WRS i jego propozycja na tegoroczne muzyczne lato. Utwór

0: Reprezentował Rumunię w konkursie Eurowizji w Turynie w roku 2022. Andrej Ursu, jego nagranie zatytułowane...
1: Escucha el ritmo.

Majówka 99 należała do tej piosenki, właśnie do niego, The Rhythm Divine, Enrique Iglesias. Radio Studio Małparadios.pl. Słuchacze piszą, naprawdę jest nam bardzo, bardzo miło. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich zasłuchanych, wszystkich tych, którzy spędzają z nami sobotni majowy wieczór i bawią się, przypominając sobie największe przeboje z kilku dekad. Master Boy i Fan Factory, same gwiazdy Eurodance to coś, co lubię najbardziej. W odpowiedzi na pana pytanie, majówkę spędzam sam, ale sam nie jestem, bo jest ze mną Radio Łódź. Bardzo dobra odpowiedź. Pozdrawiam pana, panie Piotrze, i wszystkich słuchaczy. Stały fan Adam. Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy. No i teraz taki muzyczny kąsek z 1981 roku. Piąty krążek Bununununs zespołu Bonnie M i Consuela Bayas.

Liz Mitchell, Maisie Williams, Marcia Barrett i Bobby Farrell, czyli Bonnie M, Consuela Bayas. Pozostańmy w tej tonacji, ale jesteśmy w Polsce. Oto album Siła Braci, zespół Pectus.

0: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia Łódź.
1: A my oczywiście dziękujemy Tomaszowi za pamięć. Przekazujemy także serdeczności w imieniu naszych słuchaczy i naszej ekipy. Album Siła Braci z 2013 roku Jak Daleko, Jak Blisko i formacja Pectus. Otrzymaliśmy pozdrowienia od naszego słuchacza Adriana z Konstantynowa Łódzkiego. Konstantynów słucha i pozdrawia, panie Piotrze. Bardzo się cieszę. Przekazujemy serdeczności i słuchamy utworu China w wykonaniu formacji Moonshine.

Muzyczny bonus dla sympatyków Italo Disco z lat 80. Rok 85 na singlu i maxi singlu, w roku 86 na składance The Best of Italo Disco, część 5. China i Moonshine. Pozdrawiałem tych, którzy w regionie, tych, którzy w Polsce, teraz tych, którzy spędzają majówkę w Łodzi albo w innych aglomeracjach. Metropolia z roku 23.

przesyłamy pozdrowienia wszystkim polskim metropoliom. Sad Guy to między innymi współtwórca tego utworu. Sad Guy to tak naprawdę Piotr Kazimierczuk, producent muzyczny, wokalista i kompozytor. To było w lipcu 2023 roku i ponownie lata 80., połowa tamtej dekady. On the Tray, Seven Years i Sandra.

Na płycie The Long Play z 1985 roku On the Tray Sandra. A muzyczny finał rozpocznie grupa Simply Red. Home to tytuł 8. albumu w ich dyskografii. Na nim przepiękne nagranie Sunrise.

Najwyższa pozycja, 7, 11 tygodni na brytyjskiej liście przebojów z końca marca 2003 roku z albumu Home, Sunrise i Simply Red. Ostatnie nagranie i ostatni mail, który dotarł do naszego programu. Właśnie wracałem przez naszą łódzką metropolię autkiem, ładnie oświetloną, i słucham przebojów wolnej soboty. Muzyka jak zwykle na medal. Miłej niedzieli i pozdrowienia dla Piotrów dwóch. Tak napisał nasz stały słuchacz Krzysztof. Bardzo nam miło, panie Krzysztofie, dziękujemy. Życzymy oczywiście wszystkim spokojnej także podróży, no i miłych wrażeń przejeżdżając przez Łódź, ładnie oświetloną, jak napisał nasz słuchacz. A w finale naszego spotkania amerykański duet Daryl Hall, John Holtz, czwarty przebój numer jeden amerykańskiej listy bestsellerów tygodnika Billboard, I Can't Go For That, No Candles, 81 roku.

0: Girl Holly Janelle z 81 roku. Nie mogę tego zrobić, po prostu nie mogę. A jednak muszę, drodzy słuchacze, bo czas przeznaczony na nasze muzyczne spotkanie właśnie dobiegł końca. Było nam bardzo, bardzo miło. Piotr Śliwiński program zrealizował, poprowadził Piotr Stańczyk. Życzymy spokojnej nocy i udanej majowej niedzieli. Do usłyszenia za tydzień.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty i auta osobowego pod Sieradzem. Andrzej Poczobut odbierze jutro z rąk prezydenta Order Orła Białego. Majowe grillowanie w Łodzi pod określonymi warunkami. Przed nami pogodna noc, a jutro będzie nawet 26 stopni. Tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty i auta osobowego pod Sieradzem. Zginął 29-letni kierujący jednośladem. Ranne zostały także osoby jadące samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło po południu w miejscowości Bogumiłów na drodze wojewódzkiej łączącej Sieradz i Burzenin. Według wstępnych ustaleń samochód zderzył się z motocyklem jadącym po przeciwnej stronie jezdni. Do wypadku doszło na łuku drogi, informuje starszy kapitan Krzysztof Ignaczak z Sieradzkiej Straży Pożarnej.
10: W wyniku zderzenia motocyklista poniósł śmierć na miejscu, mężczyzna 29 lat. Dwie osoby jadące samochodem Dodge zostały ranne.
9: Samochód i motocykl wypadły poza jezdnię. Trwa ustalanie okoliczności tego wypadku. To kolejne tragiczne w skutkach zdarzenie, do którego doszło dziś w regionie łódzkim. Przed południem w miejscowości Anielin w powiecie wieluńskim wybuchł gaz w jednym z budynków mieszkalnych. Śmierć na miejscu poniosła nastoletnia dziewczyna. Jej matka została ciężko poparzona. Tam według wstępnych ustaleń przyczyną była nieszczelność instalacji gazowej.
11: Więcej na radiołódź.pl.
9: Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Order Orła Białego. Uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Karol Nawrocki odznaczył Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku, gdy dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi był w białoruskim więzieniu o zaostrzonym rygorze. Poczobut został wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia w ramach wymiany więźniów.
12: Bardzo się cieszę. Witamy Andrzeja Poczobuta w Rzeczpospolitej. Przypomnę, że Andrzej Poczobut jest kawalerem Orderu Orła Białego. Zapraszam pana Andrzeja do odbioru, oczywiście po całym procesie adaptacji po odbiór Orderu Orła Białego, a więc najważniejszego polskiego odznaczenia.
9: Order Orła Białego jest nadawany za znamienite zasługi cywilne i wojskowe. W ciągu kilkudziesięciu godzin zostanie podpisana umowa w sprawie SAFE. Poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Po podpisaniu umowy 15% z całej kwoty ma od razu trafić do Polski. Z całego funduszu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy. Pieniądze trafią do polskich firm na realizację programów zbrojeniowych. Trzeba je wydać do 2030 roku. Polska będzie spłacać te zobowiązania po 10-letnim okresie karencji przez 45 lat. Jeszcze o tym, że majowe grillowanie w Łodzi pod określonymi warunkami może się odbywać. Straż Miejska przypomina, że nie wszędzie można rozpalać ogień. Zakazane jest grillowanie m.in. na balkonach i tarasach. W mieście są jednak wyznaczone miejsca, gdzie można to robić legalnie. W przeciwnym razie grożą wysokie mandaty, a więcej o tym opowie Jakub Jędrzejewski.
13: W Łodzi grillowanie jest dozwolone tylko w specjalnie wyznaczonych strefach, których w mieście jest 15. Znajdują się one w parkach i na terenach rekreacyjnych, m.in. na Zdrowiu, w Parku Julianowskim, Podolskim czy na Stawach Jana. To miejsca oznaczone i przygotowane do bezpiecznego korzystania z koszami na popiół i odpady. Straż Miejska podkreśla, że poza tymi strefami grillowanie jest wykroczeniem. Dodatkowo nie wolno spożywać alkoholu ani zakłócać porządku publicznego. Mandat za złamanie przepisów może wynieść od 500 do nawet 5000 zł. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: A listę miejsc do grillowania można znaleźć m.in. na radiołódź.pl. Teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
14: Piłkarze UKS Łódź wygrali drugi mecz z rzędu u siebie. Kibiców może cieszyć nie tylko zwycięstwo, ale też styl gry drużyny. Więcej o tym w relacji Piotra Andrzejczaka.
15: Trener UKS-u Grzegorz Szoka marzył, żeby wreszcie trafił się taki mecz, w którym UKS-iacy zagrają dobrze, szybko strzelą bramki i nie będą do ostatniej minuty drżeć o wynik. No i doczekał się takiego spotkania, bo dzisiaj UKS pokonał Pogoń Siedlce 4-0, grając naprawdę bardzo efektowną piłkę. Już w 6 minucie goście pomogli UKS-iakom, gol samobójczy. UKS wyszedł na prowadzenie i w tym samej minucie stracił bramkarza Aleksandra Bobka, który doznał jakiejś kontuzji, został zamieniony przez Łukasza Bombę, ale on w ogóle nie miał pracy. UKS-iacy zdominowali rywala praktycznie przez całe 90 minut. Jeszcze przed przerwą strzelili drugiego gola. To Fabian Piasecki efektownie głową pokonał bramkarza Pogoni Siedlce, a w drugiej połowie wystarczyły 3 minuty. 49 i 52. Najpierw Mateusz Wysokiński z rzutu wolnego, a potem Andrzej Warasa po indywidualnej akcji zdobywali bramkę. UKS objął prowadzenie 4-0 i właściwie potem kontrolował wydarzenia na boisku.
14: A fotorelacja z tego meczu, wygranego przez UKS 4-0 na radioloc.pl. W innych dzisiejszych meczach 31. kolejki w pierwszej lidze Miedź Legnica wygrała ze Stalą Mielec 1-0, a Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała z Wieczystą Kraków 1-4. W tabeli UKS-iacy są na 5. miejscu i to daje prawo gry w barażach o PKO Ekstraklasę. Od utrzymania się w drugiej lidze oddalili się jeszcze bardziej piłkarze drugiej drużyny UKS-u. O szczegółach Michał Malinowski.
16: Do absolutnego minimum zmniejszyli swoje szanse na pozostanie w drugiej lidze piłkarze UKS-u 2 Łódź. Dzisiaj przegrali na wyjeździe z rekordem Bielsko-Biała. Choć obie drużyny miały naprawdę sporo okazji do zdobycia bramek, oddały bardzo dużo strzałów, to jednak tylko raz piłka znalazła drogę do siatki. Z bramki cieszyli się gospodarze, a jej autorem był nieźle naprawdę dysponowany w ostatnim czasie Jan Ciućka, podobnie zresztą jak cały zespół z Bielska-Białej, który wciąż może myśleć o pozostaniu w drugiej lidze. Zupełnie inaczej niż UKS-iacy, bo oni już mogą sobie to pozostanie zapewnić jedynie przez baraże, ale i o to będzie naprawdę ciężko.
14: UKS 2 jest przedostatni, a prowadzi Unia Skierniewice. W grupie pierwszej trzeciej ligi piłkarskiej w 29. kolejce wygrana GKS Bełchatów w niezwykle ważnym meczu z Olimpią Elbląg 3-1. Przegrała Lechia Tomaszów Mazowiecki, która uległa Wigrom z Wałki też takim samym wynikiem, czyli 1-3. Szersze podsumowanie tej kolejki w jutrzejszej strefie kibica Radio Łódź zapraszam już po godzinie 18. A teraz jeszcze piłka ręczna i szczypiornistki Piotrkowi, które tym razem przegrały przed własną publicznością mecz grupy mistrzowskiej z wiceliderem tabeli MKS-em Lublin. Drużyna Horacjusz Paski uległa 20-28 i była to dla nich próba generalna przed zaplanowanym na przyszły weekend finałowym turniejem o Puchar Polski, mówi bramkarka Antonina Cieślak.
17: To nie była zasłona dymna, tylko po prostu Lublin okazał się lepszy. Trzeba było mocniej przycisnąć te rywalki i w obronie, i w ataku. Z naszej strony troszkę brakowało głowy, myślę. Zrobimy wszystko, co tylko możemy, żeby w następnych meczach pokazać się jeszcze lepiej.
14: A Piotrkowia w półfinale Pucharu Polski zmierzy się z gospodarzem turnieju Startem Elbląg. Mecz ten odbędzie się 9 maja w sobotę o godzinie 18. W drugim półfinale Zagłębie Lublin zagra z MKS-em Lublin. Do ligowej rywalizacji Piotrkowianki wrócą 13 maja.
9: W nocy w regionie na ogół pogodnie, a temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro sporo słońca i cieplej niż dziś, nawet 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu.
11: Radio Łódź na noc. Najwięcej muzyki w godzinie.

Radio Łódź na noc. Najwięcej muzyki w godzinie.